0: i prośby o dodatkowe badania. Po przeniesieniu do innego szpitala natychmiast wykryto u niej ostre zapalenie wyrostka. Dyrekcja szpitala zapewnia, że współpracuje z prokuraturą. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
1: To oznacza, że lekarz, położna i cały personel medyczny opiekujący się pacjentką nie zostali na razie odsunięci od wykonywania obowiązków, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Bury.
2: Na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji zwrotnych ku temu, aby takie działania już w tym momencie podejmować.
1: Prokuratura prowadzi dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za takie przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Kobieta sama wypisała się ze szpitala i pojechała do placówki w Obornikach pod Poznaniem. Studentki chodzące na zajęcia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będą bezpieczne. Jak wiecie z Radia Z, wiele razy alarmowały one, że są tam zaczepiane i napastowane przez mężczyzn. Teraz jest reakcja miasta. Dostałyśmy zapewnienie, że będą realne działania, mówi Maja Włodarczyk.
3: Dostawić i naprawić oświetlenie. Do końca września pojawiły się tam nowe latarnie w miejscach, gdzie jest szczególnie ciemno, a takie miejsce właśnie jest tam pod wiaduktem. Oraz te latarnie, które tam są malone, raz działają, raz nie, no to miasto obiecuje naprawić.
0: Ma też być zamontowany monitoring. Mamy nadzieję, że to wszystko rzeczywiście poprawi bezpieczeństwo, bo wiele dziewczyn się bało, dodaje inna ze studentek, Agata Miller.
4: Spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym analizował.
0: Dodatkowe patrole w tym miejscu zapowiedziała też policja. Dodatkowe ogrodzenia pojawiły się przy zaporze w Pilkowicach. Powstrzymać mają ciekawskich, którzy chcą zobaczyć remont i skalę katastrofy ekologicznej. Przy drodze dojazdowej pojawiły się taśmy, żeby nie blokować ruchu przez parkowanie. Tauron Ekoenergia tymczasem przygotowuje się do budowy rękawów do zatrzymania spływu zanieczyszczeń i namułów, mówi reporterce Radia Z prezes Sławomir Czuchry.
5: Jeżeli pani pyta, kiedy zostaną zabudowane te meandry, one będą robione dosłownie na dniach i już przystępujemy do rozmów z jednym z twórców tego pomysłu. Będzie u nas w przyszłym tygodniu, a my już przygotowujemy się do po prostu przeprowadzenia tej operacji.
0: Wskaźnik zamulenia wody wraca do normy, jednak nadal jest dużo zanieczyszczeń. Z powodu zagrożenia dla zdrowia obowiązuje zakaz korzystania z wody. Zamiast szlabanów tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Ma to poprawić bezpieczeństwo i zlikwidować korki tam, gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę, co utrudnia bardzo znacząco funkcjonowanie życia w danej miejscowości.
0: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, ale nowe obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, Gdańsku, Szczecinie i we Wrocławiu. Zostańmy na torach. Polregio chce kupić 23 używane pociągi spalinowe. Każdy z tych składów musi mieścić co najmniej 200 osób. Pociągi te woziłyby ludzi w 8 województwach. Jest to największy tego typu przetarg ogłoszony przez Polregio. Wczoraj po raz pierwszy usłyszeliśmy nową piosenkę Oceany Sunshine. Premiera była w Radiu Z. Artystką rozmawiała o tym singlu Magda Barczyk.
7: So you can promise that will be your next hit in Poland? Możesz nam obiecać, że to będzie kolejny hit w Polsce?
8: Well, that I don't know. The people have to decide that.
7: Nie wiem, ale ludzie muszą o tym zdecydować.
8: I'm in love with the song.
7: Ja kocham tę piosenkę.
8: Super happy that I can share the song.
7: Bardzo zadowolona, że mogę się nią podzielić dzisiaj z całym światem, z Polską.
8: And I think it's a feel-good song.
7: Myślę, że to jest piosenka o dobrym samopoczuciu. Mam nadzieję, że będzie się wam podobać.
0: Kolejne gwiazdy dołączają do przeboju lata Radia Z i Polsatu 2026. W ostatnią sobotę wakacji 30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach zagrają Doda, Dawid Kwiatkowski, Phil Gromi, Leroy, Maciej Maleńczuk, Norbi, Ania Karwan i Kuba i Kuba. Ubiegłoroczni zwycięzcy przeboju lata Radia Z i Polsatu, ale to nie wszyscy artyści. Kolejnych ogłosimy w przyszłą środę. Już teraz zapraszamy do Kielc 30 sierpnia.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
2: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
3: Gotowi jesteście na wakacje?
4: Tak.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Bieliński,
8: Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
9: Trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. W czwartek kolejne konkretne propozycje. To wtedy minister zdrowia spotka się ze stroną społeczną, by przedstawić planowane zmiany w systemie opieki medycznej. Zrobi to na posiedzeniu zespołu trójstronnego. Poprzednie rozmowy zerwały związki zawodowe z powodu nieobecności szefowej resortu. W obradach ma wziąć udział Naczelna Izba Lekarska, a rozmowy mają dotyczyć też wynagrodzeń lekarzy. W środę minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała pakiet zmian. Wśród propozycji limity w wynagrodzeniach za godzinę pracy medyków. Propozycje i postawy resortu komentowała w Radiu Z posłanka Joanna Mucha. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: Minister zdrowia wiedziała, jakie są zarobki, że dochodzi do nieprawidłowości w systemie, ponieważ sama kierowała szpitalami, mówi posłanka Joanna Mucha. Zmiany może idą w dobrym kierunku, ale propozycje ministerstwa nie rozwiążą problemu, ponieważ na końcu i tak stratny będzie pacjent.
11: Jeśli ktoś chce zatrudnić lekarza na czas pracy i płacić mu za czas pracy, to w tym czasie pracy ten lekarz wykona mniej procedur medycznych.
10: Na zrealizowanie głębokiej reformy potrzeba 3 lat, a obecny rząd tyle nie ma, dodaje Mucha.
9: Joanna Mucha mówi, że jej marzeniem było zostać minister zdrowia, ale według niej to jest misja samobójcza. Polityczne komentarze po zablokowaniu przez sąd w Belgii konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Z powodu sporu koncernu Pfizer z Polską agencja straciła dostęp do pieniędzy. Amerykański gigant farmaceutyczny domaga się zapłaty ponad 5,5 miliarda złotych za szczepionki na COVID. Według ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz powinno się rozważyć wezwanie amerykańskiego ambasadora.
12: Ja to muszę z całą dosadnością powiedzieć, że to pachnie arogancją amerykańską na kilometr. To naprawdę nie jest tak. My jesteśmy sojusznikami Amerykanów, a nie ich kolonią. I takie traktowanie Polski nie powinno być uważane za coś normalnego.
9: Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia, że ma pieniądze na bieżącą działalność i bezpieczeństwo pasażerów nie jest zagrożone. Jeden z mężczyzn, którzy przeprowadzali samowolną kontrolę w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT-u podejrzewany o szpiegostwo. Informację potwierdza rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
13: Posiadanych przeze mnie informacji jasno wynika, że ten Jarosław K., którego zatrzymywał w marcu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
9: 43-letni Jarosław K. usłyszał kilka miesięcy temu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Sąd nie zgodził się na areszt, zastosował jedynie dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Teraz mężczyzna usłyszał zarzut zniesławienia obywatelki Ukrainy, za co grozi mu do roku więzienia. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Doszło do przepychanek. Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkami rządzącej partii, a osoby z kontrmanifestacji tymi, którzy mogą działać na zlecenie Rosji. Według lidera PiSu służby utrudniały mu złożenie kwiatów przed pomnikiem. W specjalnie wydanym komunikacie policja podkreśla m.in., że jest formacją apolityczną i bezstronną. Wszelkie działania mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom i tu cytat: nie godzimy się na wykorzystywanie policji jako narzędzie do walki politycznej. Wydarzenia w czasie miesięcznicy i zachowanie Jarosława Kaczyńskiego skomentował też w bardzo ostry sposób premier Tusk.
14: Zachowuje się jak taki klasyczny warchoł i tyle mu zostało z polityki. No takie niegodne zachowanie politycznego warchoła.
9: A sam Kaczyński zapowiedział, że po dojściu jego formacji do władzy trzeba będzie powołać Gwardię Obywatelską, która będzie bardziej zdecydowana. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych zapowiedziała skierowanie do Komisji Etyki wniosku o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Jego haniebny atak na policjantów nie może zostać bez reakcji, napisała na portalu X Maria Janyska. Rosną hurtowe ceny paliw. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy też na stacjach. Już ponad tydzień od zakończenia programu CPN, czyli rządowej tarczy paliwowej. Od tego czasu sytuacja na Bliskim Wschodzie jednak się zaogniła, a to doprowadziło do wzrostu cen ropy na światowych rynkach. Czy w związku z tym rząd rozważa powrót CPN-u? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Na ten moment nie ma takich planów. Jeśli ceny gwałtownie poszybują w górę, niewykluczone są jednak inne działania osłonowe. Codziennie analizujemy sytuację na rynkach, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
4: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
3: Rządowy pakiet CPN obowiązywał przez 3 miesiące i kosztował prawie 5 miliardów złotych. Jan Kielak, Radio Z.
9: Teraz za litr 95 płacimy średnio 6,85, a za diesla 6,99. 32 stopnie przy pracy na zewnątrz, 35 w pomieszczeniach. Jeśli będą takie temperatury, praca musi być przerwana. Jest nowe rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej dotyczące pracy w upały. Przepisy precyzują także obowiązki pracodawców i wzmacniają bezpieczeństwo pracowników. Przy wysokich temperaturach uwzględnić trzeba będzie dodatkowe przerwy, skrócenie czasu pracy czy zmianę godzin. Przepisy wejdą w życie za pół roku. Ruch turystyczny mniejszy, ale liczba wypadków taka sama. GoProwcy podsumowują pierwsze dni wakacji w Karkonoszach. Na szlakach pomogli ponad 30 osobom. W najbliższych dniach szykują się dobre warunki pogodowe, ale niech nas to nie zmyli. Trzeba dobrze się spakować, mówi Radiu Z ratownik Jacek Kierzuń.
7: No teraz musimy zwrócić uwagę na to, że wróciły nasze takie typowe letnie warunki górskie czy wysokogórskie, gdzie w godzinach porannych możemy się spodziewać nawet 5 stopni Celsjusza, czy nawet niższych, i tutaj niech nas to nie zwodzi.
9: Sporo wypadków dotyczy rowerzystów, ale też amatorów wspinaczek. GoProwcy coraz częściej interweniują w nocy, kiedy dostęp do obleganych skałek jest łatwiejszy. Przejęzyczenie w nazwie przystanku autobusowego w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić komunikat zapowiadający przystanek Skwery Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Focha. To dlatego, że nazwisko francuskiego marszałka odczytano po polsku. O pomyłce nasz reporter Adam Kaźmierczak rozmawiał z rzecznikiem poznańskiego ZTM Bartoszem Trzebiatowskim.
8: Kto i dlaczego obraził się na marszałka Focha, że zrobił ze skweru jego imienia Skwer Focha?
15: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy, to już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
9: Marszałek Ferdynand Foch był jednym z głównych autorów zwycięstwa sił alianckich w I wojnie światowej i wielkim zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
16: A razem z nami dyrektorka Szpitala Bierańskiego w Warszawie. Dyrektorka od prawie 20 lat, dr Dorota Gałczyńska-Zych. Kłaniam się, dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam Państwa.
16: A zaczynamy naszą rozmowę jak zawsze. Krótką piłką, to jest pytanie, na które proszę spróbować odpowiedzieć krótko. Tak lub nie, takie wyzwanie o poranku. Czy zarobki lekarzy powinny być limitowane?
17: Tak.
16: Odpowiada nasz gość. Zobaczmy, co na to nasi słuchacze. Na radioz.pl już ruszyła sonda w tej sprawie. Dużo jest milionerów w Szpitalu Bierańskim?
17: Nie ma.
16: Ani jednego?
17: Ani jednego.
16: Co to za szpital? To ile zarabiają ci najwięcej zarabiający lekarze w szpitalu?
17: No, 900 tysięcy, tak? Więc jak
16: czyli
17: mówimy
16: prawie
17: o milionie,
16: milion.
17: Prawie milion.
16: No to
17: tak
16: jeśli
17: jest.
16: Najlepiej zarabiający lekarze zarabiają prawie milion, to dyrektor musi zarabiać ze 2 miliony.
17: Tak powinno być i tak zwykle jest na świecie. Bardzo byście
16: to pani
17: się
16: robi z tymi pieniędzmi.
17: Bardzo byście się państwo zdziwili, ile zarabia dyrektor szpitala.
16: A ile zarabia?
17: Nominówka. 20 tysięcy podstawy wynagrodzenia.
16: Brutto.
17: Bo jestem brutto, bo jestem zatrudniona na umowę o pracę.
16: W szpitalu w Ciechanowie jeden z ortopedów zarobił 316 tysięcy złotych miesięcznie. To podaje Wirtualna Polska. I u pani też można tak zarobić?
17: Nie.
16: Dlaczego?
17: Nie, dlatego że bardzo zwracam uwagę na to, jakie są wynagrodzenia, dlatego że od dawna prezentuję takie stanowisko, że powinniśmy w szpitalu, czy to lekarze, czy grupa zawodowa pielęgniarek, czy jakakolwiek inna grupa powinna zarabiać proporcjonalnie.
16: No to słyszy
17: i
16: pani,
17: bardzo
16: panią
17: się
16: minister,
17: temu przyglądam.
16: Słyszy pani panią minister, która mówi, tniemy kominy płacowe, chcemy wprowadzić maksymalne poziomy wynagrodzeń w szpitalach i kwota wyjściowa to ma być do 240 zł brutto za godzinę.
17: Bardzo godna kwota.
16: A szef NFZ-u mówi, że rozumie, że to będzie duży szok dla wielu osób. Czy przed panią wielkie negocjowanie obniżek pensji?
17: No i obniżek, a może i podwyżek, tak? Bo wielu z lekarzy nie zarabia 240 zł na godzinę, ale są tacy, którzy zarabiają więcej. I rzeczywiście będzie to trudny czas uzgodnień.
16: 240 zł za godzinę to znaczy, że ktoś, kto pracuje 8 godzin tak klasycznie dziennie w publicznym szpitalu, zarabiałby miesięcznie około 40 tysięcy złotych
17: tak,
16: brutto.
17: Tak.
16: To dzisiaj w pani szpitalu to jest atrakcyjna kwota wynagrodzenia?
17: Tak. Jest to atrakcyjna kwota wynagrodzenia. Ja myślę, że to nie będzie jedyne wynagrodzenie dla lekarzy, bo jakby resort zakłada co do zasady, że można pracować w innych ośrodkach. Zakłada, że lekarz nie powinien pracować więcej niż na przysłowiowych dwóch etatach. Czyli jeśli etat to jest 160 godzin, to myślę, zakładają to, że lekarz nie powinien pracować miesięcznie więcej niż 300. 300 to jest bardzo dużo, tak? Więc przyjęto tutaj wystarczająco duży margines.
16: No tak, ale jeden z naszych słuchaczy, pan Kolano, tak się podpisuje, pyta panią, czy znając realia zarobków na SOR, nie obawia się pani, że szpital bielański zostanie bez obsady SOR-u przy tej stawce 240 zł za godzinę?
17: Bardzo byście się państwo zdziwili na SOR, że w szpitalu bielańskim nie płacimy więcej.
16: A słyszy pani, że lekarze chcą zablokować na przykład ustawę o zbieraniu danych o zarobkach. Lekarze mówią, że z lekarzami żaden rząd jeszcze nie wygrał.
17: No bardzo złe stwierdzenie, tak? Bo to nie o to chodzi, czy rząd ma wygrywać z lekarzami, czy nie. To są publiczne pieniądze, które powinny być z pełnym rozsądkiem wydawane i na to powinniśmy mieć swoje regulacje oczywiste, czytelne i dla obywateli, i dla grupy, której one dotyczą, tak? Więc nie wiem, skąd takie stwierdzenie. Nigdy w życiu bym się o to nie pokusiła.
16: No tak miał powiedzieć, czy napisać szef Naczelnej Rady Lekarskiej. No ale rozmawiamy o pieniądzach i rozmawiamy o czasie pracy. To rzeczywiście ważny wątek w tej rozmowie.
17: Tak.
16: Jeśli lekarz pracuje 400 albo 500 godzin w miesiącu, staje się zagrożeniem dla pacjenta?
17: Staje się absolutnie zagrożeniem dla pacjenta. I to, co mówiono o tym, że musimy wprowadzić tachometry, to zgoda na dodatkowe zatrudnienie w dyrektora czy prezesa szpitala, który zostanie wskazany jako pierwsze miejsce pracy. Ten system funkcjonuje już w szkolnictwie wyższym, tak? Rektor musi wyrazić zgodę na pracę dodatkową nauczyciela akademickiego w innej uczelni. Tak samo i u nas powinno tak być. I minister zapowiada, że takie regulacje wprowadzi. I wtedy być może będziemy ten czas jakoś nadzorowali.
16: A dzisiaj jako dyrektor szpitala pani nie ma zielonego pojęcia o tym,
17: gdzie pracują
16: pani
17: lekarze? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie nawet nie mogę zapytać,
16: nikt
17: tak?
16: Nikt nie musi prosić panią
17: nikt
16: o zgodę.
17: Nikt nie prosi o zgodę, mało z tym też nie musi mi informować, powiedzieć, więc to jest pełna patologia. Być może zatrudniam lekarzy za bardzo wysokie stawki, zmęczonych, przepracowanych.
16: No i minister zdrowia mówi, skłaniamy się, żeby przyjąć poziom dwóch etatów, o czym pani mówiła, jako ten maksymalny czas pracy lekarza, ratownika czy pielęgniarki. Zależy nam, żeby pacjentem zajmował się wypoczęty pracownik medyczny. I tu pytanie. Ktoś, kto pracuje na dwóch etatach, jest wypoczęty i sprawny?
17: Nie jest wypoczęty i sprawny, ale to jest jakby krok w kierunku środowiska, które mówi, że ciągle jest za mało lekarzy, za mało specjalistów. To słyszymy właściwie w każdym takim komentarzu, tak? Więc być może jest to pozostawiona furtka. Nie każdy musi pracować dwa etaty, ale proszę pamiętać, że lekarz dyżur to również jest praca, tak? W godzinach dyżurowych i my bardzo szybko te godziny konsumujemy miesięcznie, bo nasz miesiąc to jest 30 albo 31 naprawdę dni pracowitych, łącznie z sobotami i niedzielami. Mówię, konsumujemy, bo też jestem lekarzem.
16: No dobrze, ale ktokolwiek sprawdza to dzisiaj, ile lekarze tak naprawdę pracują?
17: Tylko mogę sprawdzić w swojej jednostce. To jest ta...
16: Pani w swoim szpitalu może sprawdzić swoich lekarzy.
17: Tak.
16: Ale czy Narodowy Fundusz Zdrowia, który daje pieniądze na to wszystko, może to wszystko prześwietlić dzisiaj?
17: Teoretycznie mógłby, tak, ale nie wiem do końca, czy zbiera aż tak dane, żeby powiedzieć to w stosunku do konkretnej osoby. Nie wiem, na to pytanie państwu nie odpowiem, ale burzenie się to, że nasze zarobki będą jawne albo nie będą publikowane, to proszę przyjąć do wiadomości, że już SPZOZ-y, a Szpital Bielański jest SPZOZ-em, od 1 lipca będą musiały umowy kontraktowe wykazywać w Centralnym Rejestrze Umów i będzie bardzo dokładnie wiadomo, kto ile zarabia.
16: Czyli wreszcie zobaczymy. Ale
17: tylko SPZOZ-y, nie dotyczy to spółek.
16: No właśnie, czy w pani szpitalu lekarz może pracować jednocześnie na różnych oddziałach?
17: Może. dobrze.
16: I pani przygląda się temu, czy jednocześnie jest rzeczywiście fizycznie obecny na dwóch oddziałach jednocześnie?
17: Oczywiście, że tak, tylko Narodowy Fundusz Zdrowia oczywiście nie da pracować chirurgowi, nie wiem, w jakimś innym oddziale, ale w SOR-ze już może i wtedy mogę się przyglądać tym godzinom pracy i
16: ale
17: oczywiście je monitoruję.
16: Pieniądze za pracę
17: i za jedno
16: na
17: i za drugie.
16: Jednym i drugim,
17: tak,
16: choć
17: tak,
16: wiadomo, że
17: tak,
16: nie może być jednocześnie fizycznie na dwóch oddziałach.
17: Nie, fizycznie nie jest. To są te godziny dyżurowe, o których mówimy, czyli może
16: biega
17: być w godzinach
16: oddziałami.
17: Ordynacji od 8 do 15 może pracować na oddziale, ale już od godziny 15 idzie na dyżur w SOR-ze, tak?
16: Saloniki VIP są powszechne. Takie saloniki są i były w szpitalach od Gdańska po Zakopane. Tak mówi poznański chirurg, profesor Wojciech Golusiński w Rzeczpospolitej. No i nawet jeśli teraz pani powie, że w pani szpitalu nie ma saloniku VIP, nie wszyscy w to uwierzą.
17: Nie wiem, w wielu szpitalach byłam, naprawdę nigdzie nie widziałam saloników VIP. To jest taka obiegowa opinia i ja myślę, że bardzo krzywdząca, tak? Sorry, to jest miejsce naprawdę bardzo ciężkiej pracy i tymi stwierdzeniami też krzywdzimy te miejsca pracy i tych ludzi, którzy tam pracują. Saloniki VIP to są czasami pokoje jednoosobowe, do których się zaprasza pacjenta na wywiady po to, żeby zachować jego intymność i prawa do tej intymności.
16: Ale nigdy nie zdarzyło się, że ktoś kogoś próbował przepchnąć w kolejce u pani w szpitalu?
17: W kolejce?
16: No w kolejce do lekarza.
17: Nie.
16: No bo czytam, co mówi profesor Golusiński. Przez tyle lat jako szef kliniki, wprawdzie nie miałem saloniku, ale telefony od polityków i owszem, z lewa, z prawa, z centrum, ze środka, opcja nie ma znaczenia. Trzeba kogoś przyjąć, natychmiast skonsultować, pilnie zoperować. Czasami polityk dzwonił wprost do dyrektora, a dyrektor do mnie. U pani się to nie dzieje?
17: Powiem tak, 20 lat, dobrze pan fajnie zauważył, że tyle pracuję i muszę powiedzieć, że na palcach jednej ręki policzyłabym polityków, którzy korzystali ze szpitala Bielańskiego i uczciwie mówiąc, naprawdę byli to chorzy ludzie.
16: Dlaczego
17: wtedy
16: omijają szpital Bielański w takim razie?
17: Nie, ja myślę, że to jest obiegowa opinia, która oczywiście o tym mówi, że wszyscy mają jakąś tam dodatkową ścieżkę, tak? Oczywiście, że zakłamałabym samą siebie, gdybym powiedziała, że nie da się tej ścieżki przyspieszyć, bo zawsze są przypadki planowe i zawsze są przypadki pilne i to, do których przypadków zostanie dany pacjent zakwalifikowany, zależy bezpośrednio od lekarza i być może to jest nadinterpretowane albo naciągane, o czym bym mówiła, ale zawsze będzie to ścieżka formalna.
16: Ale wierzy pani, że teraz zeszyty w szpitalach, saloniki VIP-owskie rzeczywiście znikną po tym, co wydarzyło się w szpitalu południowym?
17: Ja myślę, że znikną, a te narzędzia, które proponuje Ministerstwo Zdrowia, bardzo temu będą sprzyjały. To jest rejestracja do specjalistów. W tej chwili już mamy kilka specjalności objętych tą rejestracją, a będziemy mieli wszystkie.
16: To o tym
17: więc
16: za chwilę porozmawiamy w sieci, ale
17: tego typu
16: zanim
17: zachowania.
16: Zostaniemy z internautami, jeszcze trzy pytania i znów proszę o krótkie, konkretne odpowiedzi, pani dyrektor. System ochrony zdrowia doszedł do ściany, tak
17: oczywiście,
16: czy nie?
17: Tak.
16: Potrzebujemy więcej pieniędzy na ochronę zdrowia.
17: Nie, potrzebujemy lepiej na dzień dzisiejszy wydać. Rozsądniej, racjonalniej.
16: Zamykanie porodówek jest niezbędne.
17: Niezbędne.
16: Sprawdźmy jeszcze wynik naszej sondy. Pytaliśmy słuchaczy, czy zarobki lekarzy powinny być limitowane. 94% odpowiedzi na
17: dziękuję.
16: Tak, na nie, tylko 6% pytanych. Wyniki można sprawdzić
17: jesteśmy
16: na
17: radioz.pl.
16: W sieci też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
0: To jest gość Radia Z.
16: Pani dyrektor, no to słuchamy tego, co mówi Ministerstwo Zdrowia. Mówi, rozpoczynamy pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. Czy pani szpital zawierał umowy z takimi objazdowymi spółkami lekarskimi, które wędrują i wykonują zabiegi w kolejnych szpitalach?
17: Nie, nie zawierałam takich umów.
16: A nikt się nie zgłaszał?
17: Nie.
16: Czy jak to wygląda?
17: Nie, nikt się nie zgłaszał, tak? Ale to nie zawsze muszą być spółki. To są często, to jest działalność jednoosobowa, to jest przedsiębiorstwo, lekarz, który przyjeżdża robić różne zabiegi, procedury, od których bierze stosowne wynagrodzenie.
16: No i słyszymy o takich przypadkach teraz w Miastku czy w Mogilnie. Kontrole NFZ-u jedne się skończyły, drugie trwają. Co by pani zrobiła, gdyby jakaś spółka położyła na pani biurku taki rachunek? 26 tysięcy za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki, tak jak w Mogilnie było.
17: Powiem tak, generalnie system musiał na to pozwolić, tak? Że takie rachunki się pojawiły i wracamy tutaj do bardzo takiego fundamentalnego stwierdzenia, że potrzebne są wyceny, lepsze wyceny procedur, tak? I tutaj NFZ, to jest duża rola NFZ-u, on wie, które procedury są bardzo dobrze wycenione, bo te na rynku, czy to w poczcie pantoflowej, czy oficjalnej będą do NFZ-u docierały i po prostu duża rola NFZ-u, żeby wycenić te procedury rozsądnie i inaczej.
16: No i słyszymy, że NFZ w zeszłym roku wycenę ponad 100 świadczeń obniżył, a teraz między innymi w kardiologii czy w chirurgii kręgosłupa to już się stało, ale kolejnych 100 procedur jest pod lupą.
17: I dobrze.
16: I lekarze, rozumiem, widzą to, że przepłacamy za niektóre świadczenia.
17: Oczywiście. I korzystają z tego.
16: I dlaczego nic nie mówią? Bo korzystają.
17: No oczywiście. Prosty mechanizm. Przecież jak stwarza się możliwość, to z tej możliwości można skorzystać, prawda?
16: Co, przez lata NFZ tego nie widzi, że przepłacamy? No, czy nie chce widzieć?
17: Myślę, że to drugie stwierdzenie jest bardziej prawdziwe.
16: Jak to się stało, że te procedury są wycenione za wysoko? To znaczy, ktoś sobie wychodził to w NFZ-cie?
17: Tak, myślę sobie, że to są jakieś, nie wiem, środowiska, które lobbujące to są. No, w NFZ-cie nie pracuje sama grupa lekarzy, która się zajmuje świadczeniami medycznymi, tak? To często są ludzie, którzy tylko te procedury, że tak powiem, obrabiają od strony technicznej, tak? I być może są jakieś grupy lobbystyczne. Trudno mi to stwierdzić jednoznacznie, ale jak widzę, że są różne wyceny, to bardzo to jest prawdopodobne.
16: No, wyceny to jedno, ale też to, jak się traktuje przepisy i ich przestrzega, to drugie.
17: Bo
16: po kontrolach w szpitalach słyszymy na przykład, że jakiś szpital sprawozdawał świadczenia, których wcale nie wykonywał. Znaczy, robił coś mniej poważnego, a w papierach pokazywał, że tu się odbyła naprawdę poważna operacja. Ale żeby coś takiego się działo, no, pani jako dyrektor to doskonale chyba rozumie. Znaczy,
17: ale
16: wiele osób musi wziąć w tym udział, rozumiem.
17: Tak, kontrolujemy to oczywiście, tak. Natomiast no, przy tej ilości świadczeń, którą się wykonuje, żeby wejść w każde świadczenie oddzielnie, to jest praktycznie niemożliwe, tak? Więc jeśli jest jakaś... Oczywiście, to jest system nadzorczy, więc jeśli jest jakaś grupa, która zaczyna się wybijać ze swoimi zarobkami, to zawsze jako zarządzający powinniśmy na to popatrzeć, czy te pieniądze rzeczywiście są konsumowane zgodnie z prawem.
16: No to jeśli dzieje się coś złego w szpitalu, przychodzi NFZ i daje karę szpitalowi. Mówi, tak. Zrobiliście źle, tak. Oto jest kara.
17: Tak.
16: Za brak działania albo za złe działanie, to skąd bierze szpital pieniądze, żeby zapłacić taką karę?
17: Z tych samych pieniędzy, które przyszły z tego NFZ-u, bo kara to jest generalnie rzecz biorąc tylko i wyłącznie remanent w stosunku do tej procedury.
16: Czyli uszczuplenie funduszu, które się dostało z NFZ-u.
17: Które się dostało jakby nienależnie z NFZ-u. To jest główna kara, więc no tak jest interpretowana.
16: Okej, no to w takim razie kara sprawia, że mniejsze pensje dostają lekarze, no czy nie. Kara sprawia, że mniej leczonych będzie pacjentów w szpitalu?
17: Ani jedno... ani drugie, tak?
16: Bo na czym szpital traci de facto te pieniądze?
17: Szpital traci pieniądze i zyskuje te pieniądze, bo nie tylko traci, chcę powiedzieć, żeby to jasno wybrzmiało. Że tak powiem, w różnych mechanizmach, tak? Są wycenione procedury lepiej, są wycenione procedury gorzej. Wiemy, że ta specjalność w danym szpitalu się bardziej opłaca, mniej opłaca. Wszystko jest okej, jak to wrzucane jest do tak zwanego jednego worka i póki co wychodzimy na swoje, tak? To jest ten mechanizm.
16: Patrzymy dalej na to, co Ministerstwo Zdrowia proponuje. Pytanie, czy wyjdziecie na swoje? No bo minister mówi, pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. I jeśli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Mówiła o tym pani przed momentem. I pani będzie takie zgody wydawała, rozumiem.
17: Tak, będę wydawała. To nie o to chodzi, żeby to zgodnie wydawać, tak? Żeby też nie wylewać dziecka z kąpielą, bo rozumiemy, że jest potrzeba na rynku różnych specjalistów, jest ich mniej, jest ich więcej, więc musimy być tutaj elastyczni, tak? Ale wtedy może się to odbyć telefonem dyrektora do dyrektora, który powie o swoich potrzebach i wtedy pochylamy się nad tym ze zrozumieniem, a nie dlatego, że jesteśmy stawiani pod ścianę przez grupę, która wykonuje ten zawód i właściwie nie mamy o tym żadnej informacji. Moje ryzyko jako osoby, która za wszystko w tym szpitalu odpowiada, zmęczony lekarz, to jest problem.
16: No tak, no i mamy świadomość, że część lekarzy pracuje na etacie, część pracuje na kontraktach na przykład. No i tutaj wchodzi minister pracy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która siedziała na pani miejscu przed momentem i mówiła w naszym studiu jako gość Radia Z, że inspektorzy pracy prześwietlą teraz te kontrakty lekarzy i sprawdzą, czy rzeczywiście to powinny być kontrakty, a może to powinny być etaty.
17: Oczywiście, że tak. W ogóle moje stanowisko w tej sprawie jest takie, że nie powinniśmy mieć kontraktów w szpitalu.
16: W ogóle. tak?
17: W ogóle, bo to jest przedsiębiorstwo. Proszę sobie teraz wyobrazić, że ja nie mam zepsuty kran w domu i poproszę hydraulika, który jest przedsiębiorcą, przychodzi do mnie i mówi: tak, proszę pani, ja pani ten kran naprawię, jak pani da mi narzędzia. I to jest odpowiednik tego, co robi lekarz. Powie: tak, proszę pani, ja tutaj to świadczenie pani wykonam, jak pani mi wszystkie narzędzia da. Co to jest za przedsiębiorstwo? Przedsiębiorstwo to nie są tylko ręce, głowa i dyspozycyjność, tylko to jest zaplecze, które powinno być stworzone w tym przedsiębiorstwie do wykonania tego świadczenia.
16: Czyli pani chciałaby mieć lekarzy na etacie,
17: oczywiście,
16: nie na kontraktach.
17: Oczywiście, na etacie albo na umowa zlecenie. Umowa zlecenie jest umową starannego wykonania. Tam rzeczywiście kupuje się czas i umiejętności, ale w umowie kontraktowej rozmawiam z przedsiębiorcą, co prawda jednoosobowym, który to zaplecze powinien mieć. Tymczasem ja muszę stworzyć wszystkie warunki do realizacji tego świadczenia i to rzeczywiście jest nie okej.
16: Okay. Czyli te kontrakty to jest źródło zła w systemie ochrony zdrowia dzisiaj?
17: Może nie zła w tym wszystkim, tak? Bo umowę zlecenie też można zawrzeć, ale umowa zlecenie jest klarowna, ona jest ozusowana, ona jest opodatkowana. Wiemy coś więcej na ten temat. Nie mamy podatku ryczałtowego 14%, który dotyczy kontraktów w tym wszystkim. I myślę, że tej formie zatrudnienia w szpitalu władze powinny się przyjrzeć.
16: Da się oddzielić. Pani zdaniem, praktykę prywatną od publicznej w ochronie zdrowia?
17: Da się.
16: Bo są takie pomysły, żebyśmy to wreszcie zrobili.
17: Da się i wiele krajów z takiej ścieżki skorzystało, ale znowu wracając do tego, o czym za chwilę być może będziemy rozmawiali, to e-kolejka to spowoduje. Proszę też pamiętać o tym, że wiele wizyt prywatnych odbywa się tylko dlatego, że jest formą wejścia do szpitala, tak? Albo do danego specjalisty.
16: No i tu na przykład pojawia się pomysł, politycy PiSu to zgłaszają, żeby nie było możliwości dostania się do szpitala na podstawie skierowania udzielonego w prywatnym gabinecie. Co pani na to?
17: To nie ma znaczenia. Jeśli będziemy porządkować tą kolejkę, tak, i ona będzie wpisywana elektronicznie i naprawdę sprawiedliwie, to nie ma znaczenia, skąd to skierowanie będzie pochodziło. Natomiast też nie można wylewać dziecka z kąpielą.
16: Okej, okay, no ale gdyby na przykład lekarze musieli zdecydować, pracują albo w systemie publicznym, albo w systemie prywatnym, to da się to tak poskładać, że publiczny system się nie posypie?
17: Nie bałabym się tego, tak powiem zupełnie szczerze. Proszę mi pokazać chociaż jeden prywatny SOR w tym kraju, albo kilka prywatnych, dobrych, specjalistycznych oddziałów.
16: Czyli nie zabraknie lekarzy w publicznej służbie zdrowia, kiedy każemy im wybierać, pani zdaniem?
17: Nie, oczywiście, że nie zabraknie.
16: No to rzeczywiście jest pomysł centralnej e-rejestracji i e-kolejki. Centralną e-rejestrację na razie mamy w kilku specjalizacjach, jak pani mówiła, ale do końca przyszłego roku wszystkie 39 mają to mieć. I to będzie rewolucja?
17: To będzie rewolucja, ale jeszcze większa rewolucja będzie ta, która będzie dotyczyła e-zabiegów, tak? Czyli rejestracji do zabiegów planowych.
16: No i,
17: bo o tym mówimy, te kolejki się mija najczęściej w tym mechanizmie.
16: To ma być gotowe do końca tego roku.
17: Tak. To będzie rewolucyjne, bo to nawet chyba w Europie taki system nie funkcjonuje. Ale jeśli chcemy zlikwidować tą patologię właśnie mijania kolejek, to jest znakomite rozwiązanie.
16: No pani mówi z entuzjazmem, a Marek Balicki, były minister zdrowia, komentuje to tak. Od minister zdrowia oczekuje informacji, kiedy i o ile kolejki realnie się skrócą. Tymczasem słyszę, że będzie lepszy monitoring kolejki.
17: Nie mówmy o tym, że kolejki muszą się skracać. To jest jakiś mit. Naprawdę dostępność do ochrony zdrowia w Polsce jest nadmiarowa, powiedziałabym w jakimś sensie. Naprawdę robimy chyba najwięcej w Europie porad specjalistycznych. Myślę, że z hospitalizacjami jest dosyć podobnie, tak? Nie wiem, czy jest kraj, który za te składki, które odprowadzamy od przecież nie wszystkich obywateli w tym kraju, daje medycynę na takim naprawdę na bardzo nowoczesnym wydaniu, światowym, europejskim. Mamy do niej dostęp, więc kolejki to jest taki polityczny mit, który zawsze jest w około wyborczym czasie wyciągany.
16: Dla pacjentów to nie jest mit, to jest rzeczywistość.
17: Nie,
16: w tych kolejkach
17: też jest,
16: się czeka.
17: Też jest nadmiarowość, bo to jest trochę nasza społeczna wada, nasza obywatelska polska wada o tym, że musimy być leczeni przez specjalistów. Nie do końca mamy zaufanie do lekarza rodzinnego, a to jest znakomita instytucja, która powinna prowadzić pacjenta na co dzień. Natomiast kochamy specjalistów, lubimy się u nich leczyć. Proszę.
16: Ktoś nas tego nauczył, pani dyrektor,
17: tak.
16: No bo ktoś nam powiedział, powiedział, tak, że skierowanie musi być od specjalisty, a nie od lekarza rodzinnego. To nie, tak, nasza wina pacjentów. Proszę wybaczyć.
17: Ale jak to specjalisty? Gdzie specjalisty? Do czego?
16: No, żeby na przykład na operację to wysłać, musimy specjalistę.
17: Nie, może wysłać lekarz rodzinny,
16: ja
17: też.
16: Mówię o tym,
17: to
16: że
17: nie ma znaczenia.
16: Był taki moment, kiedy nas tego nauczono jako pacjentów, że musimy mieć skierowanie od specjalisty.
17: No i wiele takich patologicznych mechanizmów wprowadzono, głowach, które w naszych głowach zostało. Tak jest. Trzeba było to jakoś wyprostować.
16: Gazeta Wyborcza pisze, na tegoroczne podwyżki dla etatowych pracowników ochrony zdrowia potrzeba ponad 9 miliardów złotych. NFZ nie ma takich pieniędzy i na razie nie wiadomo, skąd miałby je wziąć. Czuje pani kłopoty jako dyrektor szpitala?
17: Nie. Czekam z nadzieją, że się znajdą, bo tak było do tej pory, że mówimy o tym, to jest tak pięknie. Mówimy przez pół roku najpierw, że nie ma pieniędzy, a potem one się cudownie znajdują. Jestem przekonana, że tą razą też się znajdą.
16: Ale dzisiaj nie ma pani tych pieniędzy fizycznie?
17: Nie, dzisiaj jeszcze nie. Chociaż pierwsze propozycje już Narodowego Funduszu Zdrowia przychodzą, zwiększenia ryczałtów i poszczególnych umów.
16: A jaką część pieniędzy z NFZ-u wydaje pani na pensje lekarzy w swoim
17: 68%.
16: Szpitalu. 68%, to całkiem nieźle.
17: Blisko
16: chyba
17: 900 milionów. No bo, całkiem nieźle.
16: Pani minister mówi, że to powinno być do 60%, tak, i to jest granica bezpieczna dla finansów szpitala, choć są szpitale, i tutaj kamyczek do pani Ogródka, gdzie to jest 40%.
17: Tak. Tak.
16: To się da zrobić.
17: Tak, tak. To są bardzo wielospecjalistyczne oddziały, które, bo to jest kwestia finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia, bo w tym mechanizmie, kiedy dostajemy pieniądze w kontrakcie, to jest taki nierówny mechanizm. Mechanizm, który funkcjonował, że dajemy na podwyżki do PESEL-u, był najlepszym rozwiązaniem, bo to były konkretne pieniądze dla konkretnych osób i wtedy nie było żadnej dyskusji. Od pewnego czasu dostajemy to do głównych umów i tutaj ten przydział czy podział, jak chcemy do tego podejść, nie zawsze jest równy i sprawiedliwy.
16: No tak, są takie szpitale, które przeznaczają 80% swojego budżetu z NFZ-u na pensje lekarzy.
17: No i 106
16: czytałem, no właśnie, to ciekawe.
17: Tak jest, to ciekawe też.
16: Myśli pani, że uda się to znacząco zmniejszyć, na przykład patrząc na praktykę szpitala bielańskiego? Pani jest w stanie zjechać z tych 68% jeszcze?
17: Tak, tak, jesteśmy w stanie zjechać, ale proszę też pamiętać, że zawsze to się ze stroną przychodową konfrontuje, tak? Więc jeśli przychody z NFZ-u nie będą rosły, to samo ograniczanie i restrukturyzacja zatrudnienia to nie doprowadzi nas do dobrego miejsca.
16: Mhm. A jesteśmy w takim miejscu, gdzie 34 miliardy złotych na koniec ubiegłego roku wynosiło zadłużenie szpitali,
17: tak,
16: w Polsce.
17: Tak.
16: Po pierwszym kwartale tego roku przekroczyło już 37 miliardów złotych. Szpitale toną w długach.
17: No toną w długach, ale jeśli te mechanizmy, które do tej pory były stosowane, wynagrodzeń i tego wszystkiego, o czym w tej chwili rozmawiamy, to trudno sobie było wyobrazić inaczej.
16: A szpital bielański ma długi?
17: Nie.
16: O, czyli nie, można.
17: Można. Nie zarządzałam szpitalem nigdy w życiu, który miał długi, więc jakoś jest.
16: No to minister zdrowia mówi, czas, żebyśmy poruszyli zabetonowany system, trzeba ten system szpitali też poruszyć.
17: Bardzo kibicuję temu.
16: To czego pani oczekuje w tej sytuacji? Czy szpitale powinny być samorządowe, czy nie powinny być samorządowe? Bo o tym jest dyskusja.
17: Nie powinny być samorządowe. Jeśli ochrona zdrowia jest rządowa, to szpitale też powinny być rządowe. I uważam, że nie samorządy, nie prezydenci, nie burmistrzowie, nie marszałkowie, a wojewoda albo rząd powinien.
16: Wszystkie szpitale powinny podlegać rządowi.
17: Tak.
16: I to były, usunęło jakie nieprawidłowości, czy jakie patologie?
17: Tak zwanego organu tworzącego, który decyduje o tym, co, gdzie, jaki szpital będzie funkcjonował i w jakiej formie. To jest jakby fundamentalne. Nałożenie to na potrzeby i te słynne mapy zdrowotne, czyli w różnych rejonach różne specjalności musiały być rozwijane jak najbardziej. Przecież to takie normalne, że możemy z jednego szpitala zrobić szpital niezabiegowy, który nie ma chociażby bloku operacyjnego, to jest najbardziej kosztochłonne miejsce w całym szpitalu, a drugi może być zabiegowy tylko i wyłącznie, tak, gdzie będzie zatrudniał anestezjologów. Konsolidacja jak najbardziej, dlatego że wtedy też można inaczej zarządzać tymi szpitalami. To są dobre kierunki. Mam nadzieję, że się coś uda.
16: Ale to jest tak, że te organy prowadzące, ci samorządowcy się wtrącają
17: do pracy
16: szpitali?
17: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim organy tworzące finansują materię, tak? nie mają wpływ na świadczenia medyczne, mają tylko pod hasłem takim, że będą głosowali za tym, że takie świadczenia, czy w tej specjalności będą w tym szpitalu wykonywane. Ale poza tym utrzymują materię. No i oczywiście jest to miejsce pracy dla wielu miejscowych ludzi, którzy potem idą do urn wyborczych. Tak? I to jest przecież proceder i koło się zamyka. Więc jeśli to będzie polityczne, to nie postąpimy ani kroku dalej.
16: To sprawdźmy, o co pytają panią internauci, nasi słuchacze i widzowie, a pytań sporo. Pan Wojciech na przykład wraca do tego, o czym rozmawialiśmy i pyta tak. Załogi lotnicze, jako że wykonują odpowiedzialną pracę, mają bardzo sztywno określony czas pracy, a przekroczyć go można tylko w wyjątkowych sytuacjach. Czy lekarze, którzy również mają bardzo odpowiedzialną pracę, nie powinni podlegać podobnym regulacjom odnośnie czasu pracy?
17: No, oczywiście, że powinni.
16: To dlaczego nie podlegają?
17: Bo nie było do tej pory takiej regulacji, bo
16: nie
17: wprowadzono tej regulacji, dlatego że był ten mit, że ciągle mamy mało lekarzy i że oczywiście te nawet najmniejsze szpitale nie będą mogły funkcjonować, bo nie zapewnią ciągłości funkcjonowania.
16: Ale pani mówi mit, a mit, ja słyszę to, mit, że...
17: Bo te szpitale nie powinno być na mapie.
16: Że za chwilę będziemy mieli za dużo lekarzy, bo tak dużo ich szkolimy i mówi to szef Naczelnej Rady Lekarskiej.
17: Tak, ale to jest przed nami. To jest to, co się stało też z pielęgniarkami. Tak? W chwili obecnej mamy wystarczającą ilość pielęgniarek, a za chwilę będzie ich nadmiar, dlatego że te wszystkie szkoły pielęgniarskie gdzieś tam działają. I na lekarzy musimy jeszcze poczekać 2 do 3 lat.
16: Pan Paweł pyta, ile wynosi dzienna stawka na jedzenie dla pacjenta? Czy za taką kwotę można zdrowo wyżywić chorego? W internecie krążą zdjęcia szpitalnych talerzy, a tam na przykład kromka chleba i plasterek wędliny i ogórka. Czy tak jest i w pani szpitalu?
17: Nie. Mamy
16: no
17: cały
16: to słuchamy.
17: Zespół, mamy
16: jak
17: cały zespół dietetyków. Nie powiem państwu, jaka jest tak zwana dieta dzienna, ile ona nas kosztuje, bo uczciwie mówiąc tego nie pamiętam. Niemniej jednak jest to naprawdę bardzo dobre wyżywienie, codziennie zamieszczane w swoich fotografiach na stronie internetowej szpitala. Oczywiście nie jest to super restauracja, gdzie będziemy mieli jakiś tam wybór, ale generalnie żywienie jest przystosowane do pacjenta i do leczenia. Także stosujemy bardzo szeroką gamę diet.
16: Czyli jak pani patrzy na te zdjęcia publikowane dzień po dniu, to mówi, zjadłabym.
17: Tak. Oczywiście tak, ja zjadam, tak? Często patrzymy na te jedzenia, bo one są w bardzo konkretnych godzinach rozwożone, ale proszę państwa,
16: ale
17: dostaję bardzo dużo.
16: Pani jako dyrektor
17: testują to prawdopodobnie dietetycy, ale generalnie mam dużo od pacjentów feedbacku takiego, proszę pani, to jest dobre. A mój tata osobiście zawsze prosił, ugotuj mi taki krupnik jak szpitalu. Ja tego nie potrafię zrobić, bo to jest jednak kuchnia fajna i zbiorowa, więc coś jest na rzeczy.
16: Pani Klara pyta, jak wygląda sytuacja polskich lekarzy względem lekarzy obcokrajowców? Czy obcokrajowcy z gorszym wykształceniem mają takie same możliwości zatrudnienia w polskich szpitalach, jak ich polscy koledzy, mimo dłuższej ścieżki szkolenia? I nie chodzi mi tu o znajomość języka.
17: Nie, nie mają, tak? Wiele tych czynności muszą robić pod nadzorem, wchodzą w tryby takiej pracy codziennej, tylko lekarskiej, więc nie mają tutaj przywilejów, muszę powiedzieć jednoznacznie.
16: Pani dyrektor, rozmawiamy o tym, że od 20 lat prawie jest pani dyrektorem Szpitala Bielańskiego. Jak to było na początku, jak pani sobie dzisiaj myśli o tym, gdzie dziś jesteśmy, a gdzie byliśmy 20 lat temu? To co pani przede wszystkim sobie przypomina?
17: No cóż, przypominam sobie, proszę państwa, czas, kiedy w szpitalu, dużym szpitalu było wykonywanych kilkadziesiąt rezonansów magnetycznych i tomografii komputerowych. Dzisiaj to jest badanie, które mamy wszechobecne w naszej przestrzeni. Przypominam sobie...
16: Ale kilkadziesiąt w jakim
17: rocznie?
16: Czasie?
17: Rocznie! Oczywiście,
16: myślę,
17: że tak.
16: Tygodniowo,
17: jak
16: miesięcznie.
17: Zaczynałam pracę, nie było ultrasonografii, proszę sobie wyobrazić. To jest dzisiaj nie do pomyślenia dla młodych ludzi, tak? Radiologia na zupełnie innym poziomie, diagnostyka w ogóle co do zasady na innym poziomie, tak? Ale też nie było specjalistów w wielu miejscach, kto tam myślał o jakimś leczeniu endokrynologicznym, tak? Więc to dostanie się do specjalistów w tamtych czasach, kiedy tych specjalistów naprawdę było mało, było niezwykle trudne. Szpitale też na zupełnie innym takim, powiedziałabym, socjalnym poziomie, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że te remonty i to dostosowywanie tych naszych szpitali do wymogów współczesności to też jest ogromny przełom.
16: Czyli jednak coś się zmieniło.
17: To ogromnie się dużo zmieniło.
16: Ale czego zabrakło w tym czasie, w czasie tych 20 lat, jak pani patrzy, w zmienianiu ochrony zdrowia? Zabrakło jakiejś determinacji politykom, żeby ten system poukładać od nowa?
17: No to jest już taka maniera polityczna, że która partia polityczna nie przychodzi do władzy, to ma swoje pomysły, tak? I być może te czteroletnie kadencje, które nam się tutaj wszystkim przydarzają, to jest taka fala, tak? I zwykle, rzadko kiedy jest tak, że ta sama partia będzie rządziła drugie 4 lata, więc w perspektywie 4-letniej, proszę mi wierzyć, niewiele da się dobrego zrobić w ochronie zdrowia, na pewno nie stworzyć nowy system. Oczywiście ja marzę o tym, żeby nareszcie u władzy była jakaś partia, która przyjdzie z gotowym programem takim na wejście, tak? Dopracowanym, opracowanym, wcześniej wydyskutowanym, bo 4 lata to jest na wszystko za krótko. No a to, że my się na zdrowiu znamy wszyscy jako obywatele, bo każdego z nas to dotyczy i każdy ma swoje zdanie na ten temat, jest naprawdę bardzo trudnym obszarem do tego, żeby ludzi zadowolić.
16: Po aferze w Szpitalu Południowym wszyscy się znamy na zdrowiu, to jest oczywiste i na szpitalach tak. Też. Pytanie, czy ten impuls to będzie ten moment, kiedy rzeczywiście wszyscy będą chcieli zmiany? Na przykład, czy lekarze otworzą się na to, żeby te zmiany rzeczywiście się dokonały?
17: To jest jedyny moment. Otworzyło się to okienko, które nie będzie długo otwarte tą nie tylko aferą w Szpitalu Południowym, tylko całym problemem wokół wynagrodzeń w ochronie zdrowia i nie dotyczy to tylko lekarzy, bo naprawdę są grupy inne zawodowe, które też znakomicie zarabiają. Więc mam szczerą nadzieję, że to zostanie szybko wykorzystane i konstruktywnie i że my się też jako lekarze, jako korporacje zawodowe uderzymy w pierś i zaczniemy przejrzyście, klarownie wydawać publiczne pieniądze, albo też je konsumować, tak? Bo to od 2 stron zależy.
16: Tak? A jak bardzo afera w Szpitalu Południowym wpłynęła na atmosferę? Na przykład w pani szpitalu. Lekarze są wkurzeni?
17: No tak, oczywiście, że są wkurzeni, ale głównie...
16: Ale na co?
17: Głównie wkurzeni na to, że dzieje się jakaś patologia w jednym szpitalu, a we wszystkich się robi na przykład kontrole, które bardzo utrudniają codzienną pracę, dezorganizują i jakaś kolejna afera, to mamy taki system nadzorczy pod hasłem, to my też u was skontrolujemy, czy jest dobrze, czy jest
16: no
17: źle.
16: No bo miasto zapowiedziało, że wszystkie szpitale warszawskie będą skontrolowane.
17: Tak, i z tego powodu lekarze sobie krzywdują, nie tylko lekarze, bo to jest wyjątkowe utrudnienie.
16: A pacjenci patrzą na was inaczej niż wcześniej?
17: Nie, ja myślę, że z nadzieją. Pacjenci myślę, że z nadzieją i patrzą na to, że może nareszcie coś się stanie. I ja za to bardzo trzymam kciuki.
16: Dr. House, chirurdzy czy The Pitt, pani dyrektor?
17: Pan Dr. House.
16: A, chyba, że jednak Leśna Góra.
17: Nie, Dr. House.
16: Ale to ogląda pani seriale medyczne?
17: Oglądam, ale bo nie jestem ich fanką, ale czasami oglądam.
16: Ale jak pani ogląda...
17: Mam jeden serial medyczny w swoim życiu no od
16: tak,
17: lat, więc...
16: Dlatego się zastanawiam, czy jest jeszcze ochota na to, żeby patrzeć na tę rzeczywistość
17: mniejsza,
16: w innym szpitalu.
17: Mniejsza, ale staram się porównywać, tak? Bo też z dobrych wzorców i dobrych praktyk i dobrych manier trzeba korzystać.
16: Stawia pani diagnozy razem z doktorem House'em?
17: Jasne,
16: pani to ogląda?
17: Jasne, to jest głównie zabawa.
16: Wciąż zabawa.
17: Tak, ciągle taka pozytywna zabawa.
16: Dyrektorka Szpitala Bielańskiego w Warszawie, dr Dorota Gałczyńska-Zych. Bardzo dziękuję za spotkanie.
17: Dziękuję bardzo.
16: Marcin Zaborski, kłaniam się, do zobaczenia.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Co najmniej 5 eksplozji dało się słyszeć po północy w Kijowie. Władze poinformowały mieszkańców ukraińskiej stolicy o rosyjskim ataku rakietowym i wezwały ich do pozostawania w bezpiecznych schronach. Według wstępnych informacji kilka budynków niemieszkalnych zostało uszkodzonych, a w jednym, mieszczącym biura, wybuchł pożar. Kijów jest od czerwca celem zmasowanych rosyjskich ataków, wykonywanych coraz większą liczbą rakiet samosterujących i rakiet balistycznych, które są zbyt szybkie do przechwycenia i zniszczenia. Podczas ataku w nocy z 1 na 2 lipca zginęło 30 osób. Atak na policjantów na stacji metra na warszawskim Ursynowie. Czterech mundurowych zostało rannych po tym, jak rzucił się na nich 29-latek uzbrojony w maczetę i kastet. To na szczęście nie groźne obrażenia, nie ma zagrożenia życia. Najpierw mężczyzna zaatakował jeszcze przed stacją metra funkcjonariusza z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który po cywilnego szedł na służbę. Potem nastąpił kolejny atak już na stacji metra, kiedy był zatrzymywany przez policjantów z prewencji warszawskiego Ursynowa. 29-latek był bardzo agresywny, mówi Radiu Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Mężczyzna nie wykonywał poleceń tych wezwań właśnie naszych policjantów, atakował dalej naszych funkcjonariuszy.
0: Podczas zatrzymania mężczyzna miał krzyczeć, że jest prześladowany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-latek odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy i ich znieważenie. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie 63-latek, podejrzany o brutalny gwałt na młodej kobiecie w jednym z mieszkań na Górniaku w Łodzi. Kobieta trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami, jej życia nie udało się uratować. Osierociła 7-letnią córkę. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w minioną sobotę. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: 30-latka przyjechała razem z córką swojego oprawcy do jego mieszkania, gdy córka mężczyzny wyszła. 63-latek wykorzystał fakt, że kobieta była pijana i brutalnie ją zgwałcił. Kobieta dzień później trafiła do szpitala, gdzie zmarła, mówił mi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne.
2: Sprawca usłyszał zarzuty, za które groził mu do 8 lat więzienia. Przyznał się do zgwałcenia kobiety. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Zarzuty mogą się zmienić, to będzie zależało od wyników badań. Lekarze oskarżają dyrekcję Szpitala Klinicznego w Zabrzu o kłamstwo w sprawie kryzysu wokół Nowego Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej. Mówiliśmy w Radiu Z, że zespół specjalistów guza mózgu rozwiązał umowy, bo jak twierdzi, nowy ośrodek nie zapewnia bezpiecznego leczenia. Dyrekcja odpowiada, że lekarzom chodzi głównie o pieniądze. W tle tego konfliktu są rodzice i ich ciężko chore dzieci, które zostały bez opieki. O ciągu dalszym tego sporu nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Lekarze stanowczo odrzucają zarzuty dyrekcji szpitala w Zabrzu. Podkreślają, że od ponad półtora roku ostrzegali przed problemami organizacyjnymi, a decyzję o odejściu poprzedziły wielomiesięczne próby rozmów. Zapewniają, że ich priorytetem było bezpieczeństwo dzieci, a nie kwestia płac czy przywilejów pracowniczych. Tymczasem Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej apeluje do lekarzy i władz szpitala o pilne działanie naprawcze, uspokojenie sytuacji i zagwarantowanie pacjentom ciągłości bezpiecznego leczenia, czyli po prostu o dogadanie się. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Rodzice czekają też na wyznaczenie terminu rozmów z Ministerstwem Zdrowia, które zapowiedziało pomoc w rozwiązaniu tego kryzysu. Rząd reaguje w sprawie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Decyzja u belgijskiego sądu, nie ma ona dostępu do konta. Środki zostały zamrożone z powodu sporu koncernu Pfizer z Polską. Amerykański gigant farmaceutyczny domaga się odebrania szczepionek na COVID i zapłaty za nie 5,5 miliarda złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że są zabezpieczone pieniądze dla PAŻP-u. Przygotowywana jest również apelacja od decyzji sądu, dodaje minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Przede wszystkim chciałbym uspokoić wszystkich tych, którzy martwią się o ciągłość ruchu lotniczego i żeglugi powietrznej. Ona jest zabezpieczona. Na pewno środki się znajdą. Ministerstwo Finansów zabezpieczy tego typu środki.
0: Agencja została odcięta od 80% swoich przychodów z tytułu opłat transferowych wnoszonych przez linie lotnicze. Słowiński Park Narodowy kończy z kontrowersyjnym zakazem wjazdu dla rowerów na drogę do ruchomych wydm. Wprowadzone przed sezonem regulacje oburzyły wiele osób, bo dyrekcja parku jednocześnie zezwoliła na to, by tą drogą jeździły meleksy. Ostatecznie burmistrz Łeby przekonała gospodarzy wydm do zmiany zdania. O szczegółach Maciej Bąk.
6: Zakaz wjazdu rowerów na dwukilometrową drogę od wyrzutni rakiet w Rąbce do Wydmy Łąckiej wprowadzono ze względów bezpieczeństwa. Słowiński Park Narodowy tłumaczył, że chodzi tam latem tak dużo pieszych, że na jednoślady nie ma już miejsca. I może byłoby to logiczne, gdyby nie to, że po trasie jak gdyby nigdy nic dalej mogły kursować meleksy, kasujące nawet kilkadziesiąt złotych za przejazd z Łeby. Burmistrz miasteczka usłyszała oburzenie turystów, poprosiła dyrektora parku o spotkanie i przekonała go do zmiany zdania. Rowery więc są znowu mile widziane.
0: Słowiński Park Narodowy ostrzega jednak, że przy ruchomych wydmach nie ma wielu stojaków. Może się więc okazać, że po dotarciu do celu nie będzie można przypiąć roweru. Nad morzem pogoda kapryśna, za to w Karkonoszach warunki dochodzenia po szlaku wręcz idealne. Tylko turystów jest jak na lekarstwo. W Szklarskiej Porębie obłożenie w hotelach jest na poziomie 70%, a w pensjonatach jeszcze mniej. Ci, którzy wybrali się na wypoczynek do Jeleniej Góry, chwalą sobie spokój.
7: Jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
8: Lady basen, wszystko co się da.
9: O, po górkach pochodzisz?
7: Tak, 21 kilometrów zrobiliśmy.
10: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
9: Nóżki bolą?
10: Bardzo bolą.
11: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto.
12: Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
0: Z turystami rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Według branży turystycznej rezerwacji w Karkonoszach przybywa. Szczyt sezonu zwykle zaczyna się od drugiej połowy lipca.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
14: A razem z nami posłanka Joanna Mucha z Komisji Zdrowia w Sejmie, bo o zdrowie między innymi dziś pytamy. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Na początek krótka piłka jak zawsze, konkretne pytanie. Czy rząd da radę zreformować szpitale? Tak czy nie?
15: Nie.
14: Tak odpowiada nasz gość. Zobaczmy, co na to słuchacze.
15: Ale to nie
14: sonda
15: jest tylko
14: na
15: kwestia ZPL. Reformy szpitali.
14: Już tak. O tym rozmawiamy. Sonda na Radio ZPL już ruszyła. Gdyby przyszedł do pani dzisiaj premier i powiedział, jest super ważna misja, proszę pokierować Ministerstwem Zdrowia. Bierze pani tę robotę?
15: To było zawsze moje największe marzenie, ale to jest marzenie tego typu, które kiedy się spełniają, to człowiek żałuje, że się spełniają.
14: Więc magister zarządzania, doktor od ekonomii zdrowia, jeszcze studia podyplomowe z ekonomiki zdrowia.
15: Tak jest.
14: W papierach wszystko się zgadza.
15: W papierach wszystko się zgadza. To jest misja samobójcza. Gdyby pan premier mnie do takiej misji powołał, nie uchylałabym się, natomiast nie sądzę, żeby taki scenariusz miał się zdarzyć.
14: Ale myśli pani, że na nieco ponad rok przed wyborami da się wypracować rozwiązania, omówić je z lekarzami, wynegocjować i wprowadzić w życie, żeby coś się naprawdę zmieniło?
15: W ciągu roku można właśnie wypracować kierunki i przekonać do nich różnych interesariuszy, natomiast w ciągu roku pacjenci nie odczują poprawy. Ja myślę, że realną poprawę pacjenci są w stanie odczuć po 3 latach takiej dobrej, naprawdę bardzo gęstej, bardzo intensywnej reformy. Czyli straciliśmy. Te 2,5 roku straciliśmy.
14: Mówi pani jak Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy w Sejmie. 2 lata w służbie zdrowia zostały zmarnowane. Od początku mówiliśmy, że trzeba zacząć na początku kadencji. Uważam, że jesteśmy w grubym niedoczasie. Czyli rząd zmarnował 2,5 roku rządzenia?
15: Spójrzmy tylko na te wynagrodzenia lekarzy, bo naprawdę wszyscy o nich wiedzieli. Pani ministra Leszczyna przygotowała przecież ustawę o tym, żeby właśnie te kominy płacowe zlikwidować.
14: I ministra Leszczyna wiedziała, że jest taka patologia?
15: Ale rzeczywiście, że tak.
14: I nic z tym nie zrobiła.
15: Natomiast pani ministra, dzisiejsza ministra zdrowia, pani Jolanta Sobierańska-Grenda, przecież ona jest specjalistką od szpitalnictwa właśnie. Ona sama,
14: z tego systemu.
15: Dokładnie, ona sama konsolidowała szpitale. Jeśli ktoś mi powie, że ona nie wiedziała, jakie są wynagrodzenia w szpitalach, to sorry, ale to jest po prostu nieprawda. Więc trzeba było wkurzyć się, ja mówię o panu premierze, trochę wcześniej i trzeba było naprawdę postawić tę sprawę jako jeden z tematów, a to jest jeden z 10-15 kilku grubych tematów, które trzeba wziąć na ruszt natychmiast.
14: I dowiadujemy się dzień po dniu czegoś zupełnie nowego. Na przykład, najnowszy
15: będziemy
14: przykład.
15: Będziemy się dowiadywać.
14: Prawie 1 800 000 złotych, tyle w rok zarobił lekarz zatrudniony w powiatowym szpitalu w Braniewie. Interia i Polsat News podały, że w jednym miesiącu medyk rozliczył ponad 1000 godzin pracy, w czasie, gdy miesiąc ma maksymalnie 744 godziny.
15: W Kaliszu, jeśli dobrze sobie przypominam, było 4 lekarzy, którzy zarobili łącznie 10 milionów w ciągu roku i to było dokładnie tyle, ile szpital miał zadłużenia. To są naprawdę sytuacje, które nie są pojedyncze czy wyjątkowe, tylko raczej są pewnego rodzaju systemowe.
14: I słyszy pani hasło, z lekarzami nikt nie wygrał. Tak mówi szef Izby Lekarskiej. Teraz rząd wygra?
15: Zdecydowana większość lekarzy też nie pochwala tego typu sytuacji, żeby były takie kominy płacowe. Oni też wiedzą, że są nieprawidłowości i chcą doprowadzić do tego, żeby te nieprawidłowości wyeliminować, dlatego że to ich wszystkich obciąża. Tylko gdzie są te nieprawidłowości, to my jeszcze tutaj w tej rozmowie tego nie powiedzieliśmy.
14: Gdzie jest klucz do sukcesu dzisiaj? Jak pani patrzy na te propozycje Ministerstwa Zdrowia, tam jest rozwiązanie, które jest kluczem?
15: Nie, te rozwiązania idą w dobrym kierunku, natomiast one są... To są złe propozycje, one nie rozwiążą problemu, one mogą
14: idą pochłonić. W dobrym kierunku, ale złe propozycje.
15: My musimy pozbyć się kominów płacowych, musimy sprawić, że praca lekarzy będzie rejestrowana, nie będzie możliwa bilokacja, musimy dokładniej sprawdzać tę pracę i to jest kierunek, który obrała pani ministra. Natomiast zaproponowane propozycje nie przyniosą niczego dobrego systemowi. Jeśli ktoś chce zatrudnić lekarza na czas pracy i płacić mu za czas pracy, to w tym czasie pracy ten lekarz wykona mniej procedur medycznych. A jak wykona mniej procedur medycznych, to zwiększą się kolejki albo pacjenci pójdą, albo lub i pacjenci pójdą do sektora prywatnego.
14: Czyli pacjenci stracą
15: ależ
14: na tych
15: oczywiście,
14: propozycjach.
15: Znaczy system cały straci, ale jest jeszcze drugi element, który jest niezwykle istotny, bo te procedury, które są dzisiaj sprawozdawane, szczególnie w szpitalnictwie, NFZ nie pilnuje, czy dokładnie rzeczywiście ta procedura została wykonana, czy jak jakaś tańsza i prosta.
14: I słyszy pani, że mają być kontrole, jeszcze bardziej zaawansowane niż do tej
15: pory. NFZ nie kontroluje też zupełnie podstawowej kwestii, czyli czy ta procedura była potrzebna pacjentowi. Bo ja mam dzisiaj całe mnóstwo informacji z sektora, że proponuje się procedury, które nie są niezbędne, które są naddatkowe i które mogą wręcz szkodzić pacjentowi. Więc to są te dwie rzeczy, gdzie po prostu NFZ musi zacząć działać.
14: Pani poseł, Ryszard Petru zapowiada, że przychodzi do ofensywy, buduje nową partię. Zaprosił panią na pokład?
15: My jesteśmy w ciągłym kontakcie z Ryszardem, ale ja od czasu wyborów w naszej partii Polsce 2050 mówiłam, że żaden nowy projekt się nie uda i że nie jestem za tym, żeby tworzyć nowy projekt.
14: Nie uda się, bo wyborcom niepotrzebna jest już dzisiaj żadna nowa partia?
15: Nie uda się, bo jeśli mieliśmy projekt Polska 2050, który się składał z dwóch elementów, takiego bardziej społecznego i takiego bardziej liberalnego, to on był jedynym projektem, który na scenie politycznej mógł zaistnieć. Jeśli teraz to się podzieliło na dwie części, żaden z tych projektów nie ma szans.
14: Ale jeszcze niedawno mówiła pani tak, naród potrzebuje partii centrum, partii dla normalsów, ale ja dzisiaj na polskiej scenie politycznej takiej partii nie widzę. No to
15: dlatego,
14: może właśnie Petru proponuje teraz taką partię.
15: Dlatego, że to musi być partia, która oddycha dwoma płucami, właśnie i tym społecznym, i tym liberalnym. W momencie, w którym te dwie partie tworzą dwa oddzielne projekty polityczne, żaden z nich nie zadziała, żaden z nich nie wyjdzie.
14: Ryszard Petru mówi, to będzie partia do bólu gospodarczo-pragmatyczna, antyksenofobiczna i proeuropejska.
15: Tak, i sam mówię o tym, że chcę zbudować taką konfederację light i to rzeczywiście jest na naszej scenie politycznej potrzebne.
14: I to jest
15: z tym,
14: do zrobienia?
15: Że...
14: Petru może złowić nie, tych wyborców konfederacji?
15: Część złowi, ale moim zdaniem to nie jest projekt, który ma szansę zagnieździć się na polskiej scenie politycznej i przekroczyć próg wyborczy.
14: Ale myśli pani, że ta konfederacja light ostatecznie pójdzie do wyborów z list Koalicji Obywatelskiej?
15: Myślę, że są takie starania już dzisiaj czynione, żeby rzeczywiście ludzie, którzy są związani z tym środowiskiem, znaleźć się na listach koalicji.
14: Ale pani stoi z boku i zakłada, że nie ma pani już planów politycznych na najbliższą przyszłość.
15: To jest mój bazowy scenariusz.
14: Bazowy scenariusz. Z uśmiechem na twarzy.
15: W październiku, tak, można się bardzo, bardzo naprawdę cieszyć po 20 latach służby dla kraju, że ten czas służby się kończy.
14: W październiku przyszłego roku.
15: Tak, czyli wtedy, kiedy kończy się kadencja.
14: A gdyby Szymon Hołownia odzyskał wpływy w Polsce 2050, mógłby panią zatrzymać w polityce?
15: Nie, Szymon niestety zawiódł moje zaufanie i zaufanie bardzo wielu osób i ja powtórnie nie byłabym w stanie mu zaufać.
14: No, dziennik Gazeta Prawna pisał ostatnio, że Hołownia chce odzyskać inicjatywę, a Polska Agencja Prasowa donosiła, że Hołownia chce być szefem klubu parlamentarnego Polski 2050.
15: Dokonuję takich prób, mam kontakt z ludźmi z Polski 2050. Jeszcze raz powiem, żaden z tych projektów nie jest projektem politycznym, który mógłby zaistnieć na scenie politycznej i pozostać na tej scenie politycznej.
14: Pani poseł, Ryszard Petru mówi, że potrzebna jest głęboka rekonstrukcja rządu, bo tak się wygrywa wybory. Tędy droga?
15: Ja nie rozumiem tego rządu, panie redaktorze.
14: Co to znaczy?
15: To znaczy, że poza naprawdę nielicznymi wyjątkami funkcje sprawują ludzie, którzy ani nie mieli przygotowania, ani nie mieli koncepcji na to, w jaki sposób reformować swoje dziedziny.
14: Kto ich wybrał?
15: Wybrał ich pan premier.
14: Nie, natomiast koalicjanci wskazywali kandydatów
15: tak,
14: na ministrów.
15: I ja naprawdę nie rozumiem bardzo wielu z tych nominacji, a dzisiaj mam wręcz wrażenie, że ten rząd działa trochę na zasadzie, może nie sam rząd w sensie kadry ministrów, wiceministrów, ale niżej, kiedy schodzimy już do kadry urzędniczej, że działa trochę na zasadzie strajku włoskiego, bo tam się po prostu wszystko zatrzymało, Polska stanęła.
14: Ale problemem są konkretne osoby w rządzie, czy problem jest w ogóle gdzie indziej, nie w personaliach?
15: Problem jest w niezarysowaniu żadnej strategii. To pierwsze moje wykształcenie, o którym pan mówił, zarządzanie, to jest zarządzanie strategiczne. My nie mamy strategii w tej chwili dla Polski. Poza tym, że mamy naprawdę bardzo dobrą strategię, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to cała reszta reformy naszego kraju zupełnie się zatrzymała.
14: Donald Tusk tego nie widzi?
15: Ja dlatego mówię, że ja tego nie rozumiem. Zatrzymały się wszystkie mechanizmy kontrolne, więc nie mamy dzisiaj, czy to jest prokuratura, czy to jest sąd, czy to jest właśnie NFZ, który nie kontroluje lekarzy. Mam takie poczucie, że Polska stanęła.
14: To my na chwilę też stajemy, bo za chwilę przeniesiemy się do internetu, ale zanim jeszcze krótka piłka, po raz drugi trzy pytania na koniec tej części naszej rozmowy. Obecna koalicja przegra wybory przez Szpital Południowy, tak czy nie?
15: Nie. Myślę, że wygra. Mimo wszystko.
14: Rafał Trzaskowski osłabia Koalicję Obywatelską, tak czy nie?
15: Uchylam się od tej odpowiedzi.
14: Dlaczego?
15: Dlatego, że nie chcę jakby uderzać w Rafała Trzaskowskiego.
14: Czyli brak odpowiedzi jest jednak dość jednoznaczną odpowiedzią. Polska 2050 wejdzie do kolejnego Sejmu, tak czy nie?
15: Myślę, że nie.
14: W naszej sondzie pytaliśmy, czy rząd da radę zreformować szpitale. Brak wiary w narodzie. 22% odpowiedzi tak, 78% odpowiedzi nie. Tak wyglądają wyniki sondy. Pokazujemy je na radioz.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy.
13: To jest gość Radia Z.
14: A żałuje pani wstąpienia do Polski 2050?
15: Nie, nie żałuję, dlatego że na tym etapie, kiedy ta partia była tworzona, ona naprawdę miała szansę zaistnieć i rzeczywiście w kolejnej kadencji zbudować sobie pozycję. Natomiast po prostu kilka osób popełniło bardzo istotne błędy i dlatego to się nie udało.
14: I nie żałuje pani wyjścia z Polski 2050?
15: Nie, nie żałuję. Ja przypomnę i mówiłam o tym w wielu wywiadach, że wtedy, kiedy wyszłam z Platformy Obywatelskiej, naprawdę miałam zamiar już jakby pójść na rynek do pracy zajmować się po prostu innymi tematami, więc dałam szansę Polsce 2050, to jest dodatkowa kadencja, którą byłam w Sejmie, ale niestety nie wierzę już w ten projekt.
14: No to pisząc o rekonstrukcji, dziennik Gazeta Prawna donosi tak. Premier przygotowuje zmiany w gabinecie, a w kuluarach pojawiają się spekulacje, że najchętniej zerwałby współpracę z szefową Polski 2050. Pani bywa w tych kuluarach. To właśnie tam słychać?
15: Od dawna. Nie od dzisiaj, nie od tygodnia, nie od miesiąca. Natomiast w tym temacie akurat bieg zdarzeń może być dość zaskakujący. Więcej nie mogę powiedzieć, bo to są moje jakby źródła informacji, o których nie mogę szerzej opowiadać.
14: Szymon Hołownia pomoże premierowi Tuskowi w tej sprawie i doprowadzi do tego, że on znajdzie się w rządzie zamiast Katarzyny Pełczyńskiej
15: Nałęcz? Szymon Hołownia jest na pewno znacznie bardziej koncyliacyjny niż Katarzyna Pełczyńska Nałęcz i naprawdę bardziej chce działać na rzecz koalicji. Z tym, że pamiętajmy, bo to jest prawda, o czym mówi Katarzyna Pełczyńska Nałęcz, że ta koalicja nie działa. Znaczy nie ma spotkań koalicyjnych, nie ma uzgodnień koalicyjnych. Czy pan widział, żeby przy tym planie dotyczącym reformy zdrowia odbyło się jakiekolwiek spotkanie koalicyjne?
14: W tym tygodniu było spotkanie koalicyjne, czytałem w mediach.
15: Jakiekolwiek ustalenia dotyczące tego, jakie kierunki reformy?
14: Tego
15: ja tego przegapiłam,
14: nie wiemy,
15: te informacje.
14: Co jest efektem
15: tego
14: spotkania.
15: Natomiast mam wrażenie, że tu jest, że to nie jest, że to jest koalicja tylko na poziomie, czy w tym momencie, kiedy trzeba głos oddawać w Sejmie, nigdzie więcej.
14: No dobrze, ale powiedziała pani przed chwilą, że ta koalicja jednak wygra następne wybory. I tak. To jest o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno mówiła pani, że Donald Tusk nie doprowadzi Koalicji Obywatelskiej do zwycięstwa
15: w wyborach.
14: Wie pan,
15: co jest moim zdaniem... Tak, zmieniło się. Zmienił to program Safe. W moim przekonaniu program Safe, absolutnie niewiarygodny sukces polskiego rządu, sprawi, że moim zdaniem na dzisiaj, jeśli to nie zostanie zaprzepaszczone, bo jest wiele sposobów na to, żeby to zaprzepaścić, da temu rządowi te głosy, które są potrzebne do tego, żeby wygrać.
14: Czyli mówi pani dzisiaj inaczej niż w październiku. Dzisiaj pani mówi, Tusk poprowadzi Koalicję Obywatelską do zwycięstwa.
15: W październiku nie było Safe, więc wydaje mi się, że na tym projekcie rzeczywiście można zbudować zwycięstwo.
14: A jest w ogóle w Koalicji Obywatelskiej ktoś inny, ktoś lepszy od Tuska, kto mógłby dać zwycięstwo tej partii w wyborach?
15: Nie odpowiem na takie pytanie, dlatego że polityk musi sobie wygryźć zwycięstwo i miejsce na scenie politycznej, więc tu nie ma wskazywania paluchem, kto mógłby zamiast Donalda Tuska poprowadzić dzisiaj koalicję. Natomiast
14: pytanie, czy pani widzi kogoś takiego, komu się chce gryźć?
15: Widzę. Zupełnie pojedyncza osoba, ale widzę. Natomiast dzisiaj sytuacja jest taka, jaka jest. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Ja nie rozumiem, dlaczego ten rząd traci czas, jeśli chodzi o reformowanie Polski, reformowanie nas wewnątrz. Bo samo bezpieczeństwo to nie jest naprawdę wszystko.
14: No to Polska 2050 organizuje w najbliższy wtorek okrągły stół dla ochrony zdrowia. Dostała pani zaproszenie?
15: Nie, nie dostałam zaproszenia. Jeśli dostanę, to chętnie pójdę na ten stół. To przygotowuje Wioleta Tomczak, posłanka, która jest naprawdę bardzo dobrą specjalistką. Ona jest, ma wykształcenie ze zdrowia publicznego. Świetna dziewczyna. No,
14: czytam, że zaproszono m.in. ministra zdrowia, ośrodek prezydencki, przedstawicieli klubów parlamentarnych, a także ekspertów. Ale zastanawiam się, bo to nie pierwszy okrągły stół, jeśli rzeczywiście się odbędzie, czy takie rozmowy mogą dać coś więcej niż tylko wspólne zdjęcie i poczucie, że rzeczywiście coś się wydarzyło.
15: Nie mam poczucia, że tego typu inicjatywy przynoszą jakąkolwiek zmianę. Nie ma wspólnej strategii koalicji, nie ma w ogóle strategii na reformę opieki zdrowotnej.
14: No bo każda partia ma swój pomysł, swoją ustawę napisała.
15: Ale wie pan, ja Lewica, chodzę w tej chwili PSL. Po mediach i błagam o to, żeby nie rzucać systemem o ścianę. Naprawdę, bo jeśli ktoś dzisiaj proponuje, żeby zamiast systemu składkowego przejść na budżetowy, albo żeby w jednej chwili zakazać połączenia systemu publicznego i prywatnego, to są tego typu rewolucje, które powodują rok chaosu, 2 lata chaosu, nie przynoszą naprawdę nic dobrego, przynoszą tylko skutki tego chaosu.
14: Te rewolucje idą dalej, na przykład pomysł zburzyć NFZ, podzielić go na osobne, odrębne, konkurujące ze sobą fundusze czy kasy chorych.
15: Dwa lata chaosu, żadnego uzysku. Proszę mi wierzyć, znaczy połączenie kas chorych w jeden NFZ tak naprawdę jakby sposób funkcjonowania jest bardzo podobny. Ten system potrzebuje kilkuset drobnych zmian. To jest tak, jakby się usiadło przed taką wielką tablicą, gdzie jest setki pokręteł i przekręcając jedno z tych pokręteł, wszystkie pozostałe też się zmieniają, bo ten system jest współzależny.
14: Jak miksowanie dźwięku.
15: Trochę
14: no to
15: tak.
14: Wśród tych kilkuset zmian, na przykład taka, szpitale powinny być tylko rządowe, nie samorządowe. Co pani na to?
15: Uważam, że szpitale powiatowe, które dzisiaj działają pod starostą, powinny być wszystkie funkcjonować pod wojewodą.
14: Czyli byłyby rządowe de facto.
15: Byłyby na innym poziomie samorządu,
14: co by to zmieniło?
15: Wymuszałoby też zmiany w ogóle w samym systemie samorządności. Co by to dało? Koordynację między szpitalami powiatowymi, które są na terenie danego województwa. Bo dzisiaj one dublują się i jeśli chodzi o oddziały, i jeśli chodzi o sprzęt, i jeśli chodzi o różnego rodzaju inwestycje.
14: No bo każdy starosta nie chce oddać tego, co ma u siebie, no bo dlaczego miałby oddawać?
15: Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przerosty zatrudnienia, które są w szpitalach powiatowych, które wynikają z politycznych względów, nie boję się tego powiedzieć, to też mogłoby zostać zlikwidowane.
14: A może trzeba skorzystać z pani pomysłu, z tytułu doktoratu sprzed lat, racjonalizacja publicznej służby zdrowia w Polsce poprzez system dopłat pacjentów do usług medycznych.
15: Ja w tym, dlatego zajęłam się dopłatami w 2004 roku bodaj, kiedy zaczęłam się interesować systemem, bo byłam bardzo przeciwna dopłatom. I z mojego doktoratu, z moich badań, bo ja przeprowadziłam naprawdę bardzo szerokie badania, wynikło, że dopłaty, jeśli się uwzględni koszt administracyjny, nie są dobre dla systemu. Nie są dobre dla systemu.
14: Czyli nie naprawią tego systemu.
15: Nie naprawią tego systemu, dlatego że dopłaty jakby w teorii ekonomii wywołują jeden efekt w postaci takiej, że nie nadużywamy danej usługi, która jest darmowa, natomiast wywołują jeszcze jeden efekt, czyli opóźniają pójście do lekarza. A opóźnienie pójścia do lekarza...
14: Dlaczego?
15: Dlatego, że jeśli ktoś ma zapłacić na przykład nie tylko za siebie, ale też za dzieci, to może się zastanowi, a może za tydzień jak pójdę, znaczy, a może wyzdrowieje w międzyczasie. Jak pójdzie tydzień później, to jego choroba, czy miesiąc później, czy dwa miesiące później, jego choroba jest bardziej zaawansowana i jest droższa.
14: A pojawia się jeszcze jeden pomysł, żeby opłata była za te wizyty, z których nie skorzystałem, chociaż się umówiłem. Nie przyszedłem, płacę.
15: Najpierw zacznijmy od tego, żeby ucyfrowić to umawianie się na nasze wizyty. Jeśli wtedy będziemy mieli system, który informuje, który przypomina SMS-owo o tych wizytach, a w takie systemy już w wielu miejscach istnieją, to dopiero wtedy myślmy o dalszych jakby krokach.
14: No słyszymy, że będzie e-kolejka, że będzie e-rejestracja. Co ciekawe,
15: ona już jest.
14: Tak, w niektórych obszarach.
15: W endoprotezach.
14: Tak, ale wiemy, że ta e-kolejka, czy rejestracja na operację ma być dopiero w zasadzie po wyborach w pełni funkcjonująca. I Adrian Zandberg komentuje, im się chyba naprawdę znudziło rządzenie.
15: To jest trudny system. Moim zdaniem 4 lata rządzenia absolutnie powinny wystarczyć do tego, żeby przygotować ten system. Tylko proszę pamiętać, że to też nie jest czarodziejska różdżka, która wszystko załatwi. Dlatego, że pacjent, który jest zapisany do kolejki, lekarz powiedziałby, może się zaostrzyć. Czyli może być niezbędna interwencja, która jest szybsza.
14: Czyli w którymś momencie musi być przeniesiony w tej kolejce na górę.
15: I to też jest pewnego rodzaju kontinuum. To nie jest tak, że to zaostrzenie jest jakby takim pstryczkiem on lub off.
14: Chce pani powiedzieć, że będą politycy na przykład przychodzili, żeby ich przysunąć w kolejce i wtedy że zaostrzyło im się, proszę bardzo,
15: wchodzi pan bez kolejki. Chcę powiedzieć, że to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów naszego systemu, bo to jest na pewno krok w absolutnie dobrym kierunku, natomiast nie rozwiąże wszystkich problemów systemu.
14: Jeśli pani poseł Prawo i Sprawiedliwość mówi dzisiaj, podniesiemy drugi próg podatkowy do 180 tysięcy złotych, jeśli wygramy wybory, to rząd może sobie pozwolić dzisiaj na to, żeby nie podnieść tego progu przed wyborami, choćby do 140 tysięcy?
15: Mnie drażni w sposób absolutnie niewiarygodny ta debata o tym, żeby podnieść progi. Czyli podniesiemy w tej chwili drugi próg, spowodujemy, że do czasu, kiedy inflacja znowu nie urośnie, to problem, który dzisiaj mamy u określonej grupy ludzi, przesunie się na trochę wyższą grupę ludzi. Nasz system podatkowy jest jednym z najgorszych w krajach OECD, jednym z najgorszych w Unii Europejskiej. Może zaczniemy myśleć o nim całościowo, a nie tylko przenosząc problem z jednego miejsca na drugie miejsce.
14: Jak tu oboje siedzimy, wiemy, że jak zaczniemy myśleć całościowo, to my do emerytury nie doczekamy.
15: Były
14: pewnie
15: takie propozycje. W 2015 roku szliśmy jako Platforma Obywatelska z całościową propozycją zmiany systemu właśnie opodatkowania, właśnie progów wyborczych.
14: Super, tylko że tu i teraz jest problem i mówi o tym na przykład Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, od wielu tygodni powtarza, nie możemy zabijać klasy średniej. System podatkowy jest dramatycznie niesprawiedliwy, krzywdzi tych, którzy zarabiają średnio, na przykład nauczycieli, którzy wzięli dodatkowe godziny i de facto podatek im zjadł.
15: Dlatego proponuję rozwiązania prostackie, a nie rzeczywiście działające i nie rzeczywiście funkcjonujące.
14: Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje prostackie rozwiązanie problemu?
15: Tak samo jak pan prezydent, bo pan prezydent również proponuje bardzo podobne rozwiązanie. To nie są rozwiązania, które są jakby na nasz poziom rozwoju kraju. My naprawdę musimy zająć się tym trochę bardziej od dołu, od całościowo, systemowo.
14: Pytanie tylko, czy wyborcy nie oczekują tego prostackiego rozwiązania, to jedno, a drugie, czy jeśli go nie będzie, to Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej zagra znaną dobrze płytą. Pieniędzy nie ma i nie będzie.
15: My będziemy przypominać, że spełnienie tego typu obietnic ze strony Prawa i Sprawiedliwości oznacza jedno. Gigantyczną inflację. Bo oni tylko wtedy są w stanie spełnić tego typu obietnice.
14: A gdyby miała pani dzisiaj wytłumaczyć potencjalnemu wyborcy, dlaczego miałby zagłosować na was, w sensie waszą stronę demokratyczną, a nie stronę, która rządziła wcześniej, to co pani powie?
15: Powiem, że kolejne rządy prawicy to już jest zabetonowanie polskiej sceny politycznej na 20 lat, tak jak to było na Węgrzech. Bo oni nie cofną się naprawdę już przed niczym i to nie jest zatrzymanie Polski, tak jak dzisiaj się dzieje, tylko cofnięcie Polski o kilka dekad i w moim przekonaniu w konsekwencji też wyprowadzenie z Unii Europejskiej.
14: Pani poseł, Sejm szykuje się do wybrania nowego rzecznika praw obywatelskich. To za chwilę się będzie działo na Wiejskiej. Będą publiczne przesłuchania kandydatów. Adam Borowski, Sylwia Gregorczyk-Abram. Zgłoszona jest ona przez Koalicję Obywatelską. Politycy PiSu mówią, że Sylwia Gregorczyk-Abram była powiązana z grupą Wejście, na której omawiano przejęcie, odbicie mediów publicznych. Czy w czasie przesłuchania w Sejmie zapyta pani kandydatkę, czy to prawda?
15: Ja bardzo cenię Sylwię Gregorczyk-Abram, która walczyła o polską praworządność. I to nie jest związane z żadną sceną, stroną, jakby z żadną partią na scenie politycznej. To była walka o praworządność, o to, żebyśmy właśnie między innymi zostali w Unii Europejskiej. Sprawy tej grupy nie znam, więc...
14: Ta dyskusja trwa od wielu miesięcy.
15: Ona zostanie zapewne zapytana
14: przez... Czy dla pani to jest ważne? Czy Sylwia Gregorczyk-Abram miała związek z przejmowaniem mediów publicznych w czasie rządów?
15: Nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Jeśli zostanie zapytana i odpowie na to pytanie, zapewne odpowie na to pytanie, będę miała szansę wyrobić sobie na ten temat zdanie. Dzisiaj nie mam zdania.
14: Czy pani zapyta o to? Czy dla pani to jest ważne?
15: Myślę, że zostanie zapytana przez ludzi z prawej strony sceny politycznej.
14: Nie, no, ale pytanie jest takie, czy głosując nad kandydaturą, powinna mieć pani jasność w tej sprawie?
15: Powinna mieć jasność i wyrobię sobie wtedy zdanie na ten temat.
14: A jeśli to prawda, jeśli Sylwia Gregorczyk-Abram była w grupie Wejście, to pytanie, powinna być rzecznikiem praw obywatelskich?
15: To wtedy pytanie, czym ta grupa się zajmowała, na czym polegało jej jakby działanie. Ja naprawdę nic nie wiem na ten temat, więc trudno mi się odnieść.
14: To spójrzmy do pytań naszych słuchaczy, widzów, internautów. Pan Robert pyta panią, pani poseł. I stwierdza przy okazji, trochę szkoda, żeby tak pracowita i ambitna posłanka zrezygnowała z pracy w Sejmie. Czy możliwy jest pani powrót za jakiś czas do Polski 2050, w której moim zdaniem realizowała się pani na 100%?
15: Nie realizowałam się niestety na 100% i to moi koledzy wiedzą, jak to wyglądało. Bardzo dziękuję, bo to bardzo, bardzo pochlebna opinia i bardzo, bardzo miła. Ja w tej chwili jestem na etapie takim, w którym rzeczywiście rozpoczynam jakieś rozmowy dotyczące przyszłej pracy i powiem wprost, najbardziej na świecie chciałabym pracować w jakimś miejscu, gdzie nadal służyłabym Polsce. I ja po prostu kocham ten kraj i naprawdę uważam, że te 20 lat doświadczenia to jest coś, co jest warte tego, żeby tego użyć. I nawet gdybym miała dwie oferty, jedną z rynku, drugą pracę dla Polski, ale za mniejsze pieniądze, bo to zawsze będą mniejsze pieniądze, to wybiorę pracę dla Polski.
14: Z kim pani o tym rozmawia?
15: No są takie miejsca, gdzie jeszcze można tę moją wiedzę spożytkować.
14: No to może to jest kierunek, o który chodzi. 20. gospodarka świata, tak się podpisuje słuchacz, a pyta tak. Czy prawdą jest, że planuje pani start na prezydent miasta Lublin?
15: Nie mam takich planów. 20. gospodarka świata, ja wciąż powtarzam, jesteśmy 20. gospodarką świata we wszystkich wskaźnikach jakościowych dotyczących funkcjonowania naszego państwa. Jesteśmy w okolicach 40. miejsca. Coś tu się rozjechało.
14: Twarz Andrzeja. Dlaczego w proponowanych zmianach dotyczących służby zdrowia nie ma nic o nagminnym wystawianiu skierowań na badania, zabiegi opłacane z NFZ przez lekarzy podczas swojej prywatnej praktyki, pyta słuchacz.
15: To jest ten temat rozdzielenia prywatnego i publicznego systemu, który jest dobrym kierunkiem, ale to trzeba przygotować. To nie może być coś, co się zdarzy natychmiast, dlatego że wtedy spowodowałoby odpływ lekarzy do sektora prywatnego. Natomiast tak, oczywiście to trzeba uregulować i to jest jeden z tych elementów, których nie kontroluje NFZ.
14: No to pan Kolano pyta też o te pieniądze, bo pyta tak, jakie efekty przyniesie ograniczenie zarobków lekarzy zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia. czy nie obawia się pani, że doprowadzi do odpływu zabiegowców do sektora prywatnego i jeszcze bardziej zniechęci młodych medyków do wybierania specjalizacji o podwyższonym ryzyku zabiegowych na SOR?
15: Dwa efekty moim zdaniem, które zobaczę w szpitalnictwie, to jest spadek liczby procedur medycznych wykonywanych, bo tak jak mówiłam, jak lekarz pracuje na godzinę, to pracuje wolniej, po prostu wolniej. I drugi efekt, który jest bardzo niebezpieczny, odpływ lekarzy ze szpitali powiatowych, bo jeśli oni będą musieli jakby pokazywać swój czas pracy, to zrezygnują z pracy w szpitalu powiatowym. Efekt, rewolucja niekoordynowana przez nikogo, jeśli chodzi o szpitalnictwo powiatowe.
14: Tylko wiemy, że w tych szpitalach powiatowych są absurdalnie wysokie stawki płacone wielokrotnie, bo szefowie muszą ściągnąć tych lekarzy, więc
15: tylko
14: oferują
15: proszę,
14: im pieniądze.
15: Pomyślmy o tym w sposób systemowy. Mamy mapy potrzeb zdrowotnych, które są opracowywane na poziomie województwa, czyli mamy powiedziane, w którym miejscu, w jakim powiecie, w jakim mieście, jakiego typu usługi zdrowotne powinny być wykonywane, gdzie można dojechać, gdzie 30 kilometrów nie jest problemem, jeśli jest dobry transport medyczny, a gdzie to jest problematyczne. Jeśli będziemy zmieniać ten system, strukturę tego systemu w oparciu o te mapy potrzeb zdrowotnych, to dojedziemy do tego, że pacjent będzie miał bezpieczeństwo medyczne. Jeśli to będzie w wyniku jakiejś niekontrolowanej rewolucji, jak to się dzisiaj, mam wrażenie, zacznie dziać, to pacjenci tracą bezpieczeństwo.
14: To spójrzmy na to, co się będzie działo dzisiaj. Czego spodziewa się pani w czasie obchodów rocznicowych w Jedwabnem?
15: Jest wysyp różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez tą głęboko prawicową stronę, nie tylko związanych z Jedwabnem, ale też z rocznicą rzezi wołyńskiej.
14: Tak jest.
15: Mam jakieś wrażenie, że może dojść do różnego rodzaju czy prowokacji, czy przepychanek. Powiedziałam ostatnio, że nasza polityka historyczna zmieniła się w politykę histeryczną. O ile polityka historyczna powinna być czymś, co leczy rany, to w polityce histerycznej te rany się rozdrażnia. I dzisiaj prawa strona właśnie ma taki cel, żeby rozwibrować to nasze społeczeństwo, ten nasz naród. I uważam, że to jest naprawdę coś bardzo niebezpiecznego.
14: Politycy skrajnej prawicy rok temu zakłócali uroczystości w Jedwabnem i zaprzeczali, że zbrodni w Jedwabnem dokonali Polacy.
15: Zbrodnia w Jedwabnem jest bardzo dokładnie udokumentowana i myślę, że ktoś, kto nie jest w stanie przyznać się do własnych błędów albo do błędów własnego narodu, nie jest w stanie tych błędów naprawić. A przecież chodzi o to, żebyśmy byli i indywidualnie, i jako zbiorowość coraz lepsi, ale to musi być zbudowane na dobrej diagnozie, notabene rozmawialiśmy o opiece zdrowotnej, czyli na dobrym rozpoznaniu własnych błędów.
14: Polska i Ukraina wróciły do rozmów w sprawie wysyłki naszych migów do Kijowa. Wicepremier Kosiniak-Kamysz potwierdza, że znów negocjujemy migi za drony. To jest jakaś jaskółka na polsko-ukraińskim niebie, która zapowiada lepszą pogodę?
15: Ja mam wrażenie, że nasza polityka w stosunku do Ukrainy będzie szła dwutorowo, czyli z jednej strony będą jakieś negocjacje, będą jakieś próby współpracy, która jest bardzo istotna, bo Ukraińcy naprawdę przez te lata wojny wykonali nieprawdopodobną pracę, jeśli chodzi o rozwój własnych sił zbrojnych i nam jest po prostu potrzebna ich wiedza, potrzebne ich doświadczenie. Natomiast uważam, że prawa strona będzie cały czas szukała pretekstów do tego, żeby drażnić, żeby jątrzyć, żeby działać na rzecz torpedowania tych relacji.
14: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi Radiu Z, tak, moim zdaniem musimy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjaznych, sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską. No pięknie brzmi, ale jednak pamiętamy, co wydarzyło się przed chwilą w Kijowie, w głowie prezydenta Zelenskiego.
15: Tak, ale jeśli są tacy politycy, których perspektywa kończy się na własnych fobiach. I takim politykiem na pewno jest Karol Nawrocki. A są tacy politycy, którzy widzą przyszłość i widzą wizję tej przyszłości. My się nie przeniesiemy w inne miejsce geograficznie. My zawsze będziemy sąsiadować z Ukrainą i nasze dobre relacje z Ukrainą. I powiem też coś w sposób jednoznaczny. I wejście Ukrainy do Unii Europejskiej są w naszym interesie. Są czymś, co nam się będzie opłacało. Wiem, że dzisiaj żaden polityk nie ma odwagi powiedzieć tego w tak jednoznaczny sposób. Dlatego...
14: Nawet wejście Ukrainy, która gloryfikuje UPA?
15: W procesie akcesyjnym musimy ten temat stawiać jako naprawdę bardzo istotny.
14: I co osiągnąć?
15: I osiągnąć to, że Ukraina zacznie sama pracować z własną pamięcią. Tylko my nie możemy występować z roli wyższościowej. My musimy pokazać, dlaczego ta sytuacja sprzed lat jest dla nas takim bólem.
14: To w tej dyskusji głos zabiera m.in. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. W rozmowie z Defense 24 mówi tak. Wielu nie spodoba się to w Polsce, ale moim zdaniem będziemy musieli wychodzić z systemu bezwizowego z Ukrainą. To jest ten czas? To jest ten moment?
15: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że pan marszałek Bosak ma jakiekolwiek dobre intencje, mówiąc nawet tego typu rzeczy, więc...
14: Ale mówi tak, Ukraina nie kontroluje swojego terytorium, to po pierwsze, a po drugie, tam jest fałszowana baza wielu dokumentów, jest wysoka korupcja, więc wiarygodność dokumentów ludzi, którzy wjeżdżają tutaj z Ukrainy, jest niewysoka.
15: To brzmi nie jak rozwiązywanie problemu, tylko jak wykorzystanie problemu do tego właśnie, żeby jątrzyć. Konfederacja jest w sposób jednoznaczny antyukraińska. W moim przekonaniu jest też prorosyjska, co się jakby jedno z drugim bardzo dobrze składa.
14: Wicepremier Sikorski powtarza, że Rosja coś planuje.
15: Tak.
14: Mówi o zagrożeniu ze strony Moskwy, podpalenia, ataki na tory, szwadrony śmierci wysyłane do zabijania wrogów Putina. Czy pani rozumie, co rząd próbuje nam dzisiaj powiedzieć słowami wicepremiera Sikorskiego?
15: Próbuje nam powiedzieć to, co dla mnie jest oczywiste od wielu lat, czyli że jesteśmy w trakcie wojny kognitywnej, czyli wojny, która jest przeprowadzana na naszej świadomości i że Rosja będzie próbowała nas jeszcze bardziej zastraszyć. Oni w moim przekonaniu w najbliższym czasie nie wejdą na poziom tej wojny realnej, dlatego że nie są w stanie poradzić sobie z Ukrainą. Rosja jest po prostu słaba. Natomiast będą próbowali zastraszać nas i różnego rodzaju metodami wpływać na funkcjonowanie naszego państwa, negatywnie wpływać na funkcjonowanie naszego państwa.
14: Ale podpalenia, ataki na tory, to wszystko już było. To znaczy słyszymy o zagrożeniu, które znamy z ostatnich miesięcy.
15: Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jakiego typu to mogą być zagrożenia. Moim zdaniem mogą być wszelkie. I na to się musimy naprawdę przygotować. Również na to, że one będą wykonane tak, żebyśmy byli przekonani, że atakującym jest ktoś inny. Na przykład mówiło się o tym, że jeśli Rosjanie wykorzystają części dronów, które są dronów ukraińskich i skonstruują takie urządzenie, które będzie wyglądało na ukraińskie, podczas gdy będzie rosyjskim, to są tego typu sytuacje, które jeszcze dodatkowe efekty właśnie w postaci pretekstu dla prawej strony wywołają.
14: Pani poseł, to na koniec wrócę do Rafała Trzaskowskiego, od którego chciała pani uciec w naszej rozmowie wcześniej. Jest pani spokojna, że Rafał Trzaskowski obroni się w referendum w Warszawie, jeśli takie referendum rzeczywiście będzie?
15: Moim zdaniem obroni się w referendum, ale mam wrażenie, że jakby kariera Rafała Trzaskowskiego w tej chwili już będzie zmierzała bardziej w kierunku Unii Europejskiej, ewentualnie sprawowania jakiejś funkcji w tym miejscu.
14: Czyli Szpital Południowy utopił polską karierę Rafała Trzaskowskiego?
15: Myślę, że rzeczywiście będzie bardzo mocno... Tak, będzie olbrzymim obciążeniem dla Rafała Trzaskowskiego przez wszystkie kolejne lata jego kariery politycznej. Tym bardziej, że nie mam takiego poczucia, że ten problem jest rozwiązany. Uważam, że odwołanie dwóch wiceprezydentek, które w żaden sposób nie odpowiadały za Szpital Południowy, było jakimś absolutnym nieporozumieniem. Znowu kobiety zostały ukarane za to, że ktoś inny czegoś nie dopilnował. Więc bardzo, bardzo wobec tego protestuję i myślę, że ludzie mają swój rozum i wiedzą, że to nie jest rozwiązanie problemu. Zwolnienie dwóch naprawdę świetnych wiceprezydentek.
14: Czyli zakłada pani, że to jest ostatnia kadencja Rafała Trzaskowskiego w warszawskim ratuszu magistracie?
15: To chyba nawet wynika z tych przepisów, które są związane z dwukadencyjnością.
14: I myśli pani, że potem będzie wysłany do Parlamentu Europejskiego na radosną emeryturę?
15: I sprawowanie prawdopodobnie jakichś funkcji w Parlamencie Europejskim, więc nadal będzie pracował dla Polski. To jest człowiek z wielkimi kompetencjami, więc uważam, że to dobrze.
14: Posłanka niezrzeszona Joanna Mucha była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
15: Dziękuję.
14: Marcin
15: serdecznie.
14: Zaborski, dziękuję również. Kłaniam się. Do zobaczenia.
13: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych, zwykłych ludzi z całego kraju uczciło pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem na Podlasiu. 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyła demonstracja skrajnej prawicy. Zdaniem księdza Wojciecha Lemańskiego większość protestujących nie pochodzi z okolic Jedwabnego. Miejscowi bowiem są do własnej historii odwróceni plecami.
1: Ćwierć wieku w jakiś sposób stracone z racji na to, że nie udało nam się przeprowadzić akcji edukacyjnej, żeby młodzież, żeby nauczycieli z tych terenów w jakiś sposób zachęcić do takich po prostu osobistych, szkolnych, rodzinnych wypraw na to miejsce. To jest nasz błąd.
0: Równocześnie duchowny podkreślał, że tak jak część mieszkańców była sprawcami, tak dzięki pamięci innych odtworzono odczytywaną co rok listę żydowskich obywateli miasta, którzy nie przeżyli wojny. Surowe kary więzienia dla 3 osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
2: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek, zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
0: Kobieta i jej kochanek trafią do więzienia na 25 lat. Mąż kobiety usłyszał wyrok 20 lat pozbawienia wolności. Obrońcy zapowiedzieli złożenie apelacji. Jest pierwszy zatrzymany w sprawie napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów. Do zuchwałej kradzieży doszło w grudniu 2024 roku. Skradziono zegarki za blisko 1,5 miliona złotych. Od tamtego czasu śledczy starali się schwytać sprawców, co nie było proste, bo po napadzie uciekli za granicę. Co wiemy o zatrzymanym? Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
3: To 46-letni obywatel Serbii. Śledczy poszukiwali go europejskim nakazem aresztowania. Wyświetlał się też na czerwono w bazie systemu Schengen. Dzięki temu został zatrzymany na granicy chorwacko-serbskiej, a śledczy złożyli wniosek o wydanie go do kraju, mówi Szymon Bana z prokuratury okręgowej w Warszawie.
4: Chorwacja jest częścią Unii Europejskiej, dlatego też procedury w tym zakresie są dużo prostsze i mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu dni, kilku tygodni ta osoba zostanie już wydana na terytorium Polski.
3: Mężczyzna ma usłyszeć zarzut rozboju, za co grozi do 15 lat więzienia. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Według śledczych za włamaniem stoi międzynarodowa grupa zwana gangiem Różowych Panter. Ma na swoim koncie podobne napady w wielu krajach Europy. Polacy nie chcą mówić o swoim budżecie, przynajmniej ci z Bydgoszczy. Badania przeprowadzić chce Główny Urząd Statystyczny. Wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów często odmawiają już na starcie z uwagi na bardzo obszerną ankietę oraz niechęć do dzielenia się informacjami o swoich finansach. GUS przypomina, że badania są bezpieczne, a wszystko jest objęte tajemnicą, mówi Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Regionalnego.
5: Te dane, które nasi respondenci podają nam w badaniach, są anonimizowane i przetwarzane są już później bez informacji o konkretnym gospodarstwie. Dla nas ważne są te profile, a nie konkretne osoby. Tutaj poprosimy o udział, ale zawsze gwarantujemy, że dane objęte są tajemnicą statystyczną i już w procesie przetwarzania są anonimizowane.
0: Badania statystyczne budżetów gospodarstw domowych są bardzo ważne, bo pozwalają na przykład określać granice ubóstwa i związane z nią programy socjalne państwa. Połowa Polaków woli organizować wakacyjny wyjazd samodzielnie. Opcję all inclusive wybiera niespełna 14%. Jak już wyjedziemy, wolimy zwiedzać i poznawać nowe miejsca niż leżeć na plaży. Wynika z badania Barometry Providenta. Większość pytanych uważa, że urlop wystarczająco długi, aby odpocząć, powinien trwać więcej niż tydzień, ale mniej niż 2 tygodnie. Letni city break za granicą w rozsądnym budżecie. Jak wynika z analizy Travelist.pl, Trzy noclegi w europejskich miastach można zaplanować już od 300 zł za noc dla dwóch osób ze śniadaniem. Wśród najtańszych propozycji są Wilno, Sewilla, Budapeszt i Praga. Tu zapłacimy powyżej 300 zł. Ciut drożej, powyżej 400 zł za noc, zapłacimy w Atenach i Sztokholmie. Dwie strefy pogodowe w Polsce. Przez kilka dni wschodnia połowa i centrum chłodna i deszczowa. Bardzo ciepło i słonecznie na zachodzie. Klin wyżowy podzielił Polskę na pół, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Ten kontrast się będzie utrzymywał. Cały czas w tej wschodniej części kraju te temperatury będą niższe niż na zachodzie. Tutaj ta skłonność do tych przelotnych opadów deszczu, miejscami burz, ona się jeszcze będzie utrzymywała przez kilka dni. Większy przełom szykuje się od środy. Cały czas na tym zachodzie najcieplej, około 29 do 30.
0: W pozostałej części Polski też ciepło, powyżej 25 stopni. W 3 tygodnie chcę pokonać Wisłę od okolic Oświęcimia aż do jej ujścia w Mikoszewie. To wyzwanie, jakie stawia sobie podróżnik, wyczynowiec z Rumi, Jacek Pałubicki. Chce dokonać tego wyczynu jako pierwszy w historii. Przy okazji zbierać pieniądze dla Fundacji Mały Książę, opiekującej się dziećmi z zespołem FAS. Wisła jest pełna wyzwań, wiem, bo przepłynąłem już ją kajakiem, mówi w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Bąkiem Jacek Pałubicki.
7: Po drodze są stopnie wodne, śluzy. Trzeba uważać, żeby czasami się nie zagalopować i nie wpłynąć w taki stopień wodny.
8: No i oczywiście mielizny, które mogą się zdarzyć całkiem często.
7: Mielizny jak najbardziej. Wisła jest rzeką bardzo też odsłoniętą, więc nie ma możliwości chwycenia tam cienia. Mówiąc kolokwialnie, może też być lampa. No i jest też Zalew Włocławski, taki najtrudniejszy fragment Wisły, czyli ponad 40 km ciągnący się od Płocka do Włocławka.
0: Śmiałek wskoczy do wody 18 lipca. Wspierać go będzie sztafeta kajakowa. Nad kolejnym wydaniem Wiadomości Radia Z pracuje już Rafał Piech. Zapraszam w jego imieniu na 6, a ja dziękuję za wspólnie spędzoną noc. Do usłyszenia.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Z, dochodzi 6.

0: A w studiu Rafał Biek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Rząd zapewnia mimo zablokowania kont. Agencja Żeglugi Powietrznej ma środki na najbliższe miesiące. Nie ma lekarzy, cierpią pacjenci. Ciąg dalszy konfliktu o Śląskie Centrum Onkologii. Na mundialu Hiszpania pokonała Belgię i o finał zagra z Francją.
0: 6.
2: Rząd zapowiada apelację, a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia o bezpieczeństwie pasażerów. Konto agencji zostało zablokowane po decyzji belgijskiego sądu. Chodzi o spór Polski z amerykańskim gigantem farmaceutycznym Pfizer. Domaga się on odebrania szczepionek na COVID i zapłaty ponad 5,5 miliarda złotych. PAŻP nie ma z tą sprawą nic wspólnego, ale zamrożono dostęp do bieżących przychodów. O szczegółach reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
3: Spór z Pfizerem to wina poprzedniego rządu, mówi premier Tusk. Mimo braku dostępu do kont, praca kontrolerów ruchu w PAŻP-ie nie jest zakłócona, w tym także bezpieczeństwo wszystkich podróżujących samolotami.
4: Rozmawiałam z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
3: Agencja nie ma dostępu do 80% przychodów. Polska będzie się odwoływać od decyzji sądu w Belgii.
2: Agencja to jedyna instytucja w kraju, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów lotu oraz zarządza ruchem lotniczym na polskim niebie. Lekarze oskarżają dyrekcję Szpitala Klinicznego w Zabrzu o kłamstwo w sprawie kryzysu wokół Nowego Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej. Mówiliśmy w Radiu Z, że zespół specjalistów guza mózgu rozwiązał umowy, bo jak twierdzi nowy ośrodek, nie zapewnia bezpiecznego leczenia. Dyrekcja odpowiada, że lekarzom chodzi głównie o pieniądze. W tle tego konfliktu są rodzice i ich ciężko chore dzieci, które zostały bez opieki. O dalszym ciągu tego sporu nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Lekarze stanowczo odrzucają zarzuty dyrekcji szpitala w Zabrzu, podkreślają, że od ponad półtora roku ostrzegali przed problemami organizacyjnymi, a decyzję o odejściu poprzedziły wielomiesięczne próby rozmów. Zapewniają, że ich priorytetem było bezpieczeństwo dzieci, a nie kwestia płac czy przywilejów pracowniczych. Tymczasem Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej apeluje do lekarzy i władz szpitala o pilne działanie naprawcze, uspokojenie sytuacji i zagwarantowanie pacjentom ciągłości bezpiecznego leczenia, czyli po prostu o dogadanie się. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Rodzice czekają też na wyznaczenie terminu rozmów z Ministerstwem Zdrowia, które zapowiedziało pomoc w rozwiązaniu tego kryzysu. Firmy wypożyczające hulajnogi będą płacić za koszty wypadków spowodowanych przez ich użytkowników. Tak będzie w Niemczech, o czym z Berlina informuje korespondent Radia Z, Wojciech Harnes.
6: Elektryczne hulajnogi są w niemieckich miastach prawdziwą plagą. Policja rejestruje coraz więcej poważnych wypadków, w których sprawcami są ich użytkownicy. Często ofiary tych kolizji nie mogły dojść swoich praw do odszkodowań, bo nie można było ustalić sprawców. Teraz w takich przypadkach odpowiadać będzie właściciel, czyli firma wynajmująca hulajnogi. Kto zarabia na hulajnogach, musi też odpowiadać za szkody wyrządzone przez jego pojazdy, uzasadnił nowe przepisy ustawodawca. Berlin, Wojciech Harnes, Radio Z.
2: Liczba wypadków spowodowanych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych w Niemczech szybko rośnie. W tej chwili każdego roku jest ich już ponad 12 tysięcy. Hiszpania w półfinale mundialu. La Furia Roja pokonała Belgię 2-1 i to ona zagra o wielki finał z Francją. Mecz, który rozgrywany był w Los Angeles, śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Czy spotkanie mogło się podobać?
7: O Hiszpanom na pewno, ale mówiąc poważnie, obie drużyny pokazały jakość, ale przede wszystkim charakter. W 30 minucie prowadzenie drużynie z Półwyspu Iberyjskiego dał Fabian Ruiz, ale tuż przed przerwą wyrównał Charles de Ketelaar. W drugiej połowie z powodu kontuzji boisko opuścił belgijski bramkarz Thibaut Courtois. Jego zmiennik Sané Ramens, mówiąc kolokwialnie, nie dowiózł. Błąd przy interwencji sprawił, że decydujący cios zadał w 88 minucie rezerwowy Mikel Merino. Przypomnę, ten sam piłkarz rozstrzygnął losy pojedynku w 1/8 finału z Portugalią. Hiszpania w półfinale Mistrzostw Świata.
2: Dziś o 23:00 spotkanie Norwegia-Anglia, a o 3:00 w nocy polskiego czasu ostatni ćwierćfinał Argentyna kontra Szwajcaria.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Słuchajcie, albo mi się coś popsuło, albo na Pomorzu i na Pomorzu Zachodnim termometry pokazują nawet 16 stopni teraz, w tym momencie. Jeśli to potwierdzacie, dajcie znać, dzwońcie na 321-321-321. Reszta kraju też z temperaturami do 13-12 stopni, najchłodniej w Jeleniej Górze 9.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Teraz Freestyler.

0: Ellie Goulding w Radiu Z, niczym ciepła kołderka. Dzwonią słuchacze, halo?
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
1: Potwierdzam pana słowa. Dzwonię z miejscowości Rez zachodniopomorskiego i rzeczywiście jest 16,6.
0: No i pięknie. Daleko.

Tayo Cruz w Radio Z, 20 minut po 6, dzień dobry. Przypominam, że dzisiaj kolejny mecz w ramach Mistrzostw Świata. Rozumiem, że są też osoby, które w ogóle nie interesują się tym sportem i dobrze, ale najwyraźniej dla premiera Wielkiej Brytanii jest on na tyle ważny, że jeśli jego reprezentacja wygra Mistrzostwa Świata, to ten chciałby ogłosić w całym kraju wolny piątek. Ogłaszam wolne piątello. Przyznacie? Motywacja większa niż premia. A mecz Anglików z Norwegami dzisiaj o 23. Jonathan, Livka i PZ obejmuje noce, to ja was teraz też obejmuję. 21 minut po 6.

0: Genesis o poranku w Radiu Z, 28 minut po 6. Na pewno pamiętacie film Milczenie Owiec. Aktor, który zagrał w nim główną rolę, spełnił swoje wielkie marzenie. Opowiem wam o nim za chwilę. Rafał Piech w wiadomościach o 6.30.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry!
5: Chcę pić!
6: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
7: Pewnie plusz.
5: Tak! Plusz.
6: Już kupuję. To najlepszy wybór
7: na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
7: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
7: Na 100%.
8: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi 6.30, czas na wiadomości Radia Z, które ma dla was Rafał Piech.
13: 6 osób zostało rannych w Kijowie po kolejnym rosyjskim ataku rakietowym. Na miejscu eksplozji wciąż pracują służby. Ten obecny atak przeprowadzony został dzień po tym, jak Ukraińcy uderzyli dronami na rosyjską infrastrukturę naftową oraz na port w Taganrogu. Tymczasem za oceanem przełom w sprawie sankcji na Rosję. Amerykańscy senatorowie z obu partii ogłosili porozumienie z Białym Domem w tej sprawie. Do tej pory ustawa była blokowana przez administrację Donalda Trumpa. Szczegóły projektu nie są jeszcze znane, sankcje mają jednak uderzyć w sektor energetyczny, wydobywczy i finansowy Rosji. Sąd apelacyjny w Białymstoku złagodził wyroki dla dwóch mężczyzn, którzy bezprawnie nadawali sygnały Radio Stop. Do incydentów doszło prawie 3 lata temu, a zagrożonych było kilkanaście pociągów. Jeden ze sprawców spędzi w więzieniu rok, drugi zapłaci 16 tysięcy złotych grzywny. Na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. Wybitny brytyjski aktor i zdobywca 2 Oscarów, 88-letni Anthony Hopkins, wydał pierwszy singiel z własnymi kompozycjami. Płyta ukaże się pod koniec sierpnia. Znajdą się na niej utwory skomponowane przez artystę na przestrzeni ponad 60 lat.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Antony, jak ty mi właśnie w tej chwili zaimponowałeś normalnie. 88 lat, super. 24 stopnie na zachodzie kraju dzisiaj. To są temperatury maksymalne prognozowane. Poznań, Wrocław, 21 w centrum kraju, 20 na północy, do 22 na południu. Dzisiaj wschód kraju z burzami i opadami do 21.
14: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Słuchajcie, co ja czytam.
1: Mniej turystów w Chorwacji. Czytam, że najbardziej odczuwają to teraz właściciele prywatnych apartamentów. Podobno wakacyjne rezerwacje robimy wcześniej, gdzieś w lutym, marcu, ale im bliżej terminu wyjazdu, tym częściej je odwołujemy. Wiecie, z czego ja najbardziej bym się cieszył? Gdybyśmy zamiast do Chorwacji jednak częściej jeździli do naszego pięknego polskiego kraju.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Sylwia Grzeszczak w Radio Z. 11 minut do 7. Dzień dobry. Mam nadzieję, że wy już na nogach. Dzisiaj mecz Norwegia-Anglia. Za chwilę zaśpiewają dla was panowie z Norwegii właśnie. Ale wcześniej przypomnijmy sobie, jak cieszyli się panowie po wygranym meczu z Brazylią. I do tego, słuchajcie, słynne wiosłowanie, więc ciekawe, jak dzisiaj potoczy się historia, czy będzie można powtórzyć tę tak zwaną wielką cieszynkę. I skoro obiecałem Norwegię muzycznie, to proszę bardzo. Radio Z i już. Panowie pochodzą z Norwegii, a to jest jedna z naszych nowości, moim zdaniem. Bardzo dobry numer na lato, The Bauza, Magnetic.

0: Tu Radio Z o poranku, a jeśli wy macie zamiar wybrać się w Karkonosze, posłuchajcie najpierw tego, co ma do powiedzenia wam Grażyna Wiatr. Odwiedziła tamtejszych ratowników górskich, no i wróciła z ciekawymi wnioskami. To za chwilę w wiadomościach.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy plusz Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Słońce zaszło.
19: Ale energia może zostać.
18: Dlatego myślę o magazynie energii.
19: Dobry kierunek.
18: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
19: Właśnie tak.
18: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
19: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
4: Po reklamie.
0: Kochani, spoglądam w prawo. W studiu widzę Rafała Piecha. Witaj.
20: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
21: 4 policjantów rannych po ataku maczetą w warszawskim metrze. W Karkonoszach sporo wypadków na szlakach mimo mniejszego ruchu turystycznego. Na koniec historia z Włoch. Turystka oddała 40 kg piasku z Sardynii.
0: 7.
21: Atak na policjantów na stacji metra na warszawskim Ursynowie. 4 mundurowych zostało niegroźnie rannych po tym, jak rzucił się na nich 29-latek uzbrojony w maczetę i kastet. Informację w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
22: Mężczyzna zaatakował jeszcze przed stacją metra funkcjonariusza z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który po cywilnemu szedł na służbę. Potem nastąpił kolejny atak już na stacji metra.

0: Pietra, kiedy był zatrzymywany przez policjantów z prewencji, mówi Radiu Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Mężczyzna nie wykonywał poleceń tych wezwań właśnie naszych policjantów, atakował dalej naszych funkcjonariuszy.
0: Podczas zatrzymania mężczyzna miał krzyczeć, że jest prześladowany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: 29-latek odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy oraz ich znieważenie. Ruch turystyczny mniejszy, ale wypadków tyle samo. Tak początek wakacji wygląda w Karkonoszach. Przez ostatnie kilkanaście dni GoPro-wcy pomogli ponad 30 osobom. Stację ratowników w Jeleniej Górze odwiedziła reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, powiedz, dlaczego tych wypadków nie jest mniej?
3: Na samych szlakach jest spokojnie, mówią mi o tym zaskoczeni turyści.
4: Wyjątkowo mało.
5: Mało, jak na wakacje.
3: A dla GoPro zaskakująco pracowite są noce od początku wakacji. To z powodu rosnącej popularności miejsc do wspinaczek skalnych, mówi mi ratownik Jacek Kierzuń.
6: Tu ten dostęp do takich atrakcji jest dużo lepszy, wygodniejszy, efektywniejszy i spotykamy się z wypadkami spinaczkowymi w nocy.
3: A to na terenach lasów państwowych, bo w Parku Narodowym nocą nie można przebywać. Jelenia Góra, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Weekend w Karkonoszach. Pogodny, choć nocami i nad ranem może być chłodno. Teraz w Karpaczu 13 stopni. Inspektorzy ruszyli w teren i dokładnie przyjrzeli się lodziarniom. Okazuje się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo stosowano nazwę nieadekwatną do składu, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
7: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
2: Trafiły się też lody nazywane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni. Ostatnia wola, rzecz święta. Mieszkanka Mediolanu oddała 40 kg piasku zabranego z Sardynii. Tym samym spełniła prośbę zmarłej matki. 50 lat wcześniej rodzina zabrała go z plaży jako pamiątkę z wakacji. Przez cały ten czas piasek był ozdobą ogrodu. Kiedy matka kobiety dowiedziała się, że zabieranie piasku z Sardynii jest teraz zabronione, postanowiła go oddać. Władze włoskiej wyspy podziękowały za ten gest i mają nadzieję, że historia uświadomi innym turystom, jak ważna jest ochrona przyrody. U nas bardzo ważne są wiadomości sportowe. Już teraz w Radiu Z i Marcin Powideł.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
10: Rywalem Francji w półfinale mundialu będzie Hiszpania, która pokonała w Los Angeles Belgię 2-1. Prowadzenie drużynie z Półwyspu Iberyjskiego dał Fabian Ruiz. Jeszcze przed przerwą wyrównał Charles de Ketelare. Gola na wagę zwycięstwa zdobył w 88 minucie rezerwowy Mikel Merino. Ten sam piłkarz, który rozstrzygnął losy poprzedniego pojedynku z Portugalią. A w finale wielkoszlemowego Wimbledonu zagrają Aleksander Zwieriew i Jannik Sinner. Niemiec pokonał rewelację turnieju Brytyjczyka Artura Ferriego 7-6, 6-2, 6-4. Z kolei Włoch, który broni w Londynie tytułu, także w trzech setach wygrał z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Każdą z odsłon zakończył wygraną 6-4. Cieszę się, że znowu zagram tu o trofeum. To był ciężki półfinał, ale jestem zadowolony. Pokazałem dobry tenis. Finał singla panów jutro, a dziś finał gry pojedynczej pań, w którym zmierzą się Czeszki Linda Noskowa i Karolina Muchowa. A w towarzyskim spotkaniu w Olsztynie nasi siatkarze rozbili reprezentację Niemiec. Biało-czerwoni wygrali 3-0 w setach do 17, 16 i 15. Porażki doznały za to w Lidze Narodów nasze siatkarki. Polki przegrały w Osace z Brazylią 1-3. Jutro na zakończenie turnieju zespół Stefano Lavariniego zagra jeszcze z Japonią.
9: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
11: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
12: Aktualnie mocno pada w okolicach Lublina. Deszcz też obecny w Małopolsce. Jeśli chodzi o sytuację w ciągu dnia, to deszczu będzie więcej w centralnej, północnej i wschodniej Polsce. W tej wschodniej części dzisiaj możemy spodziewać się burz na termometrach od 19 stopni na wschodzie do 24 na zachodzie.
11: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
8: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
12: Dzień dobry, bardzo lato. Norbert Binkowski, za chwilę powiem wam, kiedy wrócą upały.

Dua Lipa bardzo lubi Polskę i kocha pierogi. 12 minut po 7 tu Radio Z. Dzień dobry. Obiecałem, że powiem, od kiedy zrobi się cieplej. Proszę bardzo, od poniedziałku już czeka nas wyraźny wzrost temperatur. W zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej Polsce termometry mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. Do tego burze, ulewy, grad i silny wiatr. Niestety w połowie tygodnia upały mają dotrzeć też do centrum, na południe i wschód Polski, czyli pod koniec tygodnia będzie pięknie, ciepło i gorąco.

Radiu Z, a na wokalu Jenny, która wystąpiła na tegorocznym Openerze dała czadu. 19 minut po 7, a od poniedziałku ruszamy z konkursem Królowie Strzelców w Radiu Z. A wszystko z okazji dobiegających już końca Mistrzostw Świata. Żeby przeżywać piłkarskie emocje w absolutnie najlepszym wydaniu, mamy dla słuchaczy telewizory marki Hisense w formie kart podarunkowych do Media Expert. Żeby wygrać, trzeba co robić? No, słuchać Radia Z. Gdy na antenie od poniedziałku usłyszycie dźwięk gwizdka, musicie do nas dzwonić na numer 321-321-321 i kreatywnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zasługujesz na tytuł Króla Strzelców. Puśćcie wodze fantazji. Słuchajcie Radia Z i zgarniajcie nagrody od poniedziałku.

0: Słuchajcie, no kocham gościa. Teddy Swims, Bad Dreams w Radio Z. Nad Polskę tymczasem nadciągają burze. Mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia dla czterech województw. Za chwilę Rafał Piech w wiadomościach powie wam, gdzie dokładnie i kiedy.
1: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
6: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Mamo, chcę pić!
10: Dzień dobry!
9: Chcę pić!
10: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
11: Pewnie plusz.
9: Tak, chcę plusz!
10: Już kupuję! To najlepszy wybór
11: na 100%.
12: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
11: Plusz.
12: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
11: Na 100%.
12: Dziękuję.
11: Na zdrowie.
13: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
14: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
15: Bo w Media Expert taniej.
16: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona Rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
2: Po reklamie.
0: 7.30, tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Rafał Piech.
17: Niebezpieczne burze nadciągają nad północno-wschodnią Polskę i MGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w czterech województwach podlaskim, na północy lubelskiego, a także dla wschodniej części mazowieckiego oraz Warmii i Mazur. Alerty obowiązują od południa do wieczora. Potężny tajfun uderzył w azjatyckie wyspy i zmierza w kierunku Chin. Na Tajwanie ponad 14 tysięcy osób musiało uciekać z domów, a na japońskiej Okinawie silny wiatr pozbawił prądu tysiące ludzi. Wcześniej żywioł uderzył w Filipiny, gdzie w wyniku osunięć ziemi zginęło co najmniej 15 osób. Gwałtowne powodzie błyskawiczne w amerykańskim stanie Missouri. Służby przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. Ewakuowali m.in. obozowiczów, którzy schronili się na dachu budynku kempingowego. W niektórych rejonach poziom rzek podniósł się o ponad 2 metry w ciągu godziny, a synoptycy ostrzegają przed kolejnymi nawałnicami. Plaga wypadków i pułapka sztucznej inteligencji. W pierwszym tygodniu lipca ratownicy w Tatrach udzielili pomocy ponad 50 osobom. Wśród ewakuowanych była dwójka turystów z Litwy, która zbłądziła w trudnym terenie wspinaczkowym, kierując się wskazówkami sztucznej inteligencji. Utknęli pod niebieską turnią, chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
0: Dzisiaj 18-19 stopni na północnym wschodzie kraju, do 21-22 w centrum i na południu, na zachodzie do 24. Północ, północny zachód do 20. Jeśli chodzi o niedzielę, no to na termometrach zdecydowanie cieplej, na zachodzie do 28 jutro i bez opadów.
18: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
19: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: Icona Pop, Charlie XCX, słuchacie Radia Z to poranku. Dzień dobry, 18 minut do 8. Czytam, że roboty zastąpią chirurgów. Stworzyli naukowcy kompaktowe roboty o nazwie Surgi. Mają 1,50 m wzrostu i ważą niecałe 30 kg. I co najważniejsze, mogą pracować w niemal każdych warunkach, przeprowadzając precyzyjnie operacje na ludziach. Kochani, no same zalety. Łącznie z tą, że robot spokojnie może pracować 24 godziny na dobę i nie wystawi za to faktury.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Marian,
5: hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara.
4: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: pod kątem wakacji, o tym za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
8: Dziękuję.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
11: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
13: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: akcji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
4: Tu Radio Z w sobotę 11 lipca. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Rafał Piech.
5: Rząd obawia się prowokacji w przypadającą dziś rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu. Złoty słabnie w oczach, to złe wieści przed urlopem. Koniec focha w poznańskich autobusach. Pasażerowie słyszeli błędne zapowiedzi głosowe.
4: 8.
5: Służby w pełnej gotowości. Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. W tle jest też budząca sprzeciw decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi prowokacjami inspirowanymi przez Rosjan.

0: O szczegółach reporter Radio Z Michał Dzieneński.
1: Prowokacje są już w internecie, tego się spodziewaliśmy, mówił szef rządu.
2: Aktywni tu będą i wariaci, po prostu nacjonalistyczni wariaci po obu stronach. Aktywne są także boty rosyjskie i nie mieliśmy żadnych wątpliwości.
1: Premier Tusk przyznaje, że jest zadowolony, że przy okazji szczytu NATO w Ankarze doszło do rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy. Liczę na otrzeźwienie po ukraińskiej stronie, a po polskiej na powstrzymanie przesadnych emocji. Szef rządu.
0: 11 lipca 1943 roku oddziały partyzanckie ukraińskich nacjonalistów wspierane przez część ludności cywilnej zaatakowały miejscowości na Wołyniu i zamordowały mieszkających tam Polaków. Tak zwana Krwawa Niedziela była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej. Między 1943 a 1945 rokiem zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Śledczy zlecili dodatkowe badania toksykologiczne w sprawie brutalnego gwałtu i śmierci 30-latki z Łodzi. W sprawie tej zbrodni aresztowano 63-letniego mężczyznę. Usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 8 lat więzienia. Sprawca wykorzystał bezradność 30-latki, mówi Radiu Z Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Pokrzywdzona przyjechała z córką podejrzanego do jego mieszkania. Gdy córka podejrzanego opuściła lokal, 63-latek wykorzystał stan odurzenia 30-latki i doprowadził ją do obcowania płciowego, powodując także obrażenia wewnętrzne.
0: Zarzuty dla mężczyzny mogą się jeszcze zmienić, to zależy jednak od wyników zleconych badań. Sekcja zwłok ofiary nie pozwoliła jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci kobiety. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę. W perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi Radiu Z ekonomista Michał Stajniak z XTB.
4: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
0: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i Bliskim Wschodzie wciąż jest niepewna. Do tego dołożyła się wypowiedź prezesa NBP, który zapowiedział możliwe obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie. Przejęzyczenie w nazwie przystanku autobusowego w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić komunikat zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Focha. To dlatego, że nazwisko francuskiego marszałka odczytano po polsku. O pomyłce nasz reporter Adam Kaźmierczak rozmawiał z rzecznikiem poznańskiego ZTM-u Bartoszem Trzegatowskim.
5: Kto i dlaczego obraził się na marszałka Focha, że zrobił ze skweru jego imienia Skwer Focha?
6: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy, to już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
0: Marszałek był jednym z głównych autorów zwycięstwa sił alianckich w pierwszej wojnie i wielkim zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości. Czas na wiadomości sportowe w Radiu Z. Marcin Powideł.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Luis de la Fuente miał nosa, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii wystawił w podstawowym składzie Fabiana Ruiza, a ten dał prowadzenie swojej drużynie w meczu ćwierćfinałowym Mundialu z Belgią. Czerwone Diabły odpowiedziały trafieniem Charlesa de Ketelere, ale w 86. minucie hiszpański trener wpuścił na boisko Mikela Merino, a ten 120 sekund później zdobył bramkę na wagę awansu. Hiszpania-Belgia 2-1, półfinał z Francją palce lizać. Dziś w Miami ćwierćfinał Norwegia-Anglia, a jutro w Kansas mecz Argentyna-Szwajcaria. Tymczasem w Portugalii szybko znaleziono następcę Roberto Martineza, który zrezygnował z posady selekcjonera po tym, jak jego zespół odpadł z mundialu. Następcą Hiszpana został Jorge Jesus. 72-letni szkoleniowiec w swojej bogatej karierze trenerskiej zdobył wiele krajowych tytułów i pucharów, w tym z Benficą, Sportingiem, Flamengo i Fenerbahce. Jestem dumny, że mogę poprowadzić jedną z najlepszych drużyn narodowych na świecie i do tego reprezentację mojego kraju. To wielki zaszczyt. Dziękuję za tę szansę. Jorge Jesus pracował ostatnio w Arabii Saudyjskiej, gdzie prowadził Al Nassr, którego zawodnikiem jest jego rodak Cristiano Ronaldo.
9: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: No dobrze, zobaczmy, co tam dzisiaj w nocy się szykuje. I z tego, co widzę, opady deszczu w całej Polsce, praktycznie wszędzie ma padać. Jeśli chodzi o temperatury, najchłodniej na Suwalszczyźnie 11 stopni, 14 w centrum, do 15 w Trójmieście chociażby i 14 stopni Poznań czy Wrocław. Wszędzie deszcz, to temperatury w nocy.
9: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
11: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
10: 6 po 8, to jest dzień dobry bardzo. Lato, Norbert Winkowski. Witam ponownie i cieszę się, że jesteście z nami. Teraz Queen.

0: Dzień dobry, bardzo lato, za nami Metcon, Ray Dalton i 16 minut po 8. Za nami też pierwszy tydzień wakacyjnego bingo, czyli naszej letniej akcji. Nasza ekipa na czele z Bilgunem, Arion Batarem i Hubertem Radzikowskim przemierzają Polskę, realizując kolejne punkty z wakacyjnej listy przygód. Co ciekawego spotkało Billa i Huberta w tym tygodniu? Posłuchajmy.
1: To ile powinny trwać wakacje według ciebie?
2: Do grudnia. Jesteśmy w telewizji?
1: W Radio Z.
3: To lecimy na Pustynię Błędowską.
4: Lećcie, chłopaki, tylko mówią, zabierzcie kurtki. No i dużo wody.
3: To czy możemy uznać, że ta misja będzie pod patronatem Beaty Kozidrak?
4: Bardzo proszę, bingo, tak jest.
0: Wakacje do grudnia? O, jestem za.

0: Beauty Moon i Ocean Drive to Radio Z to poranku. Dzień dobry. 22 minuty po godzinie 8. Czytam, że aktorka, piosenkarka, influencerka, celebrytka, mógłbym tak długo, Julia Wieniawa, pewnie kojarzycie, woli polski las od tropików. No i w pierwszej chwili się ucieszyłem, mówię, super, świetnie, fajny kierunek i tak dalej. No i rzeczywiście udzieliła wywiadu, cytuję, już podpisywałam umowę w Hiszpanii, ale staram się słuchać swojej intuicji, czułam, że nie jestem do końca przekonana. Wszyscy chcielibyśmy mieć takie problemy, prawda?
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama.
3: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
6: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
5: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
6: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
7: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: Pie, Słońce i Radio Z. Odpowiedź jest prosta. Wakacyjna żądza pieniądza. 19 minut do godziny 9, a w najbliższy poniedziałek będzie 13. A my w Radio Z żądzę pieniądza już dziś odczarowujemy pecha. Nagroda główna w najbliższym finale to aż 500 000 zł. I aby je zdobyć, trzeba po prostu wejść do gry i potem po prostu się cieszyć.
1: Po prostu szok, zaskoczenie i ogromna, ogromna radość. I to jest w ogóle dla mnie największe szczęście.
0: To nasza słuchaczka Ewa. Tym bardziej, że tylko dziś mam dla Was specjalny wakacyjny bonus. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 W mnożę 8000 razy o 500 000 zł. A każdy SMS o treści Radio Z bierze udział w dwóch losowaniach. Teraz gracie też o m.in. 500 000 zł oraz o Hondę ZTV w wielkim finale pod koniec wakacji. Brzmi dobrze? No to nie czekajcie. Radio Z pod 7353.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Hej, zwrot o mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
9: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen. Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Być może część z was właśnie idzie do kuchni po pierwszą albo drugą kawę. Myślicie sobie, kurczę, co to za fajny numer. To Radio Z, u nas Gips, Ego i For Money. Ostatni dzień lata, jedna z naszych nowości. 4 minuty do 9, za chwilę u nas najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania na...
2: Tego lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.

0: www.mediaexpert.pl. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
6: Ale chyba nie włosów.
5: Akurat włosy wypadają mi garściami.
6: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
5: Ale łysienia u ciebie nie widać.
6: No właśnie.
7: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
8: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
11: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
12: Dochodzi 9:00, tu Radio Z, w studiu ponownie Rafał Piech, witaj.
13: Dzień dobry.
12: Czas na wiadomości.
14: Niedaleko Łucka w Ukrainie uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni wołyńskiej. Nieodebrane szczepionki Pfizera uderzają rykoszetem w polskie lotnictwo. Przed nim prawie 1000 kilometrów podróżnik z Rumi zamierza przepłynąć Wisłę w pław.
12: 9:00.
14: Dziś 83. rocznica tzw. krwawej niedzieli. W Ołyce, niedaleko Łucka w Ukrainie, odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców ponad 100 polskich wsi. Dziś polskie i ukraińskie władze oddadzą cześć ofiarom. Na miejscu jest reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, kto weźmie udział w uroczystościach?
15: Na pewno przedstawiciele resortu dyplomacji, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, władze obwodowe z Wołynia, a także wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał na platformie X, na Wołyń przyjeżdża nie po zemstę, lecz po pamięć i prawdę. Do tego na miejscu pojawią się motocykliści zorganizowanego co roku rajdu wołyńskiego i duże siły ukraińskiej policji, bo według przedstawicieli wywiadu uroczystości mogą być wykorzystane przez propagandystów do kolejnego zaognienia relacji na linii Kijów-Warszawa. Ołyka, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
14: W latach 1943-45 z rąk ukraińskich nacjonalistów mogło zginąć ponad 100 tysięcy Polaków. Polskie władze zapowiadają reakcję po zablokowaniu konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To po decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer kontra Polska. Koncern farmaceutyczny

0: domaga się odebrania szczepionek na COVID i zapłaty 5,5 miliarda złotych. Agencja nie ma z tym nic wspólnego, ale została odcięta od 80% swoich przychodów. O szczegółach reporter Radio Z, Daniel Wrzos.
1: Agencja ma pieniądze na najbliższe miesiące, więc bezpieczeństwo pasażerów nie jest zagrożone, zapewnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jeżeli będzie taka potrzeba, to resort finansów zapewni dodatkowe środki. W tym wypadku potrzebne są zmiany systemowe, ponieważ agencja dostała rykoszetem, dodaje minister Klimczak.
2: No nie powinno tak być, że jakakolwiek instytucja związana z bezpieczeństwem, transportem jest postawiona w sytuacji, że odcina jej się z dnia na dzień dopływ środków.
1: Polska strona zapowiedziała złożenie apelacji od decyzji sądu.
0: Agencja jest jedyną instytucją w kraju, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów lotu oraz zarządza ruchem lotniczym na terenie Polski. Koniec sądowej batalii o walizkę pełną pieniędzy. Władze Wenecji muszą oddać 7 tysięcy dolarów pracownicy tramwaju wodnego, która je znalazła. Przez rok właściciel gotówki nie zgłosił się po zgubę, ale urzędnicy nie chcieli jej oddać tych pieniędzy kobiecie. Twierdzili, że znalazła je w czasie pracy i zgłoszenie torby należało do jej obowiązków. Sąd stanął po jej stronie i nakazał zwrot całej kwoty wraz z odsetkami. Chce jako pierwszy w historii przepłynąć wpław Wisłę. Podróżnik wyczynowiec z Rumi będzie zbierał pieniądze dla Fundacji Mały Książę. Wyprawa wystartuje za tydzień niedaleko Oświęcimia, do przepłynięcia 950 kilometrów. Z Jackiem Pałubickim rozmawiał reporter Radia Z, Maciej Bąk.
3: Liczysz sobie, że jesteś w stanie pływać przez, no rozumiem, od 8 do 12 godzin?
4: Bardziej może tak, 10-12 nawet, a czy faktycznie organizm takiemu wysiłkowi podoła i to dzień po dniu? No to zobaczymy. Po prostu będę starał się dopasowywać tak, jak mi będzie właśnie ciało podpowiadało.
3: Jakie niespodzianki kryje w sobie Wisła dla pływaka?
4: Gdybym wszystkie wiedział, to by nie było niespodziankami. Natomiast myślę, że zatopione drzewa, zatopione jakieś też przedmioty, czy to naturalne, czy to wrzucone tam przez człowieka niestety.
0: Na Wiśle wspierać go będzie sztafeta kajakowa, nocowanie w namiocie, tam gdzie akurat uda się danego dnia dopłynąć.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
7: Dzisiaj w nocy z soboty na niedzielę opady w większości miejsc w kraju. Na termometrach tak średnio od 11 do 14, może 15 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie. Niedziela w ciągu dnia bardzo gorąca na zachodzie, bo 28 stopni pokażą termometry w Zielonej Górze. 21 za to w Warszawie i tylko 19 w Lublinie. Poniedziałek już o wiele cieplejszy i bez opadów.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
8: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl

0: 14 po 9, Milki i David Guetta w Radiu Z, a już najbliższą środę na naszej antenie kolejna odsłona Sceny Z, a tym razem wystąpi na niej Wiktor Waligura, czyli 21-letni artysta z Krakowa, który kilka lat temu zwrócił na siebie uwagę coverami piosenek publikowanymi na YouTubie, podobnie jak Justin Bieber kiedyś. Za to stał się popularny dzięki przebojowi 4 pory roku, który jest częścią nadchodzącej płyty Wiktora.
1: Cieszę się, że właśnie on otworzył single z mojej drugiej płyty, której już możemy to mówić, której premiera 2 października. Słuchajcie, krótkie historie o miłości 2 października będą już wasze. I 4 pory roku to był pierwszy singiel z tego albumu i bardzo się cieszę, że to właśnie był on, bo to jak zarezonował słuchaczami, no to absolutnie jeszcze mi się nie przytrafiło i jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to.
0: Jako przedsmak występu Wiktora posłuchajmy teraz jego hitu 4 pory roku w Radiu Z. Robimy głośniej.

0: To Spice Girls w Radio Z. Sporo teraz się słyszy o Beckhamach. David pojawia się przy okazji meczów piłkarskich, a Victoria zaśpiewała dla was przed chwilą w Radio Z. Ich córka Harper skończyła wczoraj 15 lat, a David i Victoria uczcili to jak przystało na parę stulecia długimi, wzruszonymi wpisami na Instagramie.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Z kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
7: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Muzyka numer jeden w Radiu Z to Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? 22 minuty do 10. Zaraz przenosimy się na Dolny Śląsk, gdzie trwa wyjątkowy weekend Zrób To z Radiem Z. Pobyt w Kotlinie Kłodzkiej, aktywny weekend pełen przygód i nieoczywistych atrakcji. Bądźcie blisko Radia Z. Za chwilę muzycznie Alphaville.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro!
4: Tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Bull Kesha, 12 do 10.
1: Sponsorem relacji jest partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
0: No, my jesteśmy dziś i jutro na Dolnym Śląsku. Wypatrujcie tam czerwone ekipy Radia Z. Odkrywamy to, co najpiękniejsze w Polsce razem z naszymi słuchaczami. Na miejscu jest Kuba Olszewski. Halo.
2: Dzień dobry bardzo. Mamy najlepszych słuchaczy na świecie i wspólnie z tą uśmiechniętą, czerwoną ekipą odwiedzamy Dolny Śląsk, żeby wspólnie zrobić to tutaj razem, czyli odkryć najwspanialsze miejsca, które warto zwiedzić właśnie w Kotlinie Kłodzkiej i nie tylko, moi drodzy. Słuchajcie, 5 milionów naszych słuchaczy chciałoby was w tej chwili poznać. Na 3-4 każdy wykrzykuje swoje imię. Uwaga, 3-4...
3: Marcin!
2: No właśnie, to już ich znacie. Krótko mówiąc, zaczynamy. Radio Z...
3: I już!
1: Sponsorem relacji był partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

0: bo jesteś ty.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99.

0: oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanie?

0: usługach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
9: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Po reklamie.
11: Dochodzi 10:00, tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przedstawi Rafał Piech.
12: Premier zapowiada budowę muru pamięci z nazwiskami ofiar zbrodni wołyńskiej. Rząd przygląda się sytuacji na rynku paliw. Ziemia, woda, ogień i powietrze. Niezwykły pawilon żywiołów powstanie w Łodzi.
11: 10:00.
12: Premier zapowiada budowę muru pamięci w Warszawie. Będą na nim nazwiska wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Donald Tusk zapowiedział to w mediach społecznościowych, publikując przesłanie w 83. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli, która była apogeum zbrodni UPA wobec Polaków mieszkających na Wołyniu. Reporter Radia Z Marcin Friedrich wysłuchał tego wystąpienia. Czy premier przedstawił jakieś szczegóły tej inicjatywy?
13: Tylko tyle, że mur ma powstać w Warszawie, mają być na nim wypisane nazwiska odnalezionych i zidentyfikowanych ofiar i że ma palić się przed nim wieczny ogień. Reszta blisko 3-minutowego przemówienia to uzasadnienie tej decyzji, ale i przesłanie do narodu ukraińskiego oraz coś w rodzaju przestrogi.
14: Europa pojednana po II wojnie światowej była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
13: Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości, mówił Donald Tusk. Marcin Friedrich, Radio Z.
12: 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców ponad 100 polskich wsi. Szacuje się, że na Wołyniu w latach między 1943 a 1945 rokiem zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Niespokojna noc w Kijowie. Rosjanie przeprowadzili atak z użyciem 12 rakiet i 120 dronów. 11 osób zostało rannych, poinformowały władze. Seria potężnych wybuchów wstrząsnęła stolicą Ukrainy jeszcze przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego. W wyniku ostrzału uszkodzone są budynki mieszkalne, zaparkowane samochody i apteka. Rosną hurtowe ceny paliw w najbliższych dniach. Podwyżki zobaczymy też na stacjach. Minął już ponad tydzień od zakończenia programu

0: CPN, czyli rządowej tarczy paliwowej. Od tego czasu sytuacja na Bliskim Wschodzie jednak się zaogniła, a to doprowadziło do wzrostu cen ropy na światowych rynkach. Ministerstwo Energii przygląda się sytuacji i nie wyklucza reakcji, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceszef resortu Konrad Wojnarowski.
1: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
0: Program CPN obowiązywał przez 3 miesiące i kosztował blisko 5 miliardów złotych. To ma być nowa atrakcja Orientarium w Łodzi. Ruszają prace nad tak zwanym pawilonem żywiołów. To nowoczesny, wielopoziomowy kompleks łączący świat przyrody, nauki i multimediów. Co znajdzie się w środku? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Pawilon żywiołów ma m.in. pokazać, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt. Obiekt ma łączyć klasyczny ogród zoologiczny z interaktywnym muzeum, mówił mi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
3: Jak starcie różnych żywiołów wpływa na tworzenie się środowisk, których mieszkają różne zwierzęta, jak one się adaptują do tego.
2: W nowym pawilonie zamieszkają m.in. takie gatunki jak wombaty, żółwie, pazurkowce czy tropikalne ptaki. Każdy w środowisku odpowiadającym jego naturalnym warunkom. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Inwestycja ma kosztować 120 milionów złotych. Pierwszych zwiedzających pawilon przyjmie za nieco ponad 2 lata.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
6: Deszczowo dzisiaj w Polsce, jutro też deszczowo, z tą różnicą, że na zachodzie temperatury nawet do 27 stopni. Aktualnie najcieplej w Szczecinie 19, a najchłodniej na południu w Zakopanem, a w studniu już Kasia Wilk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Ja bardzo lubię taką odmianę po kilku dniach, bo jeszcze 3-4 dni będą upały i znów będziemy narzekać, tyle że na coś zupełnie innego. Jak pięknie.
5: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
7: 4 minuty po godzinie 10 i Lykali w Radiu Z.

Shania Twain w radiu Zet już prawie kwadrans po godzinie 10. Ostatnio słuchałam Shanai ze swoim synem lat niemalże 6 i powiedział, że pasuje do niej to imię. No trudno się nie zgodzić. Jak jesteście zajęci piciem kawy w taki spokojny, późny, sobotni poranek, nie macie czasu na nic poza odpoczywaniem, to świetnie, to znaczy, że się ustawiliście w życiu. Od scrollowania internetu macie ludzi, na przykład mnie. A dzisiaj taki nagłówek, który mnie powalił rano. Mam wrażenie, że wybory dziadka roku mamy już załatwione, a więcej za moment. Bądźcie z nami, bądźcie z Radiem Zet.

0: sobotę, chwilę po 10:00, to brzmi jeszcze lepiej, prawda? Kurt Nielsen w radiu za 22 minuty po godzinie 10:00. Ależ nagłówek na pudlu znalazłam. Uwaga, pilne, stało się. Król Karol spotkał się z wnukami. Ja nie wiem, co oni tam na wyspach robią, że to takie pilne, ale u nas to mógłby być taki nagłówek. Pilne. Dziadkowie wzięli wnuki do siebie. Nie dali im kasy na głupoty, nie karmili słodyczami, nie włączali bajek i powiedzieli, że mięsko można zostawić. To by byli wywrotowcy.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: bo te ceny są super.
1: W tę sobotę Cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Kotletkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów, łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jak wam się podoba. Nowość na antenie Radia Z, David Guetta, Run Run River w Radiu Z, 20 minut do godziny 11, a przed nami poniedziałek, 13 dzień miesiąca. I świetnie się składa, bo nowy tydzień możecie zacząć bogatsi o 500 000 złotych i wtedy można sobie przedłużyć weekend, wyjechać gdzieś, gdzie lato jest naprawdę ciepłe, a nie 20 stopni i pada. A żeby te wszystkie wasze marzenia się spełniły, to właśnie teraz, już teraz, w sobotę, zaczynamy mnożyć wasze SMS-y i każda wiadomość to 10 tysięcy szans na poniedziałkowy finał na 500 000 złotych, ale tak, bawimy się tylko do godziny 11. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Po reklamie.
2: Radio Z.

0: Ja wiem, że w weekend nie wypada mówić o tym, co w poniedziałek, ale to będzie wyjątkowy poniedziałek. Przed nami finał Rządzy Pieniądze Radia Z. Będziecie mogli wygrać nawet 500 000 zł. Wasz SMS zagra również o Honda ZRV. Zagrajcie już teraz SMS Radio Z 7353, a ja mnożę wasze SMS-y 10 tysięcy razy. Radio Z i już. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro!
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: Cena sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca.

0: z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Mamy sobotę, 11 dzień lipca, a na zegarach już niemal godzina 11. Pora na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
9: Jarosław Kaczyński zawiesił posła PiS. Poszło referendum w Częstochowie. Niemiecki Volkswagen w Opałach. Zniknie połowa modeli. Gwałtowne ochłodzenie w Tatrach. Wysoko w górach spadł śnieg.
8: Jedenasta.
9: Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka partii posła Szymona Giżyńskiego. Powodem jest spór o referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta, które poparły lokalne struktury PiS z wyjątkiem Giżyńskiego. O kulisach tej decyzji reporter Radia Z Szymon Kastelik.
10: Referendum poparli posłowie PiS z okręgu częstochowskiego, szefowa lokalnych struktur Lidia Burzyńska i Andrzej Gawron. W odpowiedzi Szymon Giżyński opublikował oświadczenie, w którym prześmiewczo podkreślił, że Burzyńska i Gawron nie są z Częstochowy, więc nie powinni decydować o sprawach miasta. Ostrzegał też, że na referendum zyska Koalicja Obywatelska, a PiS straci. To właśnie publiczna krytyka liderki partii w regionie i ujawnienie wewnętrznego sporu miały przesądzić o decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Szymon Kastelik, Radio Z.
9: To już drugi taki przypadek. Giżyński został zawieszony także w 2009 roku, kiedy dla odmiany w referendum nie poparł prawicowego prezydenta Tadeusza Wrony. Zuchwały napad w warszawskiej Galerii Mokotów dziełem gangu Różowych Panter. Śledczy przedstawili ustalenia dotyczące ataku na salon jubilerski sprzed półtora roku. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy chorwacko-serbskiej. To prawdopodobnie członek grupy, która ma na koncie kilka podobnych napadów w Europie, mówi Radiu Z Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie.
11: Myśmy zidentyfikowali co najmniej 5 takich zdarzeń. Jest to m.in. napad w hotelu Ritz w Portugalii czy na jubilera w Maladze. Wydaje nam się, tutaj jeszcze nie mamy 100% potwierdzenia. Co najmniej te 5 miejsc było, że tak powiem, zrabowanych przez osoby, które mogły brać udział czy brały udział w napadzie w Galerii Mokotów.
9: Prokuratura czeka na wydanie zatrzymanego do naszego kraju. Mężczyzna ma usłyszeć zarzut rozboju, za co grozi do 15 lat więzienia. Największy europejski koncern motoryzacyjny, niemiecki Volkswagen, w głębokim kryzysie. Produkuje o 500 000 samochodów więcej niż może sprzedać. Centrala koncernu ogłosiła wyniki sprzedaży w pierwszym półroczu, które są o 6% gorsze niż w zeszłym roku. O szczegółach korespondent Radia Z w Niemczech, Wojciech Herdes.
12: Załamał się najważniejszy dla Volkswagena rynek, czyli Chiny, gdzie sprzedaż spadła aż o 1/4. Kierownictwo koncernu pracuje gorączkowo nad sposobem wyjścia z dramatycznego kryzysu. Ratowanie Volkswagena będzie bolesne dla załóg. Do mediów przedostał się już projekt pod nazwą Wizerunek 2030, który przewiduje likwidację aż 120 tysięcy miejsc pracy, zamknięcie 4 fabryk w Niemczech i zmniejszenie o połowę palety oferowanych modeli aut. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
9: Trudne warunki w Tatrach. Na najwyższych szczytach spadł śnieg, temperatura zjechała poniżej zera, a na szlakach pojawiły się oblodzenia. Do tego turystom przeszkadza miejscami gęsta mgła. Szlaki są mokre, błotniste i bardzo śliskie, zwłaszcza na odcinkach skalnych. Dlatego ratownicy TOPR apelują, aby wziąć to pod uwagę przy planowaniu górskim.

0: ich wycieczek. W imieniu Darka Klimczaka zapraszam na wiadomości w samo południe.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
3: Ale bardzo proszę nie marudzić na pogodę. Mam wrażenie, że ona nam zrobiła piękny weekendowy prezent. Około 22-24 stopni. W wielu miejscach, w zasadzie wszędzie poza zachodem kraju, możliwe są opady deszczu. To jest idealna, wymarzona pogoda do tego, żeby robić nic, żeby odpoczywać. Burze mogą pojawić się na wschodzie. Uważajcie na siebie.
2: Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
4: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Ale wypakuje walizki do Chicago, o czym nie może zapomnieć, to już za chwilę, teraz Michael Jackson.

0: Ci i Weekend i Alexis Jordan w Radio Z, już kwadrans po godzinie 11. Robert Lewandowski pewnie już pakuje walizki i planuje swoją podróż do Stanów. Pamiętajcie, że w nowym klubie Chicago Fire zaprezentuje się najprawdopodobniej już w nadchodzącym tygodniu. A o czym nie może zapomnieć? Posłuchajcie, co nam powiedział Cezary Kucharski, były agent Lewego, no, który stoi za jego sukcesem.
1: Robert przez długi czas święcie wierzył, że będzie strzelał tylko bramki wyłącznie w butach jednej marki. Kiedy inne firmy zainteresowały się nim i chciały zaproponować mu grę w innych butach. On stawał okoniem i nie chciał korzystać. Przełamał się, jak mu powiedziałem, że będzie strzelał w pantoflach, bo strzelanie bramek wynika z jego umiejętności, z jego przewidywania, jego talentu, a nie z butów, które nosi.
0: Ja mam szczęśliwe skarpetki, więc z lewym mogę zbić pionę. A więcej takich historii bez cenzury o Lewandowskim znajdziecie w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji, którą razem z Cezarym Kucharskim napisał nasz kolega Krzysztof Pyzia, dziennikarz Radia Z. Mamy te książki oczywiście dla was. Zadzwońcie do nas i odpowiedzcie na pytanie, co Lewy koniecznie musi wziąć ze sobą z Polski do Chicago. 321-321-321. Dzwońcie na wasze telefony. Czekamy do godziny 12. Radio Z
2: i już. Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: come on, tej nocy ćwierćfinały mundialowe. O godzinie 23 Norwegia zagra z Anglią, Argentyna ze Szwajcarią o 3 nad ranem. I to są mecze, gdzie zamiast chipsów do oglądania szykujemy sobie kawę w termosie. A w Radiu Z również bardzo piłkarsko. Już za chwilę Cezary Kucharski zdradzi, dlaczego lewy obiad zaczynał od ciacha. Bardzo ciekawe, bądźcie z nami, wszystko się wyjaśni. Radio Z.
1: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Reklama.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Hej, zwrot mocy! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
2: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary! Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
13: Nasza firma ma politykę B2B.
12: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
13: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
12: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: tylko tej chrypki Stachurskiego brak, prawda? One and only w radiu za 20 minut do godziny 12. Oj, głośno teraz o Lewym. Zmienia przecież pracę, już niebawem zacznie grać w Chicago Fire. A w księgarniach możecie już zobaczyć nową książkę. Agent. Moja prawda o Lewym, pieniądzach i manipulacji, którą razem z człowiekiem odpowiedzialnym za sukces RL9, Cezarem Kucharskim, napisał dziennikarz Radia Z, Krzysztof Pyzia. A w niej, między innymi, o tajnikach diety Lewego.
1: Koledzy Roberta ze śmiechem podchodzili do jego teorii odnośnie posiłków i jedzenia, na przykład deseru na początek przed obiadem. Ten nawyk miał jednak uzasadnienie w rygorystycznej diecie. Chodziło o to, aby unikać zakwaszenia organizmu przed wysiłkiem fizycznym. Nie wiem, czy to jest teoria Roberta i Anny, czy to rzeczywiście tak jest, bo wydaje mi się, że nikt tego nie sprawdził.
0: Nie no, tak jest, tak jest. Ja myślę, że ciastko to zawsze dobry pomysł. Mamy dla Was egzemplarze tej książki. Zadzwońcie do nas i powiedzcie, co Waszym zdaniem Robert Lewandowski powinien zabrać ze sobą z Polski do Chicago. Dzwońcie 321-321-321, a ja na Wasze telefony czekam do godziny 12. Radio Z i już. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w Ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Po reklamie.

0: teraz zmiana turnusów, a w okolicy Trójmiasta już dwie kolizje utrudniają letnikom dojazd. Gdzie stoicie najdłużej? O tym powiemy w wiadomościach Radia Z, które u nas punktualnie o godzinie 12. Bądźcie z nami. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Projekt łazienka?
7: Drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się godzina 12, przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje ma dla nas Darek Klimczak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zapraszamy.
5: Po wstrząsach kopalni w Lubinie 7 górników wciąż w strefie zagrożenia. Straż Graniczna zatrzymała w Budzisku duży transport nielegalnych imigrantów. I jeszcze zaproszenie do warszawskiego zoo. Może komuś uda się wypatrzyć malutką samiczkę jelenia z Ameryki Południowej.
4: 12.
5: Akcja ratownicza w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku w zakładach górniczych Lubin. Dzisiaj rano silnie zatrzęsła się ziemia. Górnicy natychmiast zaczęli wyjeżdżać na powierzchnię, ale ciągle 7 z nich jest w strefie zagrożenia. Idą do nich ratownicy. 27 nielegalnych imigrantów zatrzymanych na polsko-litewskim przejściu granicznym byli przewożeni w naczepie tira. Reporter Radia Z Marcin Friedrich poznał szczegóły tej sprawy.
6: Jest.
5: Ujawniono ten przemyt?
6: Miało to miejsce na tymczasowym punkcie kontrolnym w Budzisku. Tę konkretną ciężarówkę po prostu wytypowano do szczegółowego sprawdzenia, mówi rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
7: Do odprawy zgłosił się obywatel Rumunii, który w naczepie miał przewozić torf. Jak się okazało, za przewożonym towarem ukryci byli migranci.
6: 18 osób z Somalii, 5 z Pakistanu i 4 z Afganistanu. Wszyscy zostaną przekazani w ramach readmisji na Litwę. Wobec kierowcy wszczęto postępowanie karne.
5: Kontrolę na polsko-litewskiej granicy wprowadzono po tym, jak kraj ten stał się głównym kierunkiem przerzutu migrantów po uszczelnieniu muru na polsko-białoruskiej granicy. Polska korzysta już z energii elektrycznej z morza. Wczoraj udało się przesłać na ląd pierwszy prąd wygenerowany przez turbiny wiatrowe na Bałtyku. Energia z morza to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego, mówił w Osiekach Lęborskich Donald Tusk.
8: Przedsięwzięcie jest technologicznie bardzo ambitne, jak się domyślacie, i gigantyczne. Ciągle, kiedy słyszę te dane, to aż nie chce mi się wierzyć. W tej chwili jest posadowionych już 54 turbiny, te 54 wieże, te wiatraki. Słowo wiatraki nie oddaje skali. To, co wystaje ponad wodę, to jest wyższe od Pałacu Kultury.
5: Farma Baltic Power zacznie w pełni działać jesienią. Da prąd dla 1,5 miliona gospodarstw domowych. Polski Alarm Smogowy ma propozycję poprawek do programu Czyste Powietrze. To wynik ankiety zrobionej wśród 1,5 tysiąca samorządów. Jakie to propozycje? Powie teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: Dane zebrane z samorządów potwierdzają, że zainteresowanie programem Czyste Powietrze po zmianach praktycznie nie istnieje. Jednocześnie bardzo niepokojący sygnał dotyczy osób najuboższych, mówił mi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
10: Prawie połowa gmin dostrzega, że ten program po prostu nie wspiera osób ubogich.
9: Gminy zaproponowały konkretne rozwiązania, to m.in. uproszczenie dokumentacji, bon na audyt energetyczny, umożliwienie jedynie częściowej termomodernizacji budynku czy zniesienie wymogu bycia właścicielem budynku co najmniej 3 lata, by móc skorzystać z programu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Wszystkie propozycje zmian znajdziecie na internetowej stronie Polskiego Alarmu Smogowego. Jeden z najmniejszych jeleni świata urodził się w warszawskim zoo. Samiczka pudu południowego waży zaledwie kilogram i na razie chowa się przed zwiedzającymi, mówi Piotr Piekarczyk.
11: Nie wiem, czy ten mały to kilogram ważył. Ciężko jest go znaleźć na wybiegu. Z boku jest ta izolatka. Może tam przez szczeliny przy odrobinie szczęścia można go będzie wypatrzyć. Za jakiś czas pewnie będzie chodził.
5: Na Facebooku stołecznego zoo trwa plebiscyt na imię dla maleństwa. Propozycję można zgłaszać do jutra. Musi być na literę S. Utrudnienia w dwóch miejscach na obwodnicy Trójmiasta, oba w stronę Torunia. Pierwsza kolizja stała się za węzłem Wielki Kack, druga za Szadułkami. W obu przypadkach mamy stłuczkę 4 aut. Korki są na kilka kilometrów. Uważajcie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z kolimki z szynki oraz kiełbasy idealne.

0: i kabanosów Palermo Skolim.
1: Kto właśnie rozpoczyna urlop i spędza go w Polsce? Spokojnie, będzie dobrze, naprawdę. Ten tydzień zapowiada się całkiem przyzwoicie. Co prawda opady dalej będą się utrzymywać, te przelotne, w centralnej i wschodniej części kraju, ale na termometrach dzisiaj bardzo przyjemne 22 na południu, po 24 na zachodzie.
0: Sponsorem programu był JBP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: I chwila odpoczynku. R.E.M. w Radiu Z. Lose and My Religion. 4 minuty po 12.

0: Dni w Radiu Z, a to jest mundialowy weekend, bo przed nami ćwierćfinały. No i wielki quiz wiedzy o mundialu. Gorąco witam Karolinę. Cześć Karola.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Skąd jesteś?
1: Z Siemianowic Śląskich.
0: Jaka pogoda u was?
1: Bajeczna, jest fajnie, jest przyjemnie, jest słonecznie i jest bardzo przyjemny dzień.
0: No, wspaniale to słyszeć. Jest z nami również Wojtek, cześć.
2: Witam serdecznie, cześć.
0: Wojtek, co robisz o tej porze w sobotę?
2: Jestem właśnie w drodze do domu, byłem na takich delikatnych zakupach, ponieważ weekend się zbliża, więc nie chcę chodzić już po sklepach ani w sobotę, ani w niedzielę.
0: No to można powiedzieć, że teraz już przed tobą tylko odpoczynek, tak?
2: Zgadza się, dokładnie tak.
0: Kochani, każdy z was usłyszy jedno pytanie. No i wiadomo, wygrany wygrywa wszystko. A jak będzie remis, to jeszcze zrobimy dogrywkę. Gotowi?
1: Gotowi.
0: Dobra, Karolina, pytanie dla ciebie. Jakie państwo ma najwięcej mistrzostw świata? I mam dla ciebie trzy podpowiedzi, propozycje. Francja, Niemcy czy Brazylia?
1: Francja.
0: No to niestety nie jest poprawna odpowiedź. Chodziło nam o Brazylię. Brazylia przecież, mistrzowie wielcy. Dobra, to Wojtek, wszystko w twoich rękach. Uwaga. Argentyna wygrała mistrzostwo w 2022 roku. A. Podczas podstawowego czasu. B. W dogrywce. Czy C. W konkursie rzutów karnych. Jak myślisz?
2: Wydaje mi się, że w konkursie rzutów karnych.
0: No i już jest wszystko jasne. Tak, to była bardzo emocjonująca końcówka meczu. To były rzuty karne rzeczywiście. Wojtek, wygrywasz książkę Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji, którą razem z Cezarem Kucharskim, który stoi za ogromnym sukcesem lewego, napisał nasz dziennikarz Krzysztof Pyzia. I dorzucamy jeszcze kubek Radia Z. Karolina, mam nadzieję, że wakacje jeszcze przed tobą i będziesz mogła sobie na plaży poczytać również taką książkę, bo też ją od nas otrzymujesz.
1: O, super, dziękuję bardzo. Dokształcę się w ten sposób.
0: Dokładnie.
2: Super, mamy tak. Oboje książki.
0: Tak jest. Ściskamy was bardzo mocno. Komu dzisiaj kibicujecie? Norwegom.
1: Jeszcze raz?
0: Komu kibicujecie? Ćwierćfinały dzisiaj. To umówmy się, że wszyscy Norwegom, dobra?
1: Norwegom, tak.
0: Tak jest.
1: Pokazali klasę.
0: O tak. Trzymajcie się ciepło, ściskamy was. Pa!
1: Do widzenia. Pa! Pa. Radio
0: Z i już. A Wojtek, jak po te zakupy jedziesz, to pamiętaj o chipsikach, dobra? Myślę, że na wieczór się przydadzą. Roy Orbison już teraz. You got it.

0: wzruszona. Zły w Radiu Z. Jeżeli u was sobota to również Narodowy Dzień Sprzątania, to za moment u nas pojawi się numer, który sprawi, że szafki same będą się pucować. Britney Spears przed nami, nieco później Cher. Zostańcie z Radiem Z.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
13: Oj, lubię, Barbara. A co?
12: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
13: O, i to lubię najbardziej.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Pani Oliwio, to była czysta przyjemność. Nice to each other w Radiu Z. A teraz powtórzmy sobie, jak wyglądają procedury. Wy wysyłacie SMS, potem przy odrobinie szczęścia my do was dzwonimy. Chwila zabawy i jest tak?
1: Niesamowite, naprawdę. Jestem bardzo, bardzo, bardzo rozemocjonowana i właściwie jeszcze nie mogę ochłonąć.
0: To była rozemocjonowana Ewa, która wygrała już 15 tysięcy złotych w Radiu Z. To bądźcie jak Ewa i też sobie wygrajcie kasę na wakacje. A co? W poniedziałek w finale rządzy pieniądza do wzięcia 500 000 złotych. I teraz jest taki bonus, bo jeżeli do gry wejdziecie teraz, no to będziecie mieć przewagę nad innymi, bo ja zaczynam właśnie mnożyć wasze SMS-y i każdy jeden z nich do godziny 13 to 12 tysięcy szans na finał na 500 000 złotych. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Ale duża.
16: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: po reklamie.

poniedziałek, 13 dzień miesiąca. Ktoś z Was może zagrać o 500 000 złotych. A ja każdy Wasz SMS w tej sprawie tylko do 13 mnożę 12 tysięcy razy. Macie 8 minut. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
12: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Ale duża.
17: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
16: To co?
17: To do MediaExpert.
18: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
19: Bo w MediaExpert taniej masz.
5: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubu
4: z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja.

0: niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Po reklamie. To sobotnie popołudnie, zbliża się godzina 13. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak.
2: Mamy najnowsze informacje z akcji ratowania górników w kopalni w Lubinie. Kosiniak-Kamysz mówi Ukraińcom, że nie chce rozdrapywać ran, ale je zagoić. Spotkali się po raz pierwszy od 4 lat, czyli o ociepleniu stosunków w brytyjskiej rodzinie królewskiej.
1: 13.
2: Silny wstrząs w zakładach górniczych Lubin na Dolnym Śląsku. Cały czas trwa akcja wycofywania załogi, pomagają w tym ratownicy. W wiadomościach Radia Z teraz nasz reporter Szymon Kastelik. Szymonie, powiedz, jak przebiega akcja i czy komuś coś się stało?
3: Jak przekazał mi Mirosław Kuk z KGHM Polska Miedź, w rejonie zagrożenia po wstrząsie było 20 pracowników. 19 z nich udało się już bezpiecznie wycofać na powierzchnię. Pod ziemią pozostaje jeden górnik, operator maszyny, który został uwięziony w wzmocnionej kabinie. Ratownicy próbują go teraz uwolnić i ewakuować. Cały czas mają z nim kontakt. Na razie nie ma informacji, czy coś mu się stało. Pomiary wykazały, że wstrząs miał siłę ponad 4 stopni w skali Richtera. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Zakłady górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej upamiętnili dzisiaj w Ołyce pod Łódzkiem przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na terenie dawnego polskiego cmentarza, że nie przyjechałby rozdrapywać rany, ale by mogły się zagoić. W Ukrainie jest wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Łączymy się z nim teraz. Miłoszu, czego według Kosiniaka potrzeba, żeby tak się stało?
4: Jak na lekarza przystało, minister lekarskiego porównania użył, mówiąc, że ranę trzeba oczyścić, a do tego trzeba poważnej rozmowy między dwoma stronami.
5: Jestem tutaj nie po to, żeby rozdrapywać tą ranę, tylko żeby doprowadzić do jej zabliźnienia, a ją trzeba opracować. Co to znaczy opracować? To znaczy stanąć w prawdzie, upamiętnić ofiary i przebaczyć.
4: Proces upamiętniania i przebaczania postępuje, ale jak dodaje minister, strona ukraińska musi stanąć w prawdzie, a do tego gloryfikacja zbrodniarzy UPA nie pasuje. Ołyka, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
2: Dzisiaj przypada 83. rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli. Ukraińscy nacjonaliści zabili wtedy tysiące Polaków, swoich sąsiadów. 12 ofiar śmiertelnych i niemal 7 tysięcy hektarów spalonej ziemi. Taki na tę chwilę jest bilans pożaru traw i lasu w Almerii w hiszpańskiej Andaluzji. Wśród ofiar są Brytyjczycy i Belgowie. Cały czas nie wiadomo też, co dzieje się z ponad 20 osobami. Już teraz uważa się, że jest to jeden z najtragiczniejszych pożarów w historii Hiszpanii. Ostatnie informacje mówią na szczęście, że ogień się już nie roznosi. Policjanci z Poznania zatrzymali 5 chłopców, którzy podpalali samochody. Najmłodszy ma 8, najstarszy 12 lat. Na początku tygodnia podłożyli ogień pod 5 aut. Złapaliśmy ich dzięki monitoringowi, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
6: Policjanci w ciągu 2 dni zatrzymali tych nieletnich. Zostali oni doprowadzeni w związku z tym zdarzeniem do komisariatu. Tam policjanci musieli wykonać niezbędne czynności. Materiał zostanie przesłany do sądu rodzinnego i do spraw nieletnich, który to rozstrzygnie o losie tych nieletnich.
2: Koszty zniszczeń spalonych samochodów będą musieli pokryć rodzice chłopaków. To ich pierwsze spotkanie od 4 lat. Król Karol III zobaczył się z synem Harrym, jego żoną Meghan oraz wnukami, 7-letnim Archim i 5-letnią Lilibet. Brytyjskie media postrzegają to jako ocieplenie relacji w rodzinie królewskiej. W wydarzeniu nie uczestniczył jednak następca tronu, książę William. Harry odwiedził Wielką Brytanię przy okazji promocji przyszłorocznych igrzysk dla rannych weteranów, których jest inicjatorem.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Jeżeli sobie właśnie siedzicie z rodziną i myślicie, a co by tu zrobić w weekend, to polecam wsiąść w samochód i pojechać na zachód, bo tylko tam dzisiaj nie będzie padać i ciepło niemalże gorąco, około 24 stopni. W pozostałych miejscach sporo opadów, burze też mogą się pojawić na wschodzie i tam też chłodno, zaledwie 18 kresek.
7: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Czy da się rozpalić grilla, jak pada na przykład stojąc nad nim z parasolem? nie wiem, pokazuję.

0: Młoda, zdolna, utalentowana i piękna Carla Fernandez w Radiu Z, 17 minut po godzinie 13. A jeżeli wam czasami tęskno do takiego gitarowego grania, do akustycznych dźwięków, to doskonale się składa, bo już w środę na antenie Radia Z kolejna odsłona sceny Z. Tym razem wystąpi na niej Wiktor Waligura. Wiktor szykuje się do premiery swojej płyty i zdradził nam, czego możemy się spodziewać.
1: Wiadomo, że niespodzianki będą, ale te single wybieram nieprzypadkowo. One właśnie mają najbardziej pokazywać, jaka ta płyta będzie. Będzie przede wszystkim gitarowa, więc ta gitara króluje w każdym z tych numerów. Będzie o miłości, jak wskazuje tytuł, to myślę, że nie jest to zaskoczeniem, że każdy z tych numerów opowiada o miłości, ale parę niespodzianek się pojawi na płycie. Pojawią się goście, pojawią się numery trochę dziwniejsze i bardziej szalone. Po prostu trzeba razem ze mną niecierpliwie czekać na 2 października i odpalać tę płytę w całości albo przychodzić na koncerty.
0: I słuchać koniecznie Sceny Z już w najbliższą środę po godzinie 20 na naszych socialach i antenie Radia Z. Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: www.mediaexpert.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
14: Po reklamie.
15: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: O, już Shakira potrafi w te mundialowe numery. Daj, daj w radiu za 25 minut do godziny 14. Pamiętajcie, że dzisiaj o 23 ważny mecz. Norwegia zagra z Anglią w ćwierćfinale, ale my przecież już wiemy, że to reprezentacja Norwegii wygrała i to nie tylko to spotkanie, ale cały mundial. Erling Haaland, ich zawodnik, którego na pewno widzieliście, on wygląda po prostu jak wiking. Podbił serca kibiców do tego stopnia, że koszulki reprezentacji Norwegii już się wyprzedały. Po prostu nie da się ich kupić w oficjalnych sklepach w całej Europie. Jakieś olbrzymie kolejki podobno ustawiają się, żeby tylko je dostać. No i dobrze. I dziewczyny, przyznajcie, że ci nasi piłkarze, nasi polscy z naszej reprezentacji, to są jednak dżentelmeni. Oni przecież specjalnie nie zakwalifikowali się do mundialu, no żebyśmy my nie miały teraz dylematu, za kogo trzymać kciuki. To nie są przegrani, to są cisi bohaterowie polskich kibicek. Panowie, no dziękujemy.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary! Wundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Hej, zwrotomocni!
17: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
18: szklana
17: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
19: Zrobią z nas nowe opakowania.
20: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
17: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: In My Mind w Radiu Z, 14 minut do 14.
1: Sponsorem relacji jest partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
0: Nasi słuchacze ten weekend spędzają z Radiem Z na Dolnym Śląsku i czego tam nie robią. Łączymy się już teraz z podziemiami, a tam dzisiaj Kuba Olszewski gdzieś w kopalni złota. Halo, halo.
2: Słuchajcie, no bardzo możliwe, że zrobimy właśnie pierwszą w historii transmisję z podziemi. Pierwszą w historii transmisję z kopalni, a ściślej mówiąc ze sztolni, tak? Piotrze, czy my mamy szansę wrócić bezpiecznie?
3: Robię co mogę, co prawda słabo znam tą trasę, ale postaram się dla Państwa spłynąć dobrze jakimś spływem na rondzie, żebyśmy trafili na miejsce.
2: Moi drodzy, płyniemy więc, przed chwilą minęliśmy najbardziej, można powiedzieć, śmiercionośnego pająka w Polsce?
3: Dokładnie, był to sieciarz jaskiniowy. Te pająki występują w naszej kopalni. Na szczęście tutaj dla wielu z nas był to sieciarz plastikowy, bo jak zauważyliśmy, i tak zrobił na niektórych duże wrażenie.
2: Płyniemy, moi drodzy, trzymajcie za nas kciuki. Mamy nadzieję, że wrócimy bezpiecznie. Wszyscy jesteśmy w kaskach, które chronią nasze życie, zdrowie i kto wie co jeszcze.
3: Wyczekujcie nas na powierzchni.
2: Czemu się śmiejecie? Miało być strasznie!
1: Sponsorem relacji był partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Z, a w nich o tym, dlaczego nie warto ufać nawigacji w telefonie. Bądźcie z nami. Reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
3: Ale chyba nie włosów.
2: Akurat włosy wypadają mi garściami.
3: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
2: Ale łysienia u ciebie nie widać.
3: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł.

0: projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
12: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
11: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
12: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
6: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000. Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne.

0: 14 to sobota, pora na najnowsze wiadomości w Radiu ZT. Ma dla nas Darek Klimczak.
1: 9 osób jechało autem osobowym, skończyło się tragicznie. Uważajcie na kierowców, którzy jadą pod prąd na ekspresówce za Węgierską Górką. W Karkonoszach nie ma tłumów, jest za to spokój. Turystom się to podoba. Rajd po leśnej drodze zakończony tragedią. 17-letni chłopak zginął po dachowaniu samochodu na leśnym dukcie w Mściszewicach koło Kartuz w Pomorskiem. Samochód prowadził jego pijany rówieśnik. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna szczegóły tego, co się stało.
2: Do wypadku doszło około północy. Osobowym Volkswagenem jechało w sumie 9 osób, 5 w środku, a 4 na dachu pojazdu. Samochodem kierował 17-latek bez uprawnień i z około promilem alkoholu w organizmie, mówi starszy sierżant Aldona Naczk z Komendy Policji w Kartuzach.
3: Jadąc drogą leśną z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie doszło do dachowania pojazdu.
2: Jeden z nastolatków został ciężko ranny, zmarł w szpitalu. Pozostali uczestnicy tej eskapady nie odnieśli obrażeń. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Policjanci po raz kolejny apelują do rodziców, aby zwracali uwagę na to, jak ich dzieci spędzają czas na wakacjach. 32 prawdopodobnych podpalaczy zatrzymała od początku lata francuska policja. W tej chwili we Francji pali się w 20 miejscach. Najwięcej pożarów jest w Pirenejach, na południu kraju. Pożarom sprzyja kolejna już tego lata fala wysokich temperatur połączona z silnym wiatrem. Teraz o niebezpiecznych sytuacjach przed nowym tunelem na drodze S1 w Węgierskiej Górce za Żywcem. W ostatnich tygodniach kilka razy zdarzyło się, że na drodze jednokierunkowej kierowcy zawracali i jechali pod prąd. Potem tłumaczyli policji, że przegapili zjazd i nie wiedzieli, co czeka ich za tunelem. Okazuje się, że za tym problemem może stać technologia i to, że kierowcy za bardzo jej ufają. O co dokładnie chodzi, już tłumaczy reporter Radia Z Szymon Kastelik.
4: Sprawą zajęła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Okazało się, że kierowców może wprowadzać w błąd jedna z aplikacji nawigacyjnych, która na nowym odcinku S1 po minięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Jak podkreśla Marcin Twardysko z GTTKiA, błędna nawigacja nie usprawiedliwia łamania przepisów.
5: Nawigacja jest jedynie pomocą, a nie wyznacznikiem obowiązujących zasad ruchu.
4: Dlatego drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Za zawracanie na drodze ekspresowej i jazdę pod prąd można stracić prawo jazdy. Tłumów nie ma, chociaż pogoda w Karkonoszach dopisuje. Według organizacji turystycznej ze Szklarskiej Poręby zajętych jest 70% miejsc w hotelach, nieco mniej w pensjonatach. Ale turyści, których spotkała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, chwalą sobie ten spokój.
6: Bo jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
7: Lody, basen, wszystko co się da.
8: A po górkach pochodzisz?
6: Tak, 21 kilometrów zrobiliśmy.
9: Całe 5 dni chodziliśmy, więc... wystarczy.
8: Nóżki bolą?
9: Bardzo bolą, bolą.
10: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto. Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
1: Rezerwacji w Karkonoszach jednak przybywa. Szczyt sezonu przypada zwykle po 15 lipca. Rośnie też liczba rezerwacji na wrzesień. Wielkie korki na autostradowej obwodnicy Krakowa. Jadąc od Katowic wpadacie w zator przed Balicami i potem wolna jazda czeka was aż do zjazdu na Tyniec. W drugą stronę zator od Zakopianki. Tutaj była kolizja 4 samochodów.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Co to będzie za wspaniała jesień? Dlaczego o tym mówię? Bo staram się przekazywać wam wyłącznie te dobre informacje. A skoro będzie w najbliższe dni ciepło i będzie padać, to jest szansa, że jesienią w lasach będzie sporo grzybów. No póki co szału nie ma. Około 20-22 stopni, mnóstwo opadów i tak będzie przez najbliższe kilka dni.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
12: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: Ale każda pogoda jest doskonała do tego, żeby wypoczywać. Po prostu zamiast na hamaku wyłóżcie się na kanapie, też będzie fajnie. Freddy, już teraz w Radiu Z, 4 minuty po 14.

Ariana Grande w radiu za 14 minut po godzinie 14. A jak wasze plany na wieczór? Jeżeli jeszcze nie wiecie, co robić, to ja tylko tak przypominam, że przed nami mundialowe ćwierćfinały. O 23:00 Norwegia zagra z Anglią, o 3:00 nad ranem, to już tak dla koneserów, Argentyna ze Szwajcarią. I jak dalej zastanawiacie się, u kogo oglądać i wśród waszych znajomych trwają kłótnie, to pamiętajcie, że teraz przy systemie kaucyjnym bycie gospodarzem to się po prostu opłaca.

0: Ale co, że nie podróżujecie w te wakacje? Byliśmy przed chwilą we Francji razem z Alizę, a teraz zaglądamy do Apulii we Włoszech, bo tamtejsi restauratorzy burzą się, że uwaga, turyści przynoszą na plażę własne kanapki. No skandal prawdziwy, że nie chcą kupować zwykłej kanapki za 10 euro. A hotelarze i restauratorzy mówią, że to jest zwykły brak estetyki. Tak własne jedzenie z plecaka, z folii przynosić i pałaszować. Dobrze, że oni nigdy nie jechali w przedziale naszego polskiego PKP. Te jaja na twardo. Handel na peronach, napojami w puszkach. To by się dopiero dowiedzieli czegoś nowego o estetyce.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Pakowania maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: siedzimy, gadamy, nic się nie dzieje. Podobnie było u Alicji.
1: Wezmę, wyślę, jak zawsze. Może akurat szczęście mi dopisze. No i stało się, no stało się. No i nie umiem do tej pory dojść, a cała drży.
0: I Alicja drżała, bo wygrała 20 tysięcy złotych w rządzy pieniądze Radia Z. A u nas już w poniedziałek wielkie odczarowywanie 13 dnia miesiąca. W walizkach nawet 500 000 złotych i to nie wszystko, bo jeszcze każdy wasz SMS wysłany w wakacje gra też o nową, piękną, zgrabną i szybką Hondę ZRV. I to jeszcze nie wszystko, bo do gry możecie wejść już teraz i powiem wam, że to się całkiem opłaca. Bo do godziny 15 każdą waszą wiadomość w sprawie 500 000 złotych pomnożę 14 tysięcy razy i tak robię jeszcze przez 20 minut. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i już. Reklama.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Ale tato, tylko nie samochodem.
15: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
14: Super.
15: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
16: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak miło, jak delikatnie Ed Sheeran w Radiu Z. A gdyby tak w trakcie sobotniego obiadu załapać się na ostatni bonus w tym programie, co by na to? 14 tysięcy szans na finał za jeden SMS. Tak robimy tylko do godziny 15, jeszcze przez 5 minut. Finał w poniedziałek. Ktoś z Was będzie mógł wygrać nawet 500 000 złotych. SMS o treści Radio Z ślecie pod 7353. Radio Z.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
14: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
15: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
21: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
20: Bo w Media Ekspert taniej masz.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
24: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
25: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
26: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
28: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.
0: Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Po reklamie.
3: Mamy sobotę, 11 dzień lipca, już niemal godzina 15, pora na wiadomości w Radiu Z, Darek Klimczak, zapraszamy.
4: W rocznicę Wołynia Nawrockim mówi, że nie ma zgody na czerwono-czarną flagę UPA. Wraca sprawa wymiany polskich migów za ukraińskie drony. Szczęśliwy koniec akcji ratunkowej.
3: Godzina 15, pora na wiadomości w Radiu Z, Darek Klimczak, zapraszamy.
4: W rocznicę Wołynia Nawrockim mówi, że nie ma zgody na czerwono-czarną flagę UPA. Wraca sprawa wymiany polskich migów za ukraińskie drony. Szczęśliwy koniec akcji ratunkowej w kopalni miedzi w Lubinie. Posłuchajcie.

0: Radrużu na Podkarpaciu. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam kilkudziesięciu Polaków. Nie ma zgody na ideologię pod czerwono-czarną flagą, mówił Nawrocki.
1: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy państwo, zgodzić.
0: Prezydent mówił również, że to ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali swoich polskich sąsiadów, powinni być dzisiaj czczeni w Kijowie jako bohaterowie. To teraz jeden z konkretów polsko-ukraińskiej współpracy. Umowa polskie MIG-i za ukraińskie drony znowu jest na stole. Jak mówi reporterowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu minister obrony narodowej, strona ukraińska wróciła do negocjacji. Według Kosiniaka-Kamysza wstępna zgoda już jest.
2: Ukraina ma dzisiaj duże zdolności w produkcji dronów, sprzedaje na Bliski Wschód, to znaczy nie wszystkie zużywa w wojnie. To może się podzielić z tymi, którzy ofiarują mi swoją pomoc. I początkowo ta oferta została przyjęta, a później zostało to zawieszone, ale teraz strona ukraińska wróciła do rozmów.
3: Ukraina mówiła, że te MIG-i muszą być zmodernizowane. Zapłaci za to strona ukraińska czy koalicja chętnych?
2: Myślę, że takie możliwości tutaj też istnieją. Jesteśmy w stanie się porozumieć. Tak jak naprawa na przykład krabów czy leopardów jest współfinansowana choćby przez Luksemburg.
0: W zamian za MIG-i Polska ma dostać ukraińskie drony. Koniec akcji ratunkowej po porannym wstrząsie w zakładach górniczych Lubin. Ewakuacja górników z podziemi trwała kilka godzin. O tym, jak się czują, powie nasz reporter Szymon Kastelik.
4: W rejonie zagrożenia było 20 pracowników. Wszyscy zostali bezpiecznie przetransportowani na powierzchnię. Najdłużej trwała ewakuacja operatora maszyny górniczej. Był uwięziony w kabinie, którą przysypała masa skalna. Górników zbadali już lekarze. Ich stan jest dobry. Według wstępnych ustaleń tylko jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Trwa szacowanie zniszczeń w wyrobisku. Przyczyny zdarzenia zbada komisja powypadkowa. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Według KGHM Polska Miedź siła dzisiejszego wstrząsu mogła dojść do 4 stopni w skali Richtera. Niemcy szykują się na nową falę upałów. Już w ten weekend może być nawet 35 stopni. Czerwony Krzyż radzi pić dużo wody i nie wychodzić z domów. Nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes mówi, że gorączka nadchodzi z zachodu.
5: Tym razem nie będą to ekstremalne upały z temperaturami powyżej 40 stopni jak w czerwcu. Gorąco będzie na zachodzie i południu Niemiec, w Nadrenii, Palatynacie, Badenii, Wirtembergi i Bawarii, gdzie termometry mogą pokazać w niedzielę i na początku przyszłego tygodnia nawet 38 stopni. Berlin, Brandenburgia i Hamburg oraz wybrzeża Morza Północnego i Bałtyku będą miały w tych dniach na razie temperatury nie przekraczające 30 stopni. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W Niemczech szykują się także kolejne tropikalne noce, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: My na te tropiki i temperatury powyżej 30 stopni w ciągu dnia jeszcze chwilę musimy poczekać. One pojawią się pod koniec przyszłego tygodnia. A póki co takie przyjemne 24 na zachodzie, chłodniej na wschodzie i południu zaledwie 17. I prawie w całym kraju przelotny opad deszczu, a na wschodzie możliwe również burze.
7: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
8: 4 minuty po godzinie 15, a przed nami upalne granie bez cienia mówienia. Na początek Maggie Rayleigh w Radiu Z.

0: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Bo w Media
10: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
11: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
10: To ty nie jedziesz pociągiem?
11: No nie.
10: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
11: Coś tam słyszałem.
10: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
11: Naprawdę?
10: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
11: Ale autem to chyba szybciej.
10: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
11: Przekonałaś mnie.
10: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
20: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
21: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
2: Po reklamie.

0: Michał Szpak i absolutnie nowy etap w jego karierze. Maj. Może niektórzy nawet nie rozpoznają, że to Michał Szpak. Czy to dobrze, czy źle? Czas pokaże. Za chwilę czas pokaże 16 i wtedy zapraszamy na najnowsze wiadomości w Radiu Z. Nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
14: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
22: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
21: Pamiętałem o wszystkim.
22: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
21: Dokładnie, kochanie.
22: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
21: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
22: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
23: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, sobota, 11 lipca, najnowsze wiadomości, Darek Klimczak, posłuchajmy.
24: Rusza program przebudowy przejazdów kolejowych, będzie bezpieczniej. Katastrofa ekologiczna na Bobrze stała się turystyczną atrakcją. Do ruchomych wydm pod Łebą znowu dojedziemy na rowerach.
0: Szesnasta.
24: Ma być bezpieczniej na przejazdach kolejowych. Taki jest cel dużego programu przebudowy skrzyżowań torów z jezdniami. Mają powstać kolejne skrzyżowania bezkolizyjne. Szczegóły zna nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Szlabany znikną w 29 miejscach w Polsce. Zamiast przejazdów kolejowych będą tunele lub wiadukty. Jedna z takich inwestycji powstanie w Oławie przy ulicy Wiejskiej, gdzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił wyniki programu.
3: Ale są także inwestycje w Krakowie, Łowicz, to są oborniki w województwie wielkopolskim.
2: To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale też tych będą tunele lub wiadukty. Jedna z takich inwestycji powstanie w Oławie przy ulicy Wiejskiej, gdzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił wyniki programu.
3: Ale są także inwestycje w Krakowie, Łowicz, to są oborniki w województwie wielkopolskim.
2: To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale też codziennych korków przed przejazdami w miejscu.

0: Kolejny krok w celu odsunięcia od władzy prezydenta Tamasa Suljoka. W poniedziałek węgierski parlament przyjmie poprawkę do konstytucji. Jej celem jest właśnie usunięcie powołanego przez poprzednie władze prezydenta. Potem, jak napisał premier Peter Madziar, głowa państwa będzie mieć 5 dni na podpisanie nowelizacji. Jeśli tego nie zrobi, będzie można wszcząć przeciwko niej procedurę pozbawienia urzędu, napisał szef węgierskiego rządu. Policja z Lwówka Śląskiego szykuje się na napływ turystów. Przyciąga ich katastrofa ekologiczna na Bobrze i remont zapory w Pilchowicach. Już teraz na drogach dojazdowych robią się korki. Wyślemy tam więcej patroli, mówi Radiu Z Olga Łukaszewicz z lwóweckiej policji.
1: Dodatkowo ustawione zostały taśmy uniemożliwiające parkowanie pojazdów w miejscach, w których mogłyby one utrudniać przejazd lub stwarzać zagrożenie. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na znaki drogowe oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
0: Cały czas obowiązuje także całkowity zakaz korzystania z wody w Bobrze od Pilchowic aż za Lwówek Śląski. Słowiński Park Narodowy kończy z kontrowersyjnym zakazem wjazdu dla rowerów na drodze do słynnych ruchomych wydm. Wprowadzone przed sezonem regulacje oburzyły wielu ludzi, bo dyrekcja parku jednocześnie zezwoliła na to, aby tą samą drogą jeździły meleksy. Ostatecznie burmistrz Łeby przekonała gospodarzy wydm do zmiany zdania. Więcej od naszego reportera Macieja Bąka.
2: Zakaz wjazdu rowerów na dwukilometrową drogę od wyrzutni rakiet w Rąbce do Wydmy Łąckiej wprowadzono ze względów bezpieczeństwa. Słowiński Park Narodowy tłumaczył, że chodzi tam latem tak dużo pieszych, że na jednoślady nie ma już miejsca. I może byłoby to logiczne, gdyby nie to, że po trasie jak gdyby nigdy nic dalej mogły kursować meleksy, kasujące nawet kilkadziesiąt złotych za przejazd z Łeby. Burmistrz miasteczka usłyszała oburzenie turystów, poprosiła dyrektora parku o spotkanie i przekonała go do zmiany zdania. Rowery więc są znowu mile widziane.
0: Słowiński Park Narodowy ostrzega jednak, że przy ruchomych wydmach nie ma zbyt wielu stojaków. Może się więc okazać, że po dotarciu do wydm nie będzie można przypiąć roweru. Na Mundialu znamy już pierwszą parę półfinalistów. Dzisiaj w nocy poznamy drugą. Teraz zapraszam na magazyn mundialowy Radia Z.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Viva España, tak celebrowali hiszpańscy kibice awans do półfinału Mistrzostw Świata. Marcin Powideł, kłaniam się, to jest magazyn mundialowy w Radiu Z. Reprezentacja Hiszpanii pokonała w Los Angeles Belgię 2-1 i to ona zagra o wielki finał z Francją. Zwycięskiego gola zdobył rezerwowy Mikel Merino. Tak, tak, ten sam, który dał awans swojej drużynie także w 1/8 finału w meczu z Portugalią.
1: Mikel Merino climbing off the bench once again!
0: Oto co strzelec zwycięskiego gola mówił tuż po spotkaniu. Jestem przeszczęśliwy, nie mogłem wyśnić sobie lepszego scenariusza. Kolejny gol w końcówce spotkania to szaleństwo. Znowu pomogłem swojej drużynie. Czy to jest przedwczesny finał? Mecz Francja-Hiszpania we wtorek, a dziś zapowiada się kolejna nieprzespana noc. O 23 w Miami spotkanie Norwegia-Anglia, a o 3 w Kansas pojedynek Argentyna-Szwajcaria.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: W pogodzie wieczorem deszczowo, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju. Na termometrach za to całkiem przyjemnie, nawet o 19, takie 22 stopnie możliwe, najmniej 13 i 14 to Suwałki i Olsztyn, ale i zachody słońca będą, zwłaszcza w okolicach zachodnich i południowych. Upalne granie w Radiu Z, Mateusz Ptaszyński, hej, 4 minuty po 16.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Co najważniejsze, cała godzina bez gadania, tylko z muzą.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wakacje, zmiana ciśnienia.
14: Zmiana temperatury, upały.
13: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
14: Jestem zmęczony.
15: Aktywuj się na Plus.
16: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
18: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: dniu pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Dziennie niskie ceny.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Po reklamie.

0: męskie brzmienia The Bowsa, Magnetic w Radiu Z, to jest upalne granie bez cienia mówienia. Mam nadzieję, że The Bowsa przyniosą szczęście reprezentacji Norwegii, chociaż no, większe szanse ma jednak dzisiaj Anglia 23 w meczu na Mundialu. A za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz?
6: Tak, chcę plusz!
4: Już kupuję! To najlepszy wybór?
5: Na 100%!
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%!
7: Dziękuję!
5: Na zdrowie!
2: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
15: Nasza firma ma politykę B2B.
14: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
15: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
14: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
16: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
17: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
18: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
17: Doskonale, kupujemy.
19: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
21: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
22: Volkswagen. Po reklamie.
0: Czas na wiadomości o 17 w sobotę, a ma je dla nas Darek Klimczak. Dajcie głośniej.
23: Szef ukraińskiego IPN-u apeluje o wznowienie prac Kongresu Historycznego. Ulicami Katowic po raz 20 przeszedł śląski Marsz Autonomii. W Paryżu upały kontraturyści. Wieża Eiffla zamiast do późnego wieczora zamyka się o 16.
0: 17.
23: To historycy muszą rozwiązać spór dotyczący wydarzeń z czasów II wojny światowej, mówi Radiu Z szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas dzisiejszych obchodów rocznicy
0: 17.
23: To historycy muszą rozwiązać spór dotyczący wydarzeń z czasów II wojny światowej, mówi Radiu Z szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas dzisiejszych obchodów rocznicy zbrodni wołyńskiej mówił on naszemu wysłannikowi.

0: Dlatego musimy rozmawiać. To może być ostra wymiana zdań, ale jest to niezbędne. Dlatego Ukraiński Instytut proponuje wznowienie prac Kongresu Historycznego. Główny temat: zbrodnia wołyńska. Ołyka, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Dzisiejsze uroczystości w Ołyce upamiętniają tak zwaną krwawą niedzielę 11 lipca 1943 roku. Doszło wtedy do masowych mordów Polaków na Wołyniu. Złoto-niebieskie barwy Górnego Śląska zalały dzisiaj ulice Katowic. Uczestnicy Marszu Autonomii apelowali o uznanie języka śląskiego, wsparli także rozpoczęte właśnie starania o wpisanie go na listę UNESCO i przypominali o tragedii górnośląskiej. Z uczestnikami marszu o śląskiej tożsamości, historii i prawie do pielęgnowania dziedzictwa rozmawiał nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Widzę tu z całą rodzinką, tak?
3: Tak jest, jeszcze czekamy na więcej. Co roku przychodzimy, żeby zademonstrować, że jesteśmy stąd. Mamy swoją historię, mamy swoją kulturę. Jesteśmy z tego dumni.
4: Bóg się z nami!
2: Gańba czy nie gańba to brać udział dzisiaj w marszu?
5: Jako gańba, panie, to nie ma żadna gańba. Każdy Ślązak tu powinien być.
2: Widzę, że pani trzyma śląską fanę.
6: Bo jestem ślązaczką.
1: Fana to flaga, ta śląska jest złoto-niebieska, 15 lipca jest jej dzień. Pusty dom to okazja dla włamywaczy, przypomina policja. Przed wyjazdem na urlop warto więc poświęcić kilka minut na zabezpieczenie mieszkania, mówi Radio Z Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
7: Przede wszystkim zamknijmy wszystkie drzwi i okna, pochowajmy cenne przedmioty, gotówkę czy biżuterię, nie pozostawiajmy kluczy w łatwo dostępnych miejscach, takich jak wycieraczka, doniczka czy skrzynka na listy, bo to są pierwsze miejsca, które sprawdzają włamywacza.
1: Jednym z polecanych rozwiązań jest także poproszenie zaufanego sąsiada albo członka rodziny o zaglądanie do domu czy mieszkania. W poznańskim zoo urodziła się żyrafa północna. To najrzadszy gatunek żyraf na świecie. Mała Ewa ma 170 cm wysokości, waży 50 kg. Jest córką 15-letniej Elsie, mówi Remigiusz Koziński.
8: Poród odbył się bez komplikacji. Dla Elsie to nie pierwszyzna, świetnie zadbała o dziecko. No i jak do tej pory rozwój małej żyrafki odbywa się, można powiedzieć, podręcznikowo. My z kolei odpukujemy w niemalowane, żeby z Ewą było wszystko w porządku.
1: Małą Ewę można już oglądać na wybiegu. W poznańskim ogrodzie mieszka teraz 5 żyraf północnych. Na koniec informacje dla wszystkich, którzy wybierają się do Paryża i mają w planach wjazd na wieżę Eiffla. Z powodu upałów zarówno wieża, jak i Louvre czy Musée d'Orsay będą zamykane wcześniej. Wieża Eiffla i Louvre już o 16:00, Musée d'Orsay o 17:00. Tak będzie nawet do środy. Kolejne wiadomości w Radiu Z za godzinę. Marcin Grzebielucha się pojawi.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
11: Co jutro w pogodzie? Na pewno słońce, zacznijmy od pozytywów. Będzie też ciepło, może bez jakichś hardkorowych, takich nazwijmy, upałów, ale 27 stopni możliwe w Poznaniu, Gorzowie i Zielonej Górze. Bydgoszcz 24, Warszawa 20, Zakopane tylko 13. Jutro deszcz możliwy wszędzie oprócz północy kraju.
10: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
12: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: 5 minut po 17, upalne granie bez cienia mówienia. Wake me up before you go. No a ja was obudzę przed następnymi wiadomościami Radio Z. Bo przez godzinę nie będę się odzywał, za to będę fantastycznie grał. Wham, teraz.

0: Było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
17: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
16: Bez cukru i glukozy.
17: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
16: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
17: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
16: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
17: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
16: Dziękuję.
18: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Wakacje, zmiana ciśnienia.
8: Zmiana temperatury, upały.
7: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
8: Jestem zmęczony.
9: Aktywuj się na Plus.
10: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: W

0: kupony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z, czas na najnowsze wiadomości, a temat dla nas Marcin Grzebielucha, który zaczyna swój dyżur. Witamy.
4: Jestem, dzień dobry. Niemal 30 osób ukrytych w ciężarówce wpadły na granicę z Litwą. Krwawa gonitwa byków w hiszpańskiej Pampelunie. Kibice tej nocy nie zasną przez ćwierćfinały mundialu. Imigrantów zatrzymanych na polsko-litewskim przejściu granicznym. Cudzoziemcy ukrywali się w naczepie tira. Marcin Friedrich zna więcej szczegółów tej sprawy.
5: Nielegalnych migrantów ujawniono na tymczasowym punkcie kontrolnym w Budzisku. Tę konkretną ciężarówkę po prostu wytypowano do szczegółowego sprawdzenia, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
6: Do odprawy.
4: Friedrich zna więcej szczegółów tej sprawy.
5: Nielegalnych migrantów ujawniono na tymczasowym punkcie kontrolnym w Budzisku. Tę konkretną ciężarówkę po prostu wytypowano do szczegółowego sprawdzenia, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
6: Do odprawy zgłosił się obywatel Rumunii, który...

0: polsko-białoruskiej granicy wprowadzona po tym, jak ten kraj stał się głównym kierunkiem przerzutu migrantów po uszczelnieniu muru na polsko-białoruskiej granicy. Tragiczny bilans gonitwy byków w hiszpańskiej Pampelunie w ramach święta San Fermines. Raniony rogiem w twarz został dziś jeden z mężczyzn. Na niespełna kilometrowej trasie od ponad wieku biegają śmiałkowie wraz ze zwierzętami. Sobota to piąty dzień i piąta gonitwa. Łącznie do szpitala trafiło kilkanaście osób. Po biegu wieczorem na miejscowej arenie odbywa się korrida, przeciwko której protestują obrońcy praw zwierząt. Odmrożenia projektu ustawy zakładającej podwyżkę akcyzy na alkohol chce minister funduszy i liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Według niej z niewiadomych przyczyn propozycje nowego prawa od kilku miesięcy leżą w sejmowej zamrażarce. A temat jest na czasie, bo pieniądze z podwyżki mają iść na ochronę zdrowia. Więcej na ten temat, na temat projektu de facto podwyższającego cenę alkoholu. Reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: To są konkretne miliardy na poprawę sytuacji w służbie zdrowia, argumentuje liderka Polski 2050.
2: Leżące na dłoni już dostępne dodatkowe 3 miliardy rocznie na ochronę zdrowia.
1: Pełczyńska-Nałęcz apeluje o ponadpartyjne porozumienie i liczy, że tym razem nie będzie prezydenckiego weta, bo w nowej propozycji ustawy są także prezydenckie propozycje.
0: Prezydent Nawrocki kilka miesięcy temu zawetował poprzedni projekt ustawy podwyższający akcyzę na alkohol, bo zdaniem głowy państwa był za mało precyzyjny. Kibice piłkarscy nie zmrużą dziś oka. Późnym wieczorem i w nocy rozegrane zostaną dwa ćwierćfinały Mistrzostw Świata. Norwegia zmierzy się w Miami z Anglią, a Argentyna zagra w Kansas ze Szwajcarią. Mecze na Mundialu śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z, które spotkanie zapowiada się ciekawiej.
3: Mecze z udziałem Argentyny w fazie pucharowej Mundialu gwarantowały dotychczas wielkie emocje. Tak było w starciu z Republiką Zielonego Przylądka i Egiptem. Ale na pierwszy plan wychodzi chyba pojedynek Norwegii z Anglią. Wikingowie na fali po zatopieniu Brazylii wiosłują coraz mocniej i obierają kurs na historyczny finał. Oni już w swoim kraju są bohaterami. To, co dzieje się teraz w Norwegii, to szaleństwo, to coś wyjątkowego. Mówił superstrzelec Erling Haaland. Anglicy także mają swoją armatę, to Harry Kane. Norweg zdobył już 7 goli, Anglik 6. Jeden z nich pożegna się wkrótce z Mundialem.
0: Emocje emocjami, ale przyda się kawa. Mecz Norwegii z Anglią o 23:00, spotkanie Argentyna-Szwajcaria o 3:00.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Ciekawi, jaką pogodę przyniesie przyszły tydzień. No, burzowo będzie. I to już od poniedziałku, wtorek tak samo, środa, czwartek. Tylko te burze będą się przenosić i pojawiać w różnych miejscach. No, w piątek powinno się trochę uspokoić, ale za to weekend znowu z burzami, w sobotę powyżej 30 stopni. To będzie się działo. Kiedy to wszystko ustąpi, patrzę. No, tak z półtora tygodnia trzeba poczekać.
4: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
6: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
5: 5 minut po 18. Upalne granie w Radiu Z i Lady Punk, kryzysowo narzeczona. Prawdziwi giganci rocka. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Gramy bez gadania w Radiu Z.

0: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
17: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
18: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
19: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
20: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
19: Bez cukru i glukozy.
20: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
19: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
20: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
19: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
20: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
19: Dziękuję.
18: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
1: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
0: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mamo, chcę pić!
10: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
11: Pewnie plusz?
9: Tak, chcę plusz!
10: Już kupuję! To najlepszy wybór?
11: Na 100%!
12: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
11: Plusz?
12: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
11: Na 100%!
12: Dziękuję!
11: Na zdrowie!
1: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
16: Po reklamie.

0: główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Boryś Szyc.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
16: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
15: To ty nie jedziesz pociągiem?
16: No nie.
15: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
16: Coś tam słyszałem.
15: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
16: Naprawdę?
15: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
16: Ale autem to chyba szybciej.
15: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
16: Przekonałaś mnie.
15: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
17: Po reklamie.
18: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W sobotę 11 lipca najnowsze wiadomości. Marcin Grzybylucha.
19: Sprawdzamy, czego trzeba do zgody między Polską a Ukrainą w rocznicę Krwawej Niedzieli. Wraca konflikt na Bliskim Wschodzie. Odczujemy to na stacjach paliw. W Londynie apel do mieszkańców przez żar z nieba.
18: Dziewiętnasta.
19: To historycy muszą rozwiązać spór dotyczący wydarzeń z czasów II wojny światowej, mówił podczas obchodów rocznicy zbrodni wołyńskiej szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej i dodaje, że bez dialogu między naszymi stronami napięcia nigdy nie znikną. Dlatego jego zdaniem jak najszybciej powinny zostać wznowione prace Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historycznego. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Kocławski.
17: Choć dla Polski ocena działań żołnierzy UPA jest jednoznaczna, strona ukraińska interpretuje to inaczej. Dlatego też, jak mówił mi szef ukraińskiego IPN, Oleksander Aufiorow, koniecznie trzeba rozmawiać, ale spory powinni rozwiewać historycy, a nie politycy.
20: My możemy
17: inaczej interpretować te same sytuacje, dlatego musimy rozmawiać. To może być ostra wymiana zdań, ale jest to niezbędne. Dlatego ukraiński instytut proponuje wznowienie prac Kongresu Historycznego. Główny temat: zbrodnia wołyńska. Ołyka. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
19: Uroczystości w Ołyce upamiętniają tak zwaną krwawą niedzielę. 11 lipca 1943 roku doszło do masowych mordów Polaków na Wołyniu. Hurtowe ceny paliw rosną. W najbliższych dniach zobaczymy podwyżki na stacjach. Minął już ponad tydzień od zakończenia programu CPN, czyli rządowej tarczy paliwowej. W tym czasie jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaogniła, a to doprowadziło do wzrostu cen ropy na światowych rynkach. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, czy w związku z tym rząd rozważa powrót programu osłonowego?
21: Na ten moment nie ma takich planów. Jeśli ceny gwałtownie poszybują w górę, niewykluczone są jednak inne działania osłonowe.
19: Codziennie na światowych rynkach. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, czy w związku z tym rząd rozważa powrót programu osłonowego?
21: Na ten moment nie ma takich planów. Jeśli ceny gwałtownie poszybują w górę, niewykluczone są jednak inne działania osłonowe. Codziennie analizujemy sytuację na rynkach, mówi

0: OZ.
1: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6 zł 85 groszy, a za diesla prawie 7 zł. Straż pożarna w Londynie ostrzega przed ekstremalnym ryzykiem pożarów. Apeluje do mieszkańców brytyjskiej stolicy, by zachowali szczególną ostrożność, odpoczywając na przykład w miejskich parkach. Ziemia i roślinność są wysuszone, ale na deszcz się nie zapowiada. Tereny zielone są oblegane przez ludzi, a to według strażaków zwiększa ryzyko zapruszenia ognia. Straż apeluje, by nie używać jednorazowych grilli w parkach, nie wyrzucać niedopałków i nie zostawiać szkła na trawie. Część Anglii, szczególnie południe, przechodzi przez trzecią w tym roku falę upałów. Powstaje nowa warszawska mapa hałasu. Wskaże, gdzie ruch drogowy, kolejowy czy transport lotniczy działają negatywnie na mieszkańców. Pierwsza mapa została opracowana w 2007 roku, ostatnia 4 lata temu, mówi Magdalena Rawicka-Polnik z Biura Ochrony Środowiska Warszawy.
2: Celem jest ocena całego klimatu akustycznego w Warszawie w skali roku, wskazanie miejsc najbardziej narażonych i zaplanowanie działań ograniczających uciążliwości, na przykład zmian w organizacji ruchu czy innych rozwiązań pozwalających poprawić warunki życia mieszkańców.
1: Nowa mapa ma powstać do czerwca przyszłego roku.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: W nocy ciepło, bo od 9 do nawet 17 stopni, ale deszczowo. No ale dobrze, niech się ziemia nawadnia właśnie w nocy, byle w ciągu dnia nie padało, prawda? To jest Upalne Granie, bez cienia mówienia w Radiu Z. Ostatnia godzina, bez gadania w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie, Bon Jovi, Living on a Prayer na początek.
4: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi Feel Premium.
6: Po reklamie.

0: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
14: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama. Wakacje, zmiana ciśnienia.
1: Zmiana temperatury, upały.
0: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
1: Jestem zmęczony.
2: Aktywuj się na plus.
3: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie.
20: Komar.
21: Zaraz część posmarujemy.
22: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
23: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
24: Już nie swędzi.
25: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Ale tato, tylko nie samochodem.
27: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
26: Super.
27: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
28: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
29: Po reklamie.
30: To jest Radio Z w sobotę, 11 dzień lipca. Dochodzi 20. Czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha.
31: Specjalna komisja oszacuje straty po wstrząsie w kopalni w Lubinie. Andaluzja w ogniu, premier Hiszpanii pojedzie na miejsce akcji. Linda Noskowa wygrała Wimbledon, o tym w spocie. Akcja ratunkowa po porannym wstrząsie w zakładach górniczych Lubin została zakończona. Przez kilka godzin trwała ewakuacja pracowników ze strefy zagrożenia. O tym więcej teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
0: W rejonie zagrożenia było 20 pracowników. Wszyscy zostali bezpiecznie przetransportowani na powierzchnię. Najdłużej trwała ewakuacja operatora maszyny górniczej. Był uwięziony w kabinie, którą przysypała masa skalna. Górników zbadali lekarze. Ich stan jest dobry. Według wstępnych ustaleń tylko jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Trwa szacowanie zniszczeń w wyrobisku. Przyczyny zdarzenia zbada komisja powypadkowa. Szymon Kastelik, Radio Z.
31: Jak informuje właściciel kopalni KGHM Polska Miedź, siła wstrząsu mogła osiągnąć 4 stopnie w skali Richtera. Premier Hiszpanii poleci do Almerii na południu kraju, gdzie w tragicznych pożarach zginęło co najmniej 12 osób. Pedro Sanchez zmienia swój harmonogram po tym, jak ogień strawił niemal 7 tysięcy hektarów. Walka z żywiołem trwa. Ofiary to obcokrajowcy, prawdopodobnie obywatele Wielkiej Brytanii i Belgii. 23 osoby wciąż są poszukiwane. Pożar w Andaluzji jest jednym z najtragiczniejszych w historii Hiszpanii. Tegoroczne zagraniczne wakacje mogą być coraz droższe, a to za sprawą droższego euro i dolara. Tak jest już od kilku tygodni. Czy jest szansa na przełamanie tego trendu? O tym z ekonomistami rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Do końca sierpnia raczej marne szanse, żeby kurs dolara czy euro poszedł w dół, mówi Radiu Z ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz FIX-TB.
2: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić.
1: Powody są dwa. Zewnętrzny, niestabilna sytuacja na rynku paliw, czyli m.in. cieśnina Ormus i możliwość ponownego większego konfliktu na Bliskim Wschodzie. I powód krajowy, zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego o możliwości obniżki stóp procentowych.
31: W dłuższej perspektywie do końca roku kursy dolara i euro powinny zacząć spadać. Warszawa bierze się za piratów drogowych. W stolicy pojawią się 2 nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 fotoradarów. Pomiary zostaną uruchomione w tunelu Wisłostrady oraz na moście Poniatowskiego, mówi Radiu Z rzecznik warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich Maciej Dziubiński.
3: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100. Niektórzy prawie 200 na godzinę.
31: Poniatowskiego, mówi Radiu Z rzecznik warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich Maciej Dziubiński.
3: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100. Niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie nie do

0: producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Pojedynek dwóch bardzo dobrych zespołów, pojedynek dwóch superstrzelców w Miami. Rozegrany zostanie dziś trzeci ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Norwegia zagra z Anglią. Po obu stronach barykady Erling Haaland i Harry Kane. Wikingowie już osiągnęli historyczny wynik, ale po wyeliminowaniu Brazylii apetyt mają coraz większy. Anglicy wierzą, że stać ich na powtórzenie sukcesu sprzed 60 lat, kiedy zdobyli złoto. Musimy zagrać perfekcyjnie, zarówno w ataku, jak i obronie. Mamy za sobą już kilka bardzo dobrych spotkań. Ale wciąż jest rezerwa. W takim meczu jak dziś na światowej scenie chcemy pokazać, na co tak naprawdę nas stać. Mówił Harry Kane, zdobywca 7 goli. Erling Haaland strzelił jedną bramkę więcej. Mecz Norwegia-Anglia rozpocznie się o 23:00, a w nocy dokładnie o 3:00 ostatni ćwierćfinał Kansas, broniąca tytuł Argentyna, zagra ze Szwajcarią. A po wielkoszlemowy tytuł w Londynie w grze pojedynczej pań sięgnęła Czeszka Linda Noskowa, która w finale pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. To pierwszy tak ogromny sukces w seniorskiej karierze 21-letniej tenisistki.
0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
3: Przed nami noc z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Miejscami popada deszcz, a na wschodzie możliwe jeszcze słabnące burze. Temperatura spadnie do 11 stopni, maksymalnie z kolei 17. W górach tam biedniutko, 10 stopni tylko, także ubierzcie się albo zróbcie głośniej Radio Z, bo partyzetka startuje i będzie gorąco. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
2: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
4: Partyzetka w Radiu Z. Z nami każda impreza jest udana.
5: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl

0: normalnie jak na festiwalu Interwizji w Sopocie. Pamiętacie takie wydarzenie? Bujali się wszyscy z prawa w lewo, a to David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run, River w Radiu Z. To jest Party Zetka, czyli czas dobrej zabawy. Nie przejmujemy się tym, że termometry nie domagają. To jest problem termometrów, nie nasz. Szanowni Państwo, za chwilę będzie Damiano David The First Time. Później wkroczymy w strefę przypominania sobie czasów, kiedy w kolanach mniej strzykało u niektórych. Będzie Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King i będzie facet, który swoim głosem skruszył tyle kobiecych serc, że faceci za nim no nie za bardzo przepadali. Ale dzisiaj z przyjemnością posłuchamy wspólnie. Kto to? Za chwilę się przekonacie. Zostańcie z Zetką.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
4: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
3: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: Po reklamie.
4: Wpadnij z nami w wir zabawy. To jest Party Zetka w Radio Z.

0: Nie wiem jak wy, ale ja się wzruszyłem. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Tak, partyzetka to jest program do tańca, ale czasami jest moment na przytulane. Słuchajcie, są takie piosenki, które po prostu pachną latami 80. i Nothing's Gonna Change My Love For You to absolutnie jedna z nich. Kiedy ten utwór podbijał listy przebojów w 87 roku, to jego wykonawca miał zaledwie 17 lat. No stary nie był. Co ciekawe, piosenka nie była nowością, bo to wcześniej nagrany przez jazzowego wokalistę George'a Bensona utwór, ale później młody chłopak z Hawajów wziął go na warsztat, no i stało się. Po dziś dzień słuchamy z dużą przyjemnością. Tak zresztą, jak pozostałe pozycje, które przed nami w partyzetce. Będzie Alan Walker, będzie Loft Majorka, będzie też Wiktoria Kida i Księga Żywiołów Naiwna Ja. No i wy jesteście najważniejsi.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie.
6: Najlepsze party tylko w Radiu Z. Party Zetka.

0: Powoli zbliżamy się do 21:00. Cały czas jest sobota, wielkich zabaw, czas i partyzetka w Radiu Z o 21:00 wiadomości. No i tam dotkniemy też bardzo ważnego tematu na dzisiejszy wieczór. Wiadomo, meczu.
1: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Wilgun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
0: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza. Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system.

0: Ciekawe, czy Szwedzi będą solidarni i będą kibicowali swoim ziomkom z północy Europy Nowego. Mace of Base ze Szwecji, Król Summer. Na razie nam pośpiewali. Komu pokibicują, nie wiemy. Wiemy za to, że następny artysta, który się pojawi, Kygo, na pewno będzie trzymał kciuki za Erlinga Haalanda, bo to właśnie Kygo zremiksował piosenkę z młodości Erlinga. No i czy dzisiaj ją zagramy szczególnie intensywnie? Przekonamy się, a na razie zagramy Kygo, Khalida, Gryfina, Save My Love w Radiu Z. To jest Party Zetka.
1: Reklama. Wakacje, zmiana ciśnienia,
2: zmiana temperatury, upały,
1: a czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
2: Jestem zmęczony.
3: Aktywuj się na Plus.
4: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do MediaExpert.
7: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
9: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
1: Po reklamie.
11: Nie podpieraj ściany. Baw się razem z nami. To jest Party Zetka w Radiu Z.

0: fun.
1: Igel Imel, Angel i Ultra Nate. Jakie to trudne, ale piosenka za to łatwo wpada w ucho. Moving to the Sun. Za 21 minut 22. To jest Radio Z i Party Zetka. Bartek Zmarzlik, trzeci w Grand Prix, runda w Molili. Na drugim miejscu Robert Lambert, wygrywa to wszystko Anders Thomsen, który zgodnie ze swoim co czteroletnim rytuałem objeżdża teraz szwedzki tor tylko w slipkach, ale na motocyklu. Także wygląda to dobrze, a my gramy nadal dobrze. Nana, Lonely, można się przytulać.

0: Później ci opowiem, obiecują Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu Z, a my opowiemy wam zaraz o wszystkim, co ważne w wiadomościach Radia Z o 22.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
0: W sobotni wieczór słuchacie Radia Z. Dochodzi 22. Czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha.
6: To będzie nieprzespana noc. Przed nami dwa ćwierćfinały Mistrzostw Świata. Rząd bierze pod lupę prawo jazdy dla obcokrajowców. Będzie zaostrzenie przepisów. Kolejny krok po zmianie politycznej na Węgrzech już na horyzoncie.
0: 22.
6: To będzie pojedynek superstrzelców. Z jednej strony Erling Haaland, z drugiej Harry Kane. Za godzinę w Miami rozpocznie się trzeci ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata Norwegia-Anglia. Faworytem będą Anglicy. Norwegowie już osiągnęli historyczny wynik. Nic nie muszą, ale wszystko mogą. O czym boleśnie przekonała się wcześniej m.in. Brazylia. Oczywiście jesteśmy przygotowani, skoncentrowani, ale musimy także znaleźć równowagę, cieszyć się chwilą. I tak właśnie zagramy. Zaszliśmy już daleko na tym mundialu. Cieszmy się, bawmy piłką, bo nic nie trwa wiecznie. Mówił Erling Haaland, który zdobył już 7 goli. Harry Kane ma jedną bramkę mniej. Mecz Norwegia-Anglia za niecałą godzinę o 3:00. Ostatni ćwierćfinał. Argentyna zagra w Kansas ze Szwajcarią. Wcześniej awans wywalczyły Francja i Hiszpania. Policjanci z Poznania zatrzymali 5 chłopców, którzy podpalali auta. Najmłodszy ma 8, najstarszy 12 lat. Na początku tygodnia podłożyli ogień pod 5 samochodów. Złapaliśmy ich dzięki monitoringowi, mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
7: Policjanci w ciągu 2 dni zatrzymali tych nieletnich. Zostali oni doprowadzeni w związku z tym zdarzeniem do komisariatu. Tam policjanci musieli wykonać niezbędne czynności. Materiał zostanie przesłany do sądu rodzinnego i do spraw nieletnich, który to rozstrzygnie o losie tych nieletnich.
6: Koszty zniszczenia spalonych samochodów będą musieli pokryć rodzice chłopców. Zaostrzenie przepisów dotyczących uznawania praw jazdy obcokrajowców może jeszcze w tym roku trafić pod obrady Sejmu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada w Radiu Z, że trwają prace nad zmianami i chciałby, żeby weszły w życie jak najszybciej. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z początku czerwca z udziałem kierowcy taksówki z Turcji. Jakie dokładnie zmiany chce wprowadzić minister Klimczak? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Dodatkowe szkolenia w WORD-zie albo egzamin na prawo jazdy od nowa. Taki obowiązek dla kierowców spoza Unii Europejskiej chce wprowadzić minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Na to pytanie precyzyjnie odpowiemy podczas konsultacji, które się toczą.
8: Kierowcy spoza Unii chcący pracować zawodowo w Polsce mieliby obowiązek przedstawić zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju. Zmienić mają się też przepisy dotyczące licencji taksówkarskich i przypisywania ich do konkretnych aut, by ograniczyć nadużycia. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Zmiany dotyczące prawa jazdy obcokrajowców konsultowane są z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policją. odwołanie prezydenta Węgier coraz bliżej. Ma to umożliwić 17. poprawka do konstytucji, którą parlament ma przegłosować w poniedziałek. Poinformował o tym premier Peter Madziar na swoim profilu w mediach społecznościowych. Co zawierać ma ta zmiana? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Poprawka zawiera wiele przepisów, ale wśród nich i ten mówiący o zakończeniu kadencji Tomasza Szujoka. Premier Madziar nazwał go w swoim wpisie marionetką Viktora Orbana i zagroził, że jeśli nie podpisze on ustawy w ciągu 5 dni, to zostanie wobec niego wszczęte postępowanie usunięcia z urzędu. Węgierski premier zapowiedział też, że nowy prezydent po usunięciu Szujoka zostanie wybrany do 20 sierpnia. To nie jedyny zapis w poprawce do konstytucji. Zawiera ona w sumie 12 regulacji, a wśród nich i te, która ogranicza liczbę kadencji posłów do parlamentu do 3. Marcin Friedrich, Radio Z.
6: W czwartek przed siedzibą prezydenta w Budapeszcie sprzeciw wobec zapowiedzi jego odwołania demonstrowało tysiące zwolenników byłego premiera Viktora Orbana.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro będzie sporo chmur, ale cieszy wieść od synoptyków, że pojawią się też przejaśnienia. Miejscami może przelotnie popadać. Temperatury od 20 stopni na wschodzie i nad morzem, przez 22 stopnie w centrum, do 28 stopni na zachodzie kraju. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, to jest Party Zetka.
3: U, toś, reś.
1: Party Zetka w Radiu Z.

0: Eric Pritz, Call on Me w Radiu Z, to jest Party Zetka. Słuchajcie, przeprowadziłem takie małe badanie wśród partnerek moich kolegów i okazuje się, że tegoroczny mundial wcale nie wywołuje w domach żadnych wielkich wojen o pilota. No, zdania są podzielone, pół na pół. Jedne panie mówią, że mecze są tak późno, że i tak już śpimy. Drugie, że jest spokój, bo nie gra Polska. No cóż, panowie, mundial po nocach to jeszcze jakoś przeżyjemy, prawda? Ale kolejny bez naszej reprezentacji to już może być za dużo, chociaż pewnie połowa pań i tak będzie kibicowała przeciwko nam. Mam nadzieję jednak, że w tym programie wszyscy idziemy w jednym kierunku. Za Norwegią. Ha, ha, ha. Nie, no oczywiście, tylko ja będę kibicował i paru moich znajomych, cała reszta pewnie Anglia. A jeden kierunek właściwy w tym programie to taniec. Dancing in Love, uwielbiam Alan Walker i Mick w Zetce już teraz.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wakacje, zmiana ciśnienia.
3: Zmiana temperatury, upały.
2: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
3: Jestem zmęczony.
4: Aktywuj się na Plus.
5: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Słońce zaszło.
9: Ale energia może zostać.
8: Dlatego myślę o magazynie energii.
9: Dobry kierunek.
8: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
9: Właśnie tak.
8: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
9: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
10: Po reklamie.
11: Nie zwalniamy tempa.

Topiki, Becky G, Sorry Papi w Radiu Z. Sorry Papi za wszystko, ale my tutaj hałasujemy, bo jest partyzetka w Radiu Z. Zróbcie gałę w prawo, bo teraz Shouse Won't Forget You, a później Papi się ucieszy, bo to z jego czasów piosenka będzie.

0: Olivia Dean, Nice to Each Other w Radio Z. A już za chwilę wiadomości. Koniecznie bądźcie z nami. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
1: Po reklamie.
0: Szanowni Państwo, mamy jeszcze sobotę, 11 dzień lipca. Z nami jest Marcin Grzebielucha w Radiu Z. Teraz wiadomości.
3: Wołodymyr Zełenski w rocznicę zbrodni wołyńskiej podkreśla, potrzebna jest pełna prawda. Poseł PiS zawieszony po sporze o referendum w Częstochowie. Nie ma chętnych na budowę następcy Daru Młodzieży.
0: 23.
3: Premier zapowiada budowę muru pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Donald Tusk zapowiedział to w mediach społecznościowych, publikując przesłanie w rocznicę Krwawej Niedzieli, która była apogeum zbrodni UPA wobec Polaków mieszkających na Wołyniu. Marcin Friedrich wysłuchał tego wystąpienia premiera. Co wiemy na ten temat?
4: Tylko tyle, że mur ma powstać w Warszawie, mają być na nim wypisane nazwiska odnalezionych i zidentyfikowanych ofiar i że ma palić się przed nim wieczny ogień. Reszta blisko 3-minutowego przemówienia to uzasadnienie tej decyzji, ale i przesłanie do narodu ukraińskiego oraz coś w rodzaju przestrogi.
5: Europa pojednana po II wojnie światowej była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
4: Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Mówił Donald Tusk. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: W 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał, że potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar. Jego zdaniem Ukraina dokłada starań, by rzetelnie ustalić fakty o zamordowanych. Dodał, że Ukraina i Polska stoją w obliczu śmiertelnego zagrożenia dla naszej niepodległości ze strony Rosji. Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości wokół referendum zakończył się karą. Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka partii częstochowskiego posła Szymona Giżyńskiego. Powodem jest spór o referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta, które poparły lokalne struktury PiS-u, z wyjątkiem Giżyńskiego. Ze szczegółami Szymon Kastelik.
6: Referendum poparli posłowie PiS z okręgu częstochowskiego, szefowa lokalnych struktur Lidia Burzyńska i Andrzej Gawron. W odpowiedzi Szymon Giżyński opublikował oświadczenie, w którym prześmiewczo podkreślił, że Burzyńska i Gawron nie są z Częstochowy, więc nie powinni decydować o sprawach miasta. Ostrzegał też, że na referendum zyska Koalicja Obywatelska, a PiS straci. To właśnie publiczna krytyka liderki partii w regionie i ujawnienie wewnętrznego sporu miały przesądzić o decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: To już drugi raz, gdy Jarosław Kaczyński zawiesza posła Giżyńskiego w związku z referendum w Częstochowie. W 2009 roku Giżyński i częstochowskie struktury PiS poparły referendum w sprawie odwołania ówczesnego prezydenta miasta Tadeusza Wrony, polityka wywodzącego się z prawicy. 30 poszkodowanych turystów to bilans początku wakacji w Karkonoszach. Wypadków jest sporo, mimo mniejszego ruchu turystycznego. Ratownik Jacek Kierzuń radzi dobrze się spakować, jak na jesienne warunki.
7: No teraz musimy zwrócić uwagę na to, że wróciły nasze takie typowe letnie warunki górskie czy wysokogórskie, gdzie w godzinach porannych możemy się spodziewać nawet 5 stopni Celsjusza, czy nawet niższych, i tutaj niech nas to nie zwodzi.
3: Sporo wypadków dotyczy rowerzystów, ale też amatorów wspinaczek skalnych. Nie ma chętnych na budowę następcy Daru Młodzieży. Choć rząd chce przeznaczyć blisko 400 milionów złotych na budowę nowego żaglowca szkoleniowego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, to do ogłoszonego przez uczelnię przetargu nie zgłosił się ani jeden potencjalny wykonawca. Co dalej? O tym Maciej Bąk.
8: Będzie kolejny przetarg, być może z poluzowanymi wymaganiami i wyższym wynagrodzeniem dla wykonawcy. Uniwersytet Morski chciałby następcę daru zbudowała polska stocznia, ale być może będzie trzeba szukać oferenta gdzieś za granicą. Tymczasem Dar Młodzieży brał udział w paradzie żaglowców w Nowym Jorku z okazji rocznicy powstania USA, ale według planów ta podróż za ocean ma być jego ostatnią tak dużą wyprawą. Plan rządu zakładał bowiem przejęcie obowiązku przez następcę już za 3 lata. Teraz ten termin stanął pod znakiem zapytania. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Dar Młodzieży pływa pod biało-czerwoną banderą od 1982 roku. Wtedy to przejął obowiązki od żaglowca szkoleniowego Dar Pomorza. Imponującą kolekcję złożoną z kilkunastu tysięcy kwitnących liliowców można podziwiać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. To jedna z najbardziej efektownych letnich atrakcji tego miejsca. Przekonuje reporter Radio Z Mateusz Kudlarek.
9: Kolekcja liliowców w dziale Arboretum Ogrodu Botanicznego w Łodzi to prawie 16 tysięcy roślin w około 90 odmianach. Zachwycają różnorodnością kształtów i kolorów, mówiła mi Małgorzata Słabiak z łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
10: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
9: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera, oznaczającego dzień, i kallos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Jutro kolekcję będzie można podziwiać w czasie spaceru z przewodnikami. Zaczął się mecz Norwegii z Anglią, a tej nocy przed kibicami jeszcze jeden ćwierćfinał mundialu. Sportowych emocji nie zabraknie również w wiadomościach Radio Z. Najbliższe za niecałą godzinę przywita się z Wami Krzysztof Białkowski.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: A jutro sporo chmur, ale też przejaśnienia i tym się cieszymy. Miejscami może słabo i przelotnie pokropić. Temperatury od 20 stopni na wschodzie i nad morzem, przez 22 w centrum, do nawet 28 stopni na zachodzie kraju. Ale to nas absolutnie nie martwi, bo my tu mamy takie piosenki, że zaraz zrobi się gorąco. Wszędzie.
11: Partyzetka w Radiu Z.

0: Reklama. Wakacje, zmiana ciśnienia.
1: Zmiana temperatury, upały.
0: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
1: Jestem zmęczony.
2: Aktywuj się na plus.
3: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
4: Po reklamie.
5: Robi się naprawdę gorąco. Partyzetka w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%!
4: Dziękuję!
3: Na zdrowie!
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
5: A ten utwór pamiętacie? Tak też brzmią wakacje w Radiu Z.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek mundial, za nami pierwsza połowa ćwierćfinałowego meczu Norwegia-Anglia. Jest 1-1. Najpierw gola dla Wikingów strzelił w 36 minucie Andreas Schjelderup. Odpowiedział w doliczonym czasie pierwszej połowy Jude Bellingham. Teraz Warszawa. Sprawca piątkowej napaści na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowania do pozbawienia życia komendanta CBZC i innych funkcjonariuszy, podała policja. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla sprawcy. Mężczyzna zaatakował mundurowych w piątek rano przed siedzibą biura na warszawskim Ursynowie. Twierdził, że jest przez policjantów CBZC podsłuchiwany i prześladowany. W trakcie szarpaniny lekko rannych zostało 3 policjantów. Jeden z nich został uderzony w nogę kastetem i został przewieziony do szpitala. 27 imigrantów zatrzymanych na polsko-litewskim przejściu granicznym. Cudzoziemcy ukrywali się w naczepie tira. Więcej szczegółów tej sprawy zna reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Nielegalnych migrantów ujawniono na tymczasowym punkcie kontrolnym w Budzisku. Tę konkretną ciężarówkę po prostu wytypowano do szczegółowego sprawdzenia, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
2: Do odprawy zgłosił się obywatel Rumunii, który w naczepie miał przewozić torf. Jak się okazało, za przewożonym towarem ukryci byli migranci.
1: 18 osób z Somalii, 5 z Pakistanu i 4 z Afganistanu. Wszyscy zostaną przekazani w ramach readmisji na Litwę. Wobec kierowcy wszczęto postępowanie karne. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Kontrole na polsko-litewskiej granicy wprowadzono po tym, jak ten kraj stał się głównym kierunkiem przerzutu migrantów po uszczelnieniu muru na granicy Polski z Białorusią. Odmrożenia projektu ustawy zakładającej podwyżkę akcyzy na alkohol chce minister funduszy i liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Według niej z niewiadomych przyczyn propozycja nowego prawa od kilku miesięcy leży w sejmowej zamrażarce, a temat jest na czasie, bo pieniądze z podwyżki mają iść na ochronę zdrowia. Więcej na temat projektu de facto podwyższającego ceny alkoholu. Reporter Radia Z Michał Dzieneński.
3: To są konkretne miliardy na poprawę sytuacji w służbie zdrowia, argumentuje liderka Polski 2050.
4: Leżące na dłoni już dostępne dodatkowe 3 miliardy rocznie na ochronę zdrowia.
3: Pełczyńska-Nałęcz apeluje o ponadpartyjne porozumienie i liczy, że tym razem nie będzie prezydenckiego weta, bo w nowej propozycji ustawy są także prezydenckie propozycje.
0: Prezydent Nawrocki kilka miesięcy temu zawetował poprzedni projekt ustawy podwyższający akcyzę na alkohol, bo zdaniem głowy państwa był za mało precyzyjny. Polska korzysta już z energii elektrycznej z morza. Przedwczoraj udało się przesłać na ląd pierwszy prąd wygenerowany przez turbiny wiatrowe na Bałtyku. Energia z morza to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego, mówił w Osiekach Lęborskich premier Donald Tusk.
5: Przedsięwzięcie jest technologicznie bardzo ambitne, jak się domyślacie, i gigantyczne. Ciągle, kiedy słyszę te dane, to aż nie chce mi się wierzyć. W tej chwili jest posadowionych już 54 turbiny, te 54 wieże, te wiatraki. Słowo wiatraki nie oddaje skali. To, co wystaje ponad wodę, to jest wyższe od Pałacu Kultury.
0: Farma Baltic Power zacznie w pełni działać jesienią, da prąd dla 1,5 miliona gospodarstw domowych. Zuchwały napad w warszawskiej galerii Mokotów dziełem gangu Różowych Panter. Śledczy przedstawili najnowsze ustalenia dotyczące ataku na salon jubilerski sprzed 1,5 roku. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy chorwacko-serbskiej. To prawdopodobnie członek grupy, która na koncie ma kilka podobnych napadów w Europie. Mówi Radiu Z Szymon Bana z prokuratury okręgowej w Warszawie.
6: Myśmy zidentyfikowali co najmniej 5 takich zdarzeń. Jest to m.in. napad w hotelu Ritz w Portugalii czy na jubilera w Maladze. Wydaje nam się, tutaj jeszcze nie mamy 100% potwierdzenia. Co najmniej te 5 miejsc było, że tak powiem, zrabowanych przez osoby, które mogły brać udział czy brały udział w napadzie w Galerii Mokotów.
0: Prokuratura czeka na wydanie zatrzymanego do naszego kraju. Mężczyzna ma usłyszeć zarzut rozboju, za co grozi do 15 lat więzienia. Polski Alarm Smogowy ma propozycję poprawek do programu Czyste Powietrze. To wynik ankiety zrobionej wśród 1,5 tysiąca samorządów. A jakie to propozycje? O tym opowie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Dane zebrane z samorządów potwierdzają, że zainteresowanie programem Czyste Powietrze po zmianach praktycznie nie istnieje. Jednocześnie bardzo niepokojący sygnał dotyczy osób najuboższych, mówił mi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
8: Prawie połowa gmin dostrzega, że ten program po prostu nie wspiera osób ubogich.
7: Gminy zaproponowały zaoferowały konkretne rozwiązania. To m.in. uproszczenie dokumentacji, bon na audyt energetyczny, umożliwienie jedynie częściowej termomodernizacji budynku, czy zniesienie wymogu bycia właścicielem budynku co najmniej 3 lata, by móc skorzystać z programu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Wszystkie propozycje zmian znajdziecie na internetowej stronie Polskiego Alarmu Smogowego. Pusty dom to okazja dla włamywaczy, przypomina policja. Przed wyjazdem na urlop warto poświęcić kilka minut na zabezpieczenie mieszkania, mówi Radio Z Izabela Wypychowska z łódzkiej komendy.
8: Przede wszystkim zamknijmy wszystkie drzwi i okna, pochowajmy cenne przedmioty, gotówkę czy biżuterię, nie pozostawiajmy kluczy w łatwo dostępnych miejscach, takich jak wycieraczka, doniczka czy skrzynka na listy, bo to są pierwsze miejsca, które sprawdzają włamywacza.
0: Jednym z polecanych rozwiązań jest poproszenie zaufanego sąsiada lub członka rodziny o zaglądanie do domu czy mieszkania. Niemcy szykują się na nową falę upałów. Już w ten weekend może być u naszych zachodnich sąsiadów nawet 35 stopni. Czerwony Krzyż radzi pić dużo wody i nie wychodzić z domów. Nasz berliński korespondent Wojciech Hernes mówi, że gorączka nadchodzi z zachodu.
9: Tym razem nie będą to ekstremalne upały z temperaturami powyżej 40 stopni jak w czerwcu. Gorąco będzie na zachodzie i południu Niemiec, w Nadrenii, Palatynacie, Badenii, Wirtembergi i Bawarii, gdzie termometry mogą pokazać w niedzielę i na początku przyszłego tygodnia nawet 38 stopni. Berlin, Brandenburgia i Hamburg oraz wybrzeża Morza Północnego i Bałtyku będą miały w tych dniach na razie temperatury nie przekraczające 30 stopni. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W Niemczech szykują się też kolejne tropikalne noce, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko na kolejne. Zapraszam za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Gorościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
1: Pierwsza wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Pamięć o przeszłości jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, mówił Karol Nawrocki podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Prezydent oddał hołd ofiarom w Radróżu na Podkarpaciu. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam kilkudziesięciu Polaków. Nie ma zgody na ideologię pod czerwono-czarną flagą, mówił Nawrocki.
2: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię, tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy państwo, zgodzić.
1: Prezydent mówił też, że to ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali swoich polskich sąsiadów, powinni być dziś czczeni w Kijowie jako bohaterowie. To historycy muszą rozwiązać spór dotyczący wydarzeń z czasów II wojny światowej, mówi Radiu Z szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas obchodów rocznicy zbrodni wołyńskiej mówił on naszemu wysłannikowi Miłoszowi Gocłowskiemu, że bez dialogu polsko-ukraińskie napięcia nie znikną.
3: Choć dla Polski ocena działań żołnierzy UPA jest jednoznaczna, strona ukraińska interpretuje to inaczej. Dlatego też, jak mówi mi szef ukraińskiego IPN, Oleksander Aufiorow, koniecznie trzeba rozmawiać, ale spory powinni rozwiewać historycy, a nie politycy.
4: Możemy
3: inaczej interpretować te same sytuacje, dlatego musimy rozmawiać. To może być ostra wymiana zdań, ale jest to niezbędne. Dlatego Ukraiński Instytut proponuje wznowienie prac Kongresu Historycznego. Główny temat: zbrodnia wołyńska. Ołyka, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Uroczystości w Ołyce upamiętniały tak zwaną Krwawą Niedzielę. 11 lipca 1943 roku doszło do masowych mordów Polaków na Wołyniu. Teraz jeden z konkretów polsko-ukraińskiej współpracy. Umowa polskie MIG-i za ukraińskie drony znów jest na stole. Jak mówi minister obrony narodowej, strona ukraińska wróciła do negocjacji. Według Kosiniaka-Kamysza wstępna zgoda już jest.
5: Ukraina ma dzisiaj duże zdolności w produkcji dronów, sprzedaje na Bliski Wschód, to znaczy nie wszystkie zużywa w wojnie. To może się podzielić z tymi, którzy ofiarują mi swoją pomoc. I początkowo ta oferta została przyjęta, a później zostało to zawieszone, ale teraz strona ukraińska wróciła do rozmów.
3: Ukraina mówiła, że te MIG-i muszą być zmodernizowane. Zapłaci za to strona ukraińska czy koalicja chętnych?
5: Myślę, że takie możliwości tutaj też istnieją. Jesteśmy w stanie się porozumieć, tak jak naprawa na przykład krabów czy leopardów jest współfinansowana choćby przez Luksemburg.
1: W zamian za MIG-i Polska ma dostać ukraińskie drony. Teraz mundial i dogrywka w ćwierćfinałowym starciu Norwegii z Anglią. Po 90 minutach wynik na tablicy wskazuje 1-1. Rosną hurtowe ceny paliw. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy też na stacjach. Minął już ponad tydzień od zakończenia programu CPN, czyli rządowej tarczy paliwowej. Od tego czasu sytuacja na Bliskim Wschodzie jednak się zaogniła, a to doprowadziło do wzrostu cen ropy na światowych rynkach. Ministerstwo Energii przygląda się sytuacji i nie wyklucza reakcji, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceszef resortu Konrad Wojnarowski.
6: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
1: Program CPN obowiązywał przez 3 miesiące i kosztował blisko 5 miliardów złotych. Ma być bezpieczniej na przejazdach kolejowych. Taki jest cel dużego programu przebudowy skrzyżowań torów z jezdniami. Mają powstać kolejne skrzyżowania bezkolizyjne. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Labany znikną w 29 miejscach w Polsce. Zamiast przejazdów kolejowych będą tunele lub wiadukty. Jedna z takich inwestycji powstanie w Oławie przy ulicy Wiejskiej, gdzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił wyniki programu.
8: Ale są także inwestycje w Krakowie, Łowicz. To są oborniki w województwie wielkopolskim.
7: To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale też codziennych korków przed przejazdami. W miejscowościach takich jak właśnie Oława, szlabany zamykają się nawet co kilka minut, blokując ruch w całym mieście. I właśnie dwupoziomowe skrzyżowania mają rozwiązać ten problem. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Na przebudowę każdego z tych przejazdów PKP PLK i Ministerstwo Infrastruktury przeznaczą do 60 milionów złotych. Policja z Lwówka Śląskiego szykuje się na napływ turystów. Przyciąga ich katastrofa ekologiczna na Bobrze i remont zapory w Pilchowicach. Już teraz na drogach dojazdowych robią się korki. Wyślemy tam więcej patroli. Mówi Radiu Z Olga Łukaszewicz z lwóweckiej policji.
4: Dodatkowo ustawione zostały taśmy uniemożliwiające parkowanie pojazdów w miejscach, w których mogłyby one utrudniać przejazd lub stwarzać zagrożenie. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na znaki drogowe oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
1: Wciąż obowiązuje całkowity zakaz korzystania z wody w Bobrze od Pilchowic aż za Lwówek Śląski. Słowiński Park Narodowy kończy z kontrowersyjnym zakazem wjazdu dla rowerów na drodze do słynnych ruchomych wydm. Wprowadzone przed sezonem regulacje oburzyły wielu ludzi, bo dyrekcja parku jednocześnie zezwoliła na to, by tą drogą jeździły meleksy. Ostatecznie burmistrz Łeby przekonała gospodarzy wydm do zmiany zdania. A więcej na ten temat reporter Radia Z Maciej Bąk.
9: Zakaz wjazdu rowerów na dwukilometrową drogę od wyrzutni rakiet w Rąbce do Wydmy Łąckiej wprowadzono ze względów bezpieczeństwa. Słowiński Park Narodowy tłumaczył, że chodzi tam latem tak dużo pieszych, że na jedno ślady nie ma już miejsca. I może byłoby to logiczne, gdyby nie to, że po trasie jak gdyby nigdy nic dalej mogły kursować meleksy, kasujące nawet kilkadziesiąt złotych za przejazd z Łeby. Burmistrz miasteczka usłyszała oburzenie turystów, poprosiła dyrektora parku o spotkanie i przekonała go do zmiany zdania. Rowery więc są znowu mile widziane.
1: Słowiński Park Narodowy ostrzega jednak, że przy ruchomych wydmach nie ma zbyt wielu stojaków. Może się więc okazać, że po dotarciu do wydmy nie będzie można przypiąć roweru. W poznańskim zoo urodziła się żyrafa północna. To najrzadszy gatunek żyraf na świecie. Mała Ewa ma 170 cm wysokości i waży 50 kg. Jest córką 15-letniej Elsie, mówi Remigiusz Koziński.
10: Poród odbył się bez komplikacji. Dla Elsie to nie pierwszyzna, świetnie zadbała o dziecko. No i jak do tej pory rozwój małej żyrafki odbywa się, można powiedzieć, podręcznikowo. My z kolei odpukujemy w niemalowane, żeby z Ewą było wszystko w porządku.
1: Małą Ewę można już oglądać na wybiegu w poznańskim zoo. Mieszka teraz 5 żyraf północnych. A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Kolejne za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Anglia kolejnym półfinalistą Mundialu Lwy Albionu pokonały w ćwierćfinale w Miami Norwegię 2-1. Potrzebna była dogrywka w regulaminowym czasie gry, było 1-1. Anglicy w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą rozpoczynającego się za godzinę meczu Argentyna-Szwajcaria. Jedna osoba z lekkimi obrażeniami po wstrząsie w zakładach górniczych Lubin. Ewakuacja górników z podziemi trwała kilka godzin. O tym, jak się czują, opowie reporter Radia Z Szymon Kastelik.
1: W rejonie zagrożenia było 20 pracowników. Wszyscy zostali bezpiecznie przetransportowani na powierzchnię. Najdłużej trwała ewakuacja operatora maszyny górniczej. Był uwięziony w kabinie, którą przysypała masa skalna. Górników zbadali już lekarze. Ich stan jest dobry. Według wstępnych ustaleń tylko jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Trwa szacowanie